0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: W tej pogodzie od samego rana, no troszeczkę rzeźko, bo na termometrach takie powiedzmy 14, ale spokojnie, dzisiaj maksymalnie 25. No dzisiaj nieco więcej chmur też się pojawi, na razie słonecznie. No i są pierwsze także ostrzeżenia synoptyków przed burzami. Będziemy trzymać rękę na pulsie. Na barometrach teraz 1014 hektopaskali, warunki biometeo korzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka

0: Orła Białego, która miała przedstawić swoje stanowisko w tej sprawie. Prezydent Ukrainy został odznaczony orderem Orła Białego 3 lata temu przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę. Zdaniem politologa profesora Walentego Bałka decyzja prezydenta będzie mieć duże znaczenie dla polsko-ukraińskich relacji.
1: Jeżeli mówimy o odebraniu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu, to jest to poruszanie się po tej drabinie eskalacyjnej. Jest to zrażenie strony ukraińskiej do właśnie tego partnerstwa strategicznego. Przecież zagrożenie ze strony Rosji nie ustało, a wręcz przeciwnie, narasta.
0: Ta historyczna awantura rozpoczęła się od decyzji prezydenta Ukrainy, który na wniosek żołnierzy nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Premier Donald Tusk wezwał wczoraj prezydenta Karola Nawrockiego, by spotkał się osobiście z Wołodymyrem Zełenskim w tej sprawie. Kolejna osoba dołączyła do wyścigu o prezydenturę w Krakowie. Kandydatką lewicy została Daria Gosek-Popiołek. Polityczka oficjalnie się zaprezentowała i przekonywała, że Kraków potrzebuje sprawnego gospodarza, który będzie działał szybko i zdecydowanie. Zapowiedziała też współpracę z mieszkańcami Krakowa i tamtejszą Radą Miasta.
2: Kandyduję na urząd prezydenta miasta Krakowa, bo wierzę w Kraków i jego mieszkańców.
0: Swojego kandydata lub kandydatki dotąd nie przedstawiła Koalicja Obywatelska. Wśród potencjalnych kandydatów wymienia się Monikę Piątkowską, Bartłomieja Sienkiewicza i Pawła Kowala. Wśród wymienianych nazwisk pojawia się też były kierowca rajdowy, przedsiębiorca Rafał Sonik. Paliwo będzie dziś tańsze niż wczoraj. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,93, benzyny 98 6,57, a diesla 6,45 zł. Wynika z obwieszczenia ministra energii. Jeszcze do 15 czerwca obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Ciężka praca i cierpliwość się opłaciły, powiedziała wczoraj po przylocie z Paryża do Warszawy Maja Chwalińska. Na lotnisku tłum kibiców uroczyście przywitał polską tenisistkę. Nasza zawodniczka doszła do finału wielkoszlemowego turnieju French Open i dopiero w ostatnim meczu musiała uznać wyższość Rosjanki Miry Andrejewy. 24-latka zapowiada dalszą ciężką pracę, aby w przyszłości wygrywać turnieje.
3: Będę pracować nad sobą i nad tym, żebym była coraz lepszą tenisistką. Wiem, że wyniki będą różne. Będę jej przegrywać i wygrywać, ale po prostu moja praca i to, że będę chciała wygrać każdy mecz, który gram, to się nie zmieni.
0: Maja Chwalińska powróci na kort w drugiej połowie czerwca podczas Wimbledonu. Niewykluczone, że dzięki ambitnym występom w Paryżu Polka otrzyma dziką kartę, która pozwoli naszej tenisistce na grę w turnieju głównym, bez konieczności przechodzenia przez kwalifikacje.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz. Duet na rano.
5: Malduje się duet, absolutnie niezmarznięty, wypoczęty, Damian Kliński.
6: Karolina Romke, cześć, witamy serdecznie.
5: Wtoreczek dzisiaj mamy, 9 czerwca, tak po kolei licząc. Trochę zimny poranek, ale nie wiem, czy
6: damy radę. To się rozkręci i będzie naprawdę bardzo ciepło, gorąco, słonecznie, przyjemnie, a my będziemy wam w tym wszystkim dodatkowo towarzyszyć.
5: Tak jest i będziemy was rozgrzewać muzyką, więc hop hop z łóżeczkę, uważajcie tylko na co nadeptujecie i zaraz dorzucimy wam taki kawałek, który będzie was powoli budził i rozgrzewał.
4: Dzień dobry.
5: 4 minuty po 6.

0: A może by tak disco, tak przy wtorku? Co to na to?
1: Ale Italo disco, czy jakieś inne
0: disco?
1: Jak
0: już disco, to tylko Italo.
1: Okej. No w sumie tak, zbliżamy się powoli do tego weekendu. Pogoda piękna, niektórzy myślą o wakacjach. Do końca wiosny, słuchaj, zaledwie 11 dni według kalendarza w tym momencie.
0: No, będziemy się żegnać z wiosną i witać lato. Właśnie, jak żegnamy się z zimą na wiosnę, to Marzanna.
1: To ona już dawno utopiona.
0: Co, no tak, ale co na przykład co teraz można zrobić, jak lato się zaczyna, a żegnamy wiosnę?
1: No, to trudniejsza
0: sprawa. Ale nikogo
1: już
0: nie topimy, nie?
1: Można zacząć planować urlop na przykład,
0: wyjazdy. A w ten sposób świętować. No dobrze.
1: Jak najbardziej.
0: No dobrze.
1: Poza tym pogodę to mamy już letnią od dłuższego czasu, co jest bardzo fajne i przyjemne. I to jest, zaglądam dalej do kalendarza, 160 dzień roku już.
0: No i dobrze, czyli do końca jeszcze całe 205 dni. Dzisiaj zachód słońca o 21.05. To skoro już policzyliśmy, to po małej przerwie zaraz do Was wracamy.
2: Reklama.
3: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG, Grupa Lis. Zapraszamy.
4: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Reklama.
5: Dzień dobry z Kalisza.

0: Ale Jazz w gazetach również. Szukamy jakichś informacji dotyczących celebrytek, celebrytów. Tak do kawy. Wiesz co, szukam, no i ja znalazłam Edzie. Edzie Górniak traci kilogramy i ponoć znika w oczach.
1: To nie.
0: My wolelibyśmy więcej niż mniej Edzi.
1: Edyta Górniak to jest nasze dobro narodowe.
0: Im więcej ciebie, tym mniej.
1: Dokładnie, jak Edzi ubywa, to nasze dobro narodowe niknie.
0: Kurczy się.
1: Pani Edyto Górniak, proszę się już nie odchudzać. Kolejny nagłówek, który bije mocno po oczach, to tutaj na zdjęciu cała rodzinka Rozenków Majdanów. Małgorzata Rozenek, Radosław Majdan, no i ich syn. Urodziny jak wesele.
0: Tak, bo wydali fortunę ponoć na przyjęcie.
1: Aha, a myślałem, że było tyle alkoholu na przykład.
0: Albo tak, na urodzinach, tak szóstych.
1: Albo były oczepiny na przykład, słuchaj.
0: Przyśpiewki były.
1: Nie, to raczej pod kątem liczby gości i tego.
0: I kasy przede wszystkim. Ale powiem ci, jak patrzę na zdjęcie, wy nie widzicie, ale jest gigantyczny tort Super Mario, to ja sama bym chciała. Tak.
1: Fajny, tort jest fajny, super. Dużo tego cukru, co prawda, ale wygląda naprawdę fenomenalnie. Można potem spróbować powiedzieć, że dobry, nie za słodki. Co tutaj jeszcze mamy?
0: A mamy pana Donalda Tuska.
1: Mamy Donalda Tuska, znalazł czas dla wnuków. Premier Super Dziadek 69 w nawiasie.
0: Tak, słodki weekend z dziadkiem, lody i naleśniki na wynos.
1: A znam to miejsce tutaj, no.
0: Tak, byłeś, tak, mówisz, tak, ale tak, też tak. Z Donaldem?
1: Nie. ale na lodach też. Tak.
0: Dobrze. No to ja myślę, że w kwestiach związanych z tym, co przyjemne, to chyba już tyle, nie?
1: No tak.
0: Zgłodniałam przez te naleśniki.
1: Naleśniki? A gdzie naleśniki?
0: No, że były naleśniki.
1: A też były.
0: Też
1: na,
0: były.
1: Na tych urodzinkach
0: lody,
1: też
0: i naleśniki,
1: były.
0: I torty. W ogóle.
1: Fajnie. A Edyta i tak niknie w oczach, słuchaj.
0: No bo musi z panem Donaldem pójść na naleśniki, no i wszystko jest jasne. Proszę Edzie latować.

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
0: Reklama.
3: Duet na rano.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście także od wału staromiejskiego.
4: Informacje dla kierowców.
5: Dzień dobry, poranne ptaszki i ptaszyna za kółkiem. Ruszamy w trasę. W tej trasie teraz całkiem przyjemnie można jechać. Ruch jest niewielki, więc szybką przebieżkę zróbmy po remontach, które trwają, czyli na Sulisławickiej, czyli na Kordeckiego naprzeciwko numeru 38. To uważajcie. No i droga krajowa numer 12, Kalisz-Opatówek w Zdunach, na Rogatkach. Tutaj już pewnie za godzinę będzie ruch dużo większy, więc też noga z gazu i pamiętajcie, że tutaj tymczasowa sygnalizacja, no i oczywiście zwężenia. W Ostrowie Wielkopolskim z kolei w przebudowie Klasztorna i Leduchowskiego. No i w pobliżu trasa droga krajowa 36, dokładnie za Ostrowem w kierunku Krotoszyna, czyli na odcinku Zacharza Wlamki, Łąkocinę, tam wahadło, tam ograniczanie prędkości. No i oczywiście sygnalizacja świetlna, więc tutaj także uważajcie.
6: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533-451-006.
7: Polska Drogówka podsumowała miniony długi weekend, a podczas niego doszło do 314 wypadków drogowych. W tych wypadkach zginęło 19 osób. 371 osób zostało rannych, a także zatrzymano 1555 osób jadących pod wpływem alkoholu. Bez tragedii się niestety nie obyło, ale jest mały plus w tym wszystkim, bo wstępne dane wskazują na spadek liczby wypadków osób zabitych i rannych oraz również spory spadek przypadków prowadzenia pod wpływem alkoholu w porównaniu do roku ubiegłego.
5: Ja proponuję... Przesiądźcie się do pociągu, łatwiej, wygodniej, nogi można rozprostować, pospacerować sobie i już nie będziecie stwarzać zagrożenia w trasie.
6: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
5: 27 minut pozostało do siódmej.

0: Reklama.
1: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Daci już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
2: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy!
3: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich. Tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
4: Zakupy tylko w Społem. Winiary, sosy boloński, słodko-kwaśny lub słodki chili 335 gramów za 5,49. Wybierz Społem.
5: Ale sztosy.
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
0: Reklama. Ogłoszenie.
7: Firma Diana w Opatówku poszukuje osoby na stanowisko pracownika w branży metalowej. Pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz, kontakt, praca, małpa, diano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459.
0: Ogłoszenie.

0: nawiedzeni.
1: No dobrze, to był taki czas już pewnie letni, to był 9, tak jak i teraz, i zaczynamy od daty tej najwcześniejszej.
2: Rok 1947, wtedy na świat przyszedł polski aktor komediowy, kultowy artysta kabaretowy, zmarły w 2016 roku Bohdan Smoleń.
1: No i do tej pory my te dowcipy i ten głos pamiętamy, no to było coś. 63. rocznik, nieco młodszy, i ten też stworzył mnóstwo niesamowitych kreacji. Johnny Depp, amerykański aktor, reżyser, producent filmowy, no i muzyk oczywiście. Znany z roli m.in. Jacka Sparrowa z serii Piraci z Karaibów, no i oczywiście współpracy z Timem Burtonem, a tutaj stworzył Edwarda Nożyce Rękiego, Jeździec bez głowy, Charlie Fabryka Czekolady, i ma na koncie także takie role w filmach jak Co gryzie Gilberta Grape, Don Juan de Marco, Truposz, Dziewiąty Wrota czy Marzyciel.
2: Co gryzie Gilberta Grape, to wtedy jeszcze chyba był bardzo młodziutki,
1: bardzo,
2: prawda? Tak zastanawiam się, w którym filmie lubię go najbardziej, nie da się wybrać. Kolejna aktorka, Natalie Portman, nagrodzona Oscarem za film Czarny Łabędź. Rozpoznawalność zdobyła jako 13-latka, występując w kultowym filmie Leon Zawodowiec u boku Jeana Reno. Natalie Portman urodziła się w 1981.
1: To ja muszę powiedzieć, że ona grała też oczywiście Padmę, księżniczkę w Gwiezdnych Wojnach, no i w serii o superbohaterach Avengers i Thor. No i Michael J. Fox, mój ulubiony, 61. rocznik, trochę starszy jednak. Aktor amerykański, producent filmowy, pisarz, aktywista, odtwórcy roli Marty'ego McFly'a w trylogii Powrót do przeszłości.
2: A okazuje się, że osoby urodzone 9 czerwca to są osoby bardzo inteligentne i niezależne.
1: Chętnie angażują się w nowe przedsięwzięcia i bezinteresownie pomagają innym.
2: Mogą w życiu liczyć na szczęśliwe zbiegi okoliczności.
1: Mają wielkie plany, marzenia, są niepoprawnymi optymistami.
2: Osiągają w życiu wiele, jeśli nauczą się współpracować z innymi.
1: W miłości mają powodzenie, ale bywają nieco naiwni.
2: Ich wadą jest wielka zmienność nastrojów.
1: Szczęśliwa cyfra to 6.
2: Kamień szlachetny to szmaragd.
1: Sprzyjający znak zodiaku.
3: Wodnik.
1: No dobrze, to wszystkim tym, którzy mają dzisiaj urodziny, życzymy wszystkiego co najlepsze. I mamy dla was zaproszenie do tanga.
2: Shakira.

0: Reklama.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
5: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG, Grupa Lis. Zapraszamy.
0: Reklama.
6: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Za chwilę kolejne wiadomości z kraju, ze świata, a w nich kolejne ostrzeżenia burzowe. Oj, sporo takich regionów.
8: Ale będzie także o wyjątkowej koszulce Realu Madryt. No z racji tego, że dzisiaj czwarty dzień pielgrzymki Leona XIV do Hiszpanii, to Real Madryt specjalnie wypuścił koszulkę piłkarską, pamiątkową, właśnie na plecach z napisem Leon XIV.
7: Tanie to nie jest, ale wiesz, jak to mówią. Złoto, no tak. Skromne. Szczegóły w wiadomościach już o godzinie 7:00.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: No to zerknijmy, cóż w tej pogodzie, oprócz tego, że gdzieś tam synoptycy zapowiadają burzę, to teraz całkiem przyjemnie. 15 stopni, dziś maksymalnie 25, wiatr. Teraz z południa wieje słabo, 13 km na godzinę i trochę przyspieszy. Na barometrach 1014 hektopaskali. Warunki biometeo na razie są korzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
3: Właśnie minęła 7. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Wielkie upały i burze są ostrzeżenia dla 13 województw. Sprawca śmiertelnego wypadku pod Warszawą usłyszał zarzuty. Terytorialsi ćwiczyli z amerykańską Gwardią Narodową w Toruniu. Paulina Nawrocka, zapraszam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami w 13 województwach. Będą im towarzyszyły bardzo silne opady deszczu do 45 mm i silny wiatr nawet do 75 km na godzinę. Ostrzeżenia nie dotyczą tylko Podlasia, Zachodniopomorskiego i Lubuskiego. Zaczną obowiązywać od 13. Są też ostrzeżenia przed upałami do 30 stopni dla centralnej i południowo-wschodniej części kraju, czyli Mazowsza i części województw Łódzkiego, Świętokrzyskiego, Lubelskiego i Podkarpackiego. Jest wniosek o areszt tymczasowy i prokuratorskie zarzuty dla kierowcy taksówki, który miał w sobotę wieczorem spowodować wypadek na skrzyżowaniu między Zielonką a Ząbkami koło Warszawy. Zginęło dwóch mężczyzn, trzeci walczy o życie. Kierowca to 37-letni obywatel Turcji. Mężczyzna odmówił składania wyjaśnień, nie chciał powiedzieć, czy przyznaje się do winy. Grozi mu do 8 lat więzienia. Ponad 300 osób wzięło udział wczoraj w ćwiczeniach Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Gwardii Narodowej Stanów Zjednoczonych w Toruniu. Był

0: dronach i myślę, że nasze doświadczenia ich będziemy mogli połączyć, aby to wykorzystać. Drony to już nie jest przyszłość, to jest teraźniejszość, a przyszłość to będzie tylko rozwijanie tego systemu.
1: W Wojskach Obrony Terytorialnej służy obecnie około 45 tysięcy żołnierzy. Na Kubie zatrzęsła się ziemia. Państwowy Instytut Sejsmologiczny twierdzi, że trzęsienie ziemi było jednym z najsilniejszych, jakie wystąpiło przy zachodnim wybrzeżu tej wyspy. Według lokalnych mediów zniszczenia ograniczają się jedynie do nieznacznych pęknięć na budynkach. Dziś czwarty dzień pielgrzymki Leona XIV w Hiszpanii. Papież poleci do stolicy Katalonii, czyli Barcelony. Spotka się m.in. z organizacjami zajmującymi się przyjmowaniem migrantów. W planach jest też wizyta papieża w Sagrada Familia w setną rocznicę urodzin jej architekta Antonio Gaudiego. Połączona będzie z uroczystością zakończenia budowy świątyni po 144 latach. Wieczorem na Stadionie Olimpijskim odbędzie się także czuwanie modlitewne dla tysięcy wiernych. I jeszcze ciekawostka papiesko-sportowa. W związku z wizytą papieża w Hiszpanii, Real Madryt wprowadził do sprzedaży w swoim oficjalnym sklepie limitowaną edycję koszulek z napisem Leon XIV. To po tym, jak papież wyraził swoje poparcie dla klubu ze stolicy Hiszpanii. Fani Realu i papieża mogą kupić sobie taką koszulkę za 195 euro.
2: Informacje sportowe, Mateusz Stanicki, zapraszam. Odpoczynek, wdzięczność za wsparcie i ogromna popularność. Maja Chwalińska po finale tenisowego turnieju French Open wróciła do kraju. Zawodniczka ma przed sobą nie tylko dalszą rywalizację z czołówką światowego tenisa, ale przede wszystkim moment na złapanie oddechu po sukcesie w Paryżu.
3: Ja bym najbardziej teraz chciała się dobrze wyspać i dobrze zjeść, szczerze mówiąc, to są moje priorytety. No za dużo nie spałam. Tutaj pani makijażystka zrobiła dobrą robotę, żeby zasłonić wiele niedoskonałości.
2: Na lotnisku w Warszawie przywitały ją wczoraj prawdziwe tłumy.
4: Każdy co chwilę podnosi się na stopach. Do góry, żeby ją zobaczyć. A ona jest malusieńka. Ciężko ją dojrzeć, jak jest taki tłum. Ale przyjechałem specjalnie po to, żeby jej podziękować.
5: My wracaliśmy z wakacji w tym samym czasie co Maja i przychodziła koło nas, jak odbieraliśmy bagaże.
2: Będzie Majomania?
5: Już jest, bo generalnie jest super. Super techniczna, sprytna, genialna jest.
6: Takie duże zainteresowanie na pewno nią jeszcze wybuchnie. I no myślę, że teraz się zaczyna.
2: Następnym przystankiem Mai Chwalińskiej będzie Wimbledon. W przyszłym tygodniu wyjaśni się, czy zagra tam dzięki dzikiej karcie, czy będzie musiała startować w eliminacjach. Piłkarskie reprezentacje Holandii i Francji wygrały swoje ostatnie spotkania towarzyskie przed czwartkowym rozpoczęciem Mistrzostw Świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Tym samym zrehabilitowały się za niepowodzenia sprzed kilku dni. Pomarańczowi wygrali z Uzbekistanem 2-1 po wcześniejszej porażce z Algierią 0-1. Drużyna z nadsykwany z kolei po porażce w ubiegłym tygodniu z Wybrzeżem Kości Słoniowej 1-2 tym razem poradziła sobie z rywalem, który do turnieju w Ameryce Północnej się nie zakwalifikował, Irlandią Północną 3-1. Grały też Peru i Hiszpania, w tym spotkaniu padł wynik 1-3. Duński piłkarz Christian Eriksen, który w niedzielę zasłabł na boisku w trakcie meczu z Ukrainą. Noc spędził w szpitalu, ale już wczoraj wieczorem poinformował, że jest w domu. Jak dodał, czuje się dobrze i wraca do zdrowia. Sezon dla 34-letniego Duńczyka i tak się skończył, więc ma teraz czas na decyzję dotyczącą dalszej kariery.
7: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Dzisiaj będzie księżyc miał duży wpływ i będzie czas do działania i podejmowania ważnych decyzji.
8: I dodatkowo ten aspekt zapewni nam więcej optymizmu i pomoże, uwaga, uwaga, w sprawach finansowych. Tak ogólnie mówi dzisiaj horoskop dla nas wszystkich, ale jak szczegółowo będzie tutaj kierował swoje rady i wskazówki w stronę poszczególnych znaków zodiaku?
1: No to o tym powiem już za kilka chwil. Tymczasem możecie sobie zaparzyć kawę.

0: Reklama.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
7: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
6: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
8: Promocja trwa do 31 sierpnia.
6: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
8: Armatura24.pl.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
10: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Stwórz wymarzony ogród z Wesołkiem. Tylko w składach budowlanych Wesołek. Bogato zaopatrzony dział ogrodniczy. Narzędzia, ziemia, kora, nawozy, kruszywa dekoracyjne w różnych wzorach i kolorach. A także piękne doniczki i elementy do aranżacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Numer 1 w Wielkopolsce. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
0: Reklama.

0: Centrum.
1: No to zabieramy się za wróżenie. Dzisiaj ponoć wyjątkowo, bo Wenus znajdzie się w koniunkcji z Jowiszem. No właśnie. A ja zaczynam od baranów, a tutaj z rana energia i dużo pomysłów. Patrzę na Damiana.
2: Tak,
1: energia jest i pomysłowy jest to zawsze.
2: Będzie.
1: Dobrze. Masz pokazać wszystkim się z jak najlepszej strony, zabłysnąć talenta poczuciem humoru. Dzisiaj będziesz szybko rozwiązywać problemy, nie przegap nawet plotek, bo ponoć pojawi się szansa na jakiś korzystny interes, proszę.
2: O, proszę bardzo. Co u byka w takim razie? Sprawdzamy. Ty, byku, postaraj się zadbać o szczegóły różnych spraw, bo jeśli będziesz miał wszystko pod kontrolą, to unikniesz sporych problemów. To jest bardzo cenna rada na dziś.
0: Bliźnięta.
1: Przed wami dzień udany, poczujecie, że jesteście w stanie pokonać wiele trudności. Nie bądźcie nerwowi, pamiętajcie o danych obietnicach, wszystko się ułoży, a wieczorem znajdziecie czas na relaks, na randkę, na tańce. Jeżeli jesteście solo, to nabierzcie odwagi, bo wszystko wskazuje na to, że spotkacie kogoś sympatycznego.
2: Podobno dla raka dzisiaj bardzo ważny dzień. Raku, zatem broń swoich poglądów, mów głośno o osiąganych przez siebie sukcesach, zamiast być przesadnie skromnym. Niektórzy wytkną ci różne potknięcia, bo mogą czegoś zazdrościsz, ale ty pokonasz wszystkie przeciwności.
1: Lwie, dzisiaj zajmiesz się obowiązkami, żeby nie mieć zaległości. Wszystko sprzyja dobrym pomysłom, które dotyczą biznesu, kasy i organizacji pracy. Wywiążesz się z tego, co obiecałeś innym, a wieczorem zadbaj o swoje prywatne sprawy. Kolacja to doskonały pomysł. Jeżeli jesteś solo, to obejrzyj także coś romantycznego i nabierz optymizmu.
2: Panna z kolei dzisiaj nadrobi swoje zaległości, zaległości w pracy między innymi, a potem odpocznie. Dzisiaj warto skoncentrować się na różnych ważnych sprawach. Będziesz trochę zmęczony po tym wszystkim, ale naprawdę warto.
1: Wago, będziesz energiczna, wesoła, dzień szybko minie. Szczęście ci dzisiaj sprzyja, bez większego trudu załatwisz najważniejsze sprawy, a później czas na przyjemności. A po południu możesz wybrać się na szybkie zakupy, zapewne przydać się coś nowego, bo może jakaś fajna okazja się wkrótce pojawi.
2: Skorpionie, ty nie obiecuj ludziom zbyt wiele, bo ktoś może chcieć cię trochę wykorzystać. Nie pozwól się poganiać, a dzień okaże się bardzo udany. Warto, żebyś zadbał o swoje korzyści, a inni będą musieli się do ciebie troszkę dopasować.
1: Strzelcu, dzisiaj motywacja i nowe pomysły, które spotkają się z uznaniem, ale ktoś surowy będzie trochę, no powiedzmy, mniej wyrozumiały. Wszystko sprzyja szybkiemu załatwieniu spraw służbowych i urzędowych. Po południu poświęcić czas na odpoczynek, zakupy, porządki. Dzisiaj wszystko zachęca do większego emocjonalnego otwarcia.
2: Koziorożec z kolei może być od rana bardzo zajęty, ale szybko zobaczy efekty swoich działań. Możesz także zastępować nieobecnych albo zaczniesz bardziej pomagać swoim przyjaciołom. Nie pozwól jednak, aby wszyscy decydowali o tym, co dzisiaj będziesz robić.
1: Wodnikowi humor dopisze, będzie obowiązkowy, bez skarg zniesie wszystkie trudne nawet zadania. Jednak na szczodrość nie ma co liczyć dzisiaj, musisz sam upominać się o przywileje. Wieczorem z kolei nie przesadzaj z kolejnymi obowiązkami. Odpocznij. I postaraj się zregenerować, bo jutro znów może być sporo do zrobienia.
2: To na koniec jeszcze ryby. Ryby, które mają szczęście do ludzi. Wyciągniesz się dzisiaj w ciekawe rozmowy, a czyjeś opinie na temat ważnych wydarzeń dadzą ci wiele do myślenia. Po południu wybierz się gdzieś najlepiej na spotkanie związane z hobby. Poczujesz się wtedy jeszcze bardziej zainspirowany.
0: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem. Reklama.
3: Słyszałeś, Adrian? Nowe Renault Clio ma teraz automatyczną skrzynię biegów i fabryczną instalację gazową.
4: Automat i gaz w jednym? Przecież czegoś takiego jeszcze nie było.
3: No właśnie nie było, a teraz jest. Jedziesz płynnie, a na stacji benzynowej tankujesz za grosze. Dynamicznie i oszczędnie.
4: Czyli koniec z kompromisami. Komfort automatu i oszczędność LPG. Gdzie to dają?
3: W salonie Renault w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
4: Wybierz nowe Renault Clio z automatem i fabryczną instalacją LPG. Zapraszamy serdecznie, Adrian Matuszkiewicz
3: i Arkadiusz Mareniec.
5: Zakupy tylko w Społem. Piątnica. Jogurty truskawkowy, wiśniowy lub brzoskwiniowy 150 gramów za 1,89 zł. Wybierz Społem.
6: Już wkrótce w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Szkolnej 16 zostanie otwarta przychodnia medyczna Mediclux. Przestronne gabinety, nowoczesny sprzęt diagnostyczny. W ofercie przychodni badania laboratoryjne, poradnia psychologiczna, psychoterapeutyczna oraz psychiatryczna. Przychodnia Mediclux zaprasza do współpracy lekarzy i rezydentów różnych specjalizacji. Przychodnia Mediclux, Ostrów Wielkopolski, ulica Szkolna 16. Wkrótce otwarcie.
7: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
8: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Lastradowo dzieje się już od wczoraj, a dzisiaj z kolei możecie wpaść do Centrum Kultury i Sztuki na wernisaż.
2: Kolejne wydarzenie towarzyszące Lastradzie, a szczegóły już o godzinie 7:30.
0: Dzień dobry z Kalisza.

0: Mała przerwa w muzyce, bo 7:30 już na zegarek w studiu Radia Centrum. Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Długi weekend i jeszcze dłuższe konsekwencje. W tym serwisie zaprosimy także na dwa wernisaże do Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, a w sporcie nie żyje legenda koszykówki.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Ostrowska policja podsumowała długi weekend. Mundurowi od czwartku aż do poniedziałkowego poranka prowadzili intensywne działania w terenie.
3: Funkcjonariusze ruchu drogowego zwracali szczególną uwagę na stan techniczny pojazdów, sposób przewożenia dzieci oraz trzeźwość kierowców. W czasie weekendu odnotowano 13 kolizji drogowych, policjanci zatrzymali także 9 praw jazdy oraz 24 dowody rejestracyjne. Jednym z głównych elementów działań była dzisiejsza poranna akcja Trzeźwość. Mundurowi przeprowadzili ponad 3000 kontroli stanu trzeźwości kierujących, podczas których ujawniono aż 5 kierowców znajdujących się pod wpływem alkoholu. Najwyższy wynik odnotowano u 63-letniego kierującego zatrzymanego w Wysocku Wielkim. Badanie wykazało blisko 0,9 promil alkoholu w organizmie.
2: Powiedziała Radiocentrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, oficer prasowa ostrowskiej policji. 63-letni mieszkaniec powiatu ostrowskiego, podobnie jak pozostali kierowcy, którzy prowadzili pod wpływem alkoholu, odpowie przed sądem.
1: Radiocentrum. Fakty warte uwagi.
2: W artystycznym geście, mimice i roli kryje się całe spektrum artystycznych, często niezauważalnych chwil, które wyłapuje i uwiecznia na swoich zdjęciach. Karolina Bazan, fotografka i reporterka kultury, od lat towarzyszy artystom i festiwalom, tworząc na fotografiach zapis ulotności przekazywanych przez nich emocji. I tą subtelną granicą między tym, co widać, a tym, co zostało zatrzymane w kadrze, podzieli się na wystawie Obecna, która jest jednym z wydarzeń tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych La Strada.
4: Jak wiecie, jestem nadpobudliwa i po prostu robię wszystko, żeby zatrzymać chwilę, żeby uchwycić te momenty pomiędzy nawet chwilami. Przede wszystkim są to emocje. Czasem mam wrażenie, że kradnę chwilę, że kradnę te momenty. Czasem czuję onieśmielenie, kiedy robię zdjęcie, kiedy kradnę uśmiech, smutek, łzy w oczach, ale myślę, że potem te zdjęcia właśnie dzięki temu są bardzo prawdziwe i takie naturalne. Będzie barwnie, kolorowo, dynamicznie, może wzruszające.
2: Zachęca słuchaczy Radia Centrum Karolina Bazan, autorka wystawy Obecna. Wernisaż dziś o godzinie 18 w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, a o godzinie 19 drugi wernisaż przygotowany w ramach La Strady. To wiadomości do samego siebie, te wyśle Rusłan Kolmykow. A między otwarciami wystaw koncert ptasiego chóru Doroty Wróblewskiej ze studia Happy Singers. Udział w tych wydarzeniach jest bezpłatny, a partnerem medialnym jest Radio Centrum. Ostrowskie środowisko koszykarskie w żałobie. W poniedziałek w wieku 92 lat zmarł Marian Lamczak, w przeszłości zawodnik Stali Ostrów z lat 50. XX wieku, a później zasłużony działacz, który sporą część swojego życia poświęcił żeńskiej koszykówce.
5: Marian Lamczak przez dekady działał w koszykówce. Najpierw jako zawodnik Gwardii Wrocław i Stali Ostrów, a od 1972 roku działacz KKS Ostrowia. Przeżywał w żeńskiej koszykówce wzloty i upadki. Był współzałożycielem Towarzystwa Sportowego Ostrowia, członkiem zarządu, wiceprezesem i prezesem. Był świadkiem awansów do ekstraklasy, ale także spadków do drugiej ligi. Walczył o przetrwanie żeńskiego basketu w trudnych czasach, a niedawno pewnie bardzo się cieszył, gdy zespół awansował do pierwszej ligi. Oddał serce ukochanej dyscyplinie sportu. Był nestorem ostrowskiego sportu, niezwykle szanowanym w środowisku. Za swoją działalność był doceniany i honorowany, choć pan Marian nigdy nie lubił splendoru i blasku fleszy. Działał w ciszy i nie potrzebował poklasku. Takich ludzi jest już coraz mniej w środowisku sportowym. Był przedstawicielem pokolenia oddanego całym sercem temu, co kochał. Za swoją działalność na rzecz sportu dekadę temu w 2016 roku nagrodzony został podczas wręczenia Wawrzynów Sportu Starosty Ostrowskiego. W 2020 roku odebrał nagrodę prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego. Zmarł w wieku 92 lat. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
8: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście także od wału staromiejskiego.
9: Informacje dla kierowców.
0: Dzień dobry tym kierowcom, którzy nieco dłużej pospali. My sprawdzamy, co tam w trasie słychać, a w tej trasie, no rzeczywiście, ruch jest już nieco większy. W niektórych miejscach trzeba będzie postać. Zerkam, jak wygląda sytuacja. No i rzeczywiście, sama Łódzka Winiary całkiem nieźle, ale już spory korek robi się na drodze krajowej 12 za ulicą Zdrojową w kierunku Kalisza. Tutaj rzeczywiście trzeba będzie mocno się uzbroić w cierpliwość. Pamiętajcie o tym, że są nadal możliwe objazdy, więc tędy możecie jechać już bez większych problemów. Nieco większy ruch na szlaku bursztynowym i częstochowskiej, ale jest płynny na Polnej, miejscami również, no i oczywiście w samym centrum miasta. W kwestiach związanych z remontami jeszcze szybkie przypomnienie dla Was, że na przykład w Pleszewie trwa jeszcze przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego, no i droga krajowa 36 z Ostrowa w kierunku Krotoszyna. Tutaj także dzieje się sporo.
9: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
8: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533-451-006.
10: Kolejny kraj chce konfiskować samochody za łamanie przepisów. Podobnie jak w Polsce będzie to wyglądało, ale tutaj zmiany także obejmą na przykład auta z wypożyczalni. Zmiany mają uderzyć oczywiście w recydywistów prowadzących pod wpływem alkoholu lub substancji zakazanych oraz osoby ignorujące sądowe zakazy prowadzenia pojazdów.
9: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
10: A więc Czesi wprowadzają takie zmiany, podobnie jak w Polsce, podobnie jak w Austrii, w kwestii konfiskaty tych samochodów.
0: 24 minuty do 8.

0: Reklama.
1: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG, Grupa Lis. Zapraszamy.
11: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
0: Reklama. Ogłoszenie.
12: Firma Dajano w Opatówku poszukuje osoby na stanowisko pracownika w branży metalowej. Pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz, kontakt, praca, @dajano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459.
0: Ogłoszenie.

0: A ty wiesz, że dzisiaj świętuje Donald?
1: Ten z Polski?
0: Nie.
1: Czy ten ze Stanów?
0: Też nie. Znaczy, ze Stanów tak, ale nie ten, o którym myślisz.
1: Okej, okay, to który?
0: To poczekaj, to posłuchaj, to może będziesz wiedział.
1: No i teraz się waham między kaczorem Donaldem a prezydentem Stanów Zjednoczonych, bo to różnie bywa. Ale...
0: Mówisz, że on też taki wściekły może być i takie dźwięki wydawać?
1: Nie no, kaczor Donald, kultowa
0: postać.
1: To ile on tam latek kończy dzisiaj?
0: On 92.
1: 92 lata, no to już podeszły wiek, to
0: ale
1: już
0: wiesz,
1: senior.
0: On,
1: to już
0: on
1: senior.
0: Nie widać po nim, że siwy, bo to białe pióra.
1: Ale jeszcze
0: ma,
1: na prezydenta Stanów by się nadawał przy takim wieku, tam lubią
0: Ani
1: starszych.
0: Tam lubią, no dobrze, ale my robimy kaczora Donalda i trzymamy za niego mocno
1: kciuki. Wiesz, kto jest starszy od kaczora Donalda?
0: Mieszka Miki.
1: Jego stryj, Sknerus Makwa.
0: A, rzeczywiście?
1: O 53 lata, tak chyba kiedyś czytałem, że jest od niego starszy, więc no proszę bardzo, to jest dopiero solidna wiek.
0: Życzymy wszystkim kaczorkom wszystkiego, co najlepsze, zwłaszcza Donaldowi.
2: Radio Centrum. Radio Rano.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: I bardzo proszę, rząd ma przedstawić propozycję minimalnego wynagrodzenia za pracę w przyszłym roku.
2: Do tego tematu wrócimy niebawem, bo kolejna porcja faktów, uwagi z Polski i ze świata już o 8:00.
3: Reklama.
4: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
5: Tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny. Pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21. Teren przychodni Cermetic. Rejestracja. Telefon 733 441 026. www.spectrumdiagnostyka.com.
6: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
7: Jeżeli marzysz, by twoje rośliny były okazałe i witalne, a uprawiane warzywa i owoce zdrowe i smaczne, sięgnij po Astwit. Ekologiczny nawóz naturalny, prosty w stosowaniu, skuteczny w efektach. Do domu, ogrodu i na balkon. Astwit. Do warzyw, sadów i upraw pod osłonami. Wspiera kondycję roślin, strefę korzeniową i naturalną aktywność biologiczną gleby. Po co sięgać po chemię, skoro mamy Astwit? Nawóz dostępny w dobrych sklepach ogrodniczych i w kwiaciarniach. Astwit w zgodzie z naturą. www.astwit.com.pl.
8: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
9: Garnitur!
10: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
11: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60. Intar Kalisz, Wrocławska 48.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Pojawiło się trochę chmur na moim radiowym termometrze. Teraz tak w okolicach 18 stopni, dziś maksymalnie 25. Może być dzisiaj duszno i właśnie dlatego te burze i synoptycy ostrzegają. Będziemy obserwować wiatr teraz z południa, wieje słabo, 15 km na godzinę, a na barometrach mamy 1014 hektopaskali. Warunki biometeo z kolei jeszcze są korzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20.
3: Właśnie minęła 8:00. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Zakupy na chińskich portalach sprzedażowych od lipca będą droższe. PiS chce, by polski Sejm oficjalnie potępił zbrodnie UPA. I jedyna taka impreza w Polsce, Nowa Huta, szykuje się do wielkiej parady dresów. Paulina Nawrocka, zapraszam. Cła na paczki z chińskich portali sprzedażowych tuż od 1 lipca. Do każdego rodzaju produktu w paczce naliczona będzie opłata w wysokości 3 euro. To tymczasowe rozwiązanie, które ma obowiązywać przez 2 lata, do czasu kompleksowej reformy unijnego systemu ceł. Minister finansów Andrzej Domański wyjaśnia, że w ten sposób Unia Europejska chce bronić się przed zalewem tanich produktów, często niespełniających norm bezpieczeństwa.
5: One stanowią nieuczciwą konkurencję dla polskich producentów, dla polskich firm i stąd decyzje dotyczące wprowadzenia tych opłat po to, aby trochę tę falę zatrzymać.
4: Rocznie Polacy zamawiają na chińskich platformach około 30 milionów przesyłek. Prawo i Sprawiedliwość chce, by Sejm na rozpoczynającym się posiedzeniu przyjął uchwałę w sprawie zbrodni wołyńskiej. Domaga się m.in. potępienia działalności UPA, w tym ludobójstwa na Polakach. W uchwale jest również mowa o ustawie, która jest w Sejmie od kilku miesięcy, a dotyczy karania za tzw. kłamstwo wołyńskie czy wychwalanie Bandery. Na tym nie koniec, mówi poseł Przemysław Czarnek.
6: Żądamy w tej uchwale natychmiastowej zgody na wszystkie ekshumacje na Wołyniu i możliwość pochowania ofiar ludobójstwa na Wołyniu, bo tylko na prawdzie możemy oprzeć nasze przyszłe relacje polsko-ukraińskie.
4: Mimo napiętych relacji prace ekshumacyjne trwają. Wczoraj polskie i ukraińskie ekipy archeologiczne przybyły do obwodu lwowskiego, by przeprowadzić poszukiwania miejsc pochówków szczątków polskich ofiar mordów dawnej wsi Huta Pieniacka. Do tej zbrodni doszło w lutym 1944 roku. Rząd ma dziś przedstawić propozycję minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2027 roku.

0: turystów. To jedyna taka parada w Polsce. W ostatnią sobotę czerwca w Krakowie, a dokładnie w Nowej Hucie, odbędzie się trzecia już nowochucka parada dresów. Kolorowy, głośny korowód przejdzie sprzed domu wędkarza przez Aleję Róż i plac centralny do nowochuckiego Centrum Kultury. W planie jest wielki piknik, a na uczestników czeka masa atrakcji, mówi pomysłodawca parady, komik Adam Grzanka.
1: Rekord w przykucu słowiańskim. W tym roku będziemy go pobijać, ale ponieważ nie robię tego sam, tylko robimy to fundacją Farentes, to wiem, że tam kolega planuje również rzut klapkiem Kubota do celu na przykład, więc proszę Państwa, ustawki szachowe planujemy. No mam nadzieję, że tego dużo wyjdzie.
0: W planie są także retro gry, koncerty i potańcówka w stylu lat 90. i 2000.
2: Kursy walut.
3: Otwieramy Kantor o poranku, a w nim średni kurs waluty euro, który teraz wynosi 4 zł 23 grosze. Dolar amerykański to 3 zł 67 groszy, frank szwajcarski 4 zł 60 groszy i funt brytyjski 4 zł 90 groszy.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: To my teraz mówimy dzień dobry tym, którzy już są na nogach. Myślę, że już większość z Was tak ma i kawa gdzieś tam zaparzona. No to czas teraz do tej kawy, jakieś słodkie ciastko. Może dla tych, którzy dzisiaj świętują swoje imieniny.
4: Anna, Bernard, Felicjan, Hanna, Józef między innymi świętuje.
3: Pelagia, Ryszard, Sylwester, Sylwestra i Sławoj.
4: A propos Pelagii, to przypomnijmy, że rocznica urodzin Bohdana Smolenia właśnie dzisiaj tak się składa. Pani Pelagia,
3: nie
4: czy
3: ma
4: pani
3: przypadków.
4: Jeszcze może. Kultowe to było.
3: W kwestiach dotyczących świąt, już wiecie, że Dzień Kaczora Donalda mamy dzisiaj także Międzynarodowy Dzień Archiwów i Dzień Księgowego, no to nasze kochane księgowa z Centrum Kultury Sztuki też pozdrawiamy.
4: Pozdrawiamy serdecznie i gramy dla wszystkich już teraz. Children i Robert Miles.
2: Dzień dobry z Kalisza.

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
3: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG, Grupa Lis. Zapraszamy.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. Radio Rano.

0: To my teraz się zabieramy za kolejne wydarzenie sportowe, kolejne emocje sportowe i nie będzie to tenis.
1: No właśnie, będzie to piłka nożna. Skończyło się Roland Garros, fani sportu nie pozostają długo w próżni, bo już w czwartek, już pojutrze pierwszy mecz, mecz otwarcia i ceremonia otwarcia.
0: To już 23. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, które potrwają do 19 lipca. No i okazuje się, że a propos tego otwarcia, o którym wspomniałeś, to skoro trzy kraje, to każdy chce mieć swoją ceremonię, więc no a co tam, od przybytku głowa nie boli, będą trzy.
1: Co ciekawe, pierwsza ceremonia otwarcia, ta 11 czerwca, będzie miała miejsce w Meksyku, a mecz to będzie Meksyk kontra RPA. I to spotkanie u nas na zegarach o 21:00
0: będzie. Myślałem, że u nas, że wiesz, a gościnnie, paniemy do Polski,
1: nie,
0: a
1: nie,
0: co?
1: Nie, chodzi o to, że o 21:00, więc no pora jeszcze przyzwoita, no bo kolejna ceremonia to już też o 21:00, ale ta trzecia o 3:00 rano, więc już
0: ale
1: będzie
0: zobacz,
1: troszkę gorzej.
0: Ale zobacz, jak człowiek się będzie musiał przestawić na ten czas amerykański. Kanadyjsko-meksykański.
1: Meksykański, dokładnie.
0: Jeden zegar będzie się chyba niekoniecznie.
1: Zaśpiewa Shakira na pewno,
0: tak,
1: w Meksyku
0: Burna
1: na
0: Boy.
1: Początek. Poza tym około jeszcze 9 innych artystów przewinie się przez te różne ceremonie otwarcia. W Kanadzie nie zabraknie na przykład Michaela Bublé, który też
0: będzie,
1: zaśpiewa.
0: Tak, i będzie Alanis Morissette, ale jeszcze będzie Katy Perry na przykład.
1: To już w Los Angeles. No i ten amerykański, tam amerykańską ceremonię otwarcia będziemy właśnie mogli oglądać dopiero tak późno w nocy o 3:00.
0: Coś czuję, że na ulicach będą same zombie przez te mistrzostwa.
1: Myślisz,
0: no, no
1: będziemy niewyspani przez ten czas?
0: Ja tam będę smacznie spała. Wolę sobie obejrzeć powtórki, kocham spać. My nie mamy tutaj takiej gwiazdy, która występuje na mundialu, chociaż może on jakiś kiedyś miał. Trzeba to sprawdzić. DJ Bobo i Respect Yourself. Radio Rano.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: W Kaliszu się dzieje i w Ostrowie Wielkopolskim również się dzieje, bo za nami pierwszy dzień Grand Prix Komeda, który upłynął pod znakiem nowego spojrzenia na twórczość i postać patrona festiwalu.
2: Wszystko w tym temacie oczywiście cały czas na bieżąco śledzimy i tymi informacjami dzielimy się z wami. Kolejna taka porcja informacji już o 8:30.
3: Reklama.
4: No to jedziemy.
5: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salonę Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
8: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG, Grupa Lis. Zapraszamy.
9: Jeżeli marzysz, by twoje rośliny były okazałe i witalne, a uprawiane warzywa i owoce zdrowe i smaczne, sięgnij po Astwit. Ekologiczny nawóz naturalny, prosty w stosowaniu, skuteczny w efektach. Do domu, ogrodu i na balkon. Astwit. Do warzyw, sadów i upraw pod osłonami. Wspiera kondycję roślin, strefę korzeniową i naturalną aktywność biologiczną gleby. Po co sięgać po chemię, skoro mamy Astwit? Nawóz dostępny w dobrych sklepach ogrodniczych i w kwiaciarniach. Astwit w zgodzie z naturą. www.astwit.com.pl.
10: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
3: Reklama.
11: Radio Rano.
3: Muzyka.

0: Bardzo przyjemny, pozytywny kawałek Shiny Happy People to oczywiście formacja R.E.M. 8:30 minęła, czas na kolejne wiadomości z naszego regionu. Te przedstawi Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Nastolatki zamknięte w więzieniu. Za chwilę szczegóły. W tym serwisie także o pierwszym dniu festiwalu Komeda, a w sporcie Kalisja Kalisz z awansem.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Projekt Decyzja Konsekwencja to wspólna inicjatywa Straży Miejskiej Kalisza oraz Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Jest to inicjatywa skierowana do młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych, która realizowana będzie 10 i 11 czerwca w Kaliszu.
3: Celem tego przedsięwzięcia jest profilaktyka przestępczości, zwiększanie świadomości młodych ludzi w kontekście ich bezpieczeństwa oraz wszelkiego typu innych działań, które skutkują ryzykownymi zachowaniami. Podczas spotkań zamierzamy poruszyć zagadnienia związane z odpowiedzialnością prawną, bezpieczeństwem oraz skutkami ryzykownych zachowań. Projekt ma charakter edukacyjny i profilaktyczny. Jest to działanie, które realizujemy po raz drugi i stanowi on przykład współpracy pomiędzy instytucjami działającymi na rzecz bezpieczeństwa młodzieży.
2: Powiedziała Radiocentrum inspektor Agata Dybioch, rzeczniczka prasowa Kaliskiej Straży Miejskiej. Zajęcia profilaktyczne odbędą się w budynku byłego więzienia przy ulicy Łódzkiej, miejscu, które ma pozwolić uczestnikom lepiej zrozumieć realia funkcjonowania systemu bezpieczeństwa i systemu penitencjarnego. Partnerem medialnym projektu jest Radiocentrum.
1: Radiocentrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Pierwszy dzień Grand Prix Komeda upłynął pod znakiem nowego spojrzenia na twórczość i postać patrona festiwalu. W programie znalazły się zarówno projekcje mało znanych filmów sprzed ponad pół wieku z muzyką Krzysztofa Komedy, jak i ubiegłoroczny dokument poświęcony kompozytorowi oraz koncert inspirowany jego dorobkiem.
4: Dyrektora artystycznego Grand Prix Komeda Łukasza Maciejewskiego zapytaliśmy, czy festiwal w Ostrowie Wielkopolskim może jeszcze odkryć przed publicznością coś nowego o swoim patronie.
5: Jeśli chodzi o biografię, to chyba nie. On nie był postacią, która miała jakąś taką brawurową osobowość. On już jest dosyć szeroko opisany, natomiast to, co jest siłą Komedy, to jest właśnie ta muzyka, która jest zaskakująco żywa, wciąż inspirująca, nieoczekiwana. Wydaje mi się, kompletnie nie reaguje na upływ czasu. No, on ma wciąż niesamowitą siłę i myślę, że to, że on jest patronem tego festiwalu, to jest też największa siła tej imprezy.
4: Okazało się jednak, że nawet osoby dobrze znające twórczość i biografię kompozytora mogły podczas pierwszego dnia festiwalu jego imienia odkryć coś nowego. Szczególnie osobisty portret Krzysztofa Komedy przyniósł dokument Komeda osobisty w reżyserii Igora Martyna. O swoim ojczymie opowiada w nim Tomasz Szlach, syn Zofii Komedowej. W programie znalazły się także projekcje filmowe. Widzowie obejrzeli etiudę Kraksa z 1968 roku z muzyką Komedy oraz przejmujący krótkometrażowy film Strach w reżyserii Roberta Zawadzkiego. Pochodzący z Ostrowa Wielkopolskiego twórca poruszył w nim temat stosunku do uchodźców na granicy polsko-białoruskiej. Pierwszy dzień Grand Prix Komeda zakończył koncert muzyki filmowej w jazzowych interpretacjach formacji Royber Trio Mikołaja Trzaski. Dla Radio Centrum Jarosław Wardawy.
2: Kalisja Kalisz z awansem do wyższej klasy rozgrywkowej. Zespół Damiana Ostrychalskiego awansował do A-klasy na dwie kolejki przed zakończeniem sezonu 2025-26 kasy B Proton. W dotychczas rozegranych 24 kolejkach Kalisja zgromadziła 63 punkty, notując imponujący bilans bramkowy. 102 strzelone i 26 straconych goli. Jest to najlepszy wynik ofensywny w lidze oraz jeden z najskuteczniejszych wyników defensywnych, powiedziała Radiocentrum Elżbieta Antczak z klubu piłkarskiego Kalisja Kalisz. W takiej skuteczności na boisku dużą rolę odegrały indywidualne występy zawodników. W klasyfikacji strzelców na drugim miejscu w klasie B znajduje się Nikodem Balcerzak, który zdobył dotychczas 26 bramek i ma szansę na tytuł króla strzelców rozgrywek.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
8: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
9: Informacje dla kierowców.
0: Ruszamy po raz kolejny w trasę. W tej trasie ruch jeszcze jest. Jeszcze w niektórych miejscach musicie nieco uzbroić się w cierpliwość, a w kwestiach remontowych przypominam, że dzieje się w Pleszewie. To przebudowa Kazimierza Wielkiego. Tutaj cały czas jeszcze tymczasowa organizacja ruchu. Przebudowa drogi krajowej 36 z Ostrowa w kierunku Krotoszyna. Tutaj także się dzieje. No i najwięcej, największy ruch teraz, a właściwie raczej nie ruch, bo korek na drodze krajowej 12 to Kalisz, Opatówek. Tutaj najwięcej rogatki w Opatówku do Dun, trwają prace, tworzą się duże korki, no i trzeba ściągnąć nogę z gazu. Pamiętajcie, że możecie objechać przez Szałę albo Tłokinie. Tyle w temacie. Pamiętajcie, że też możecie nam dawać znać.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
8: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
10: Kierowcy mają powody do zadowolenia. Wreszcie spadły ceny wszystkich popularnych paliw w Polsce. 95 kosztuje teraz średnio 5 zł i 94 grosze za litr. No i to oznacza, że po raz pierwszy od kilku tygodni spadła ta cena poniżej psychologicznej granicy 6 zł.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Jak to mówią, nic tylko tankować. 24 minuty pozostało do 9.

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
3: Kruszywa dekoracyjne. Naturalne piękno twojego ogrodu. Szukasz efektownego wykończenia ścieżek, rabatek, oczek wodnych? U Wesołka kruszywa ozdobne trwałe i stylowe. Otoczaki, grysy, żwiry, granity. Białe, czarne, czerwone, wielokolorowe. Sprawdź ofertę i zamów z dostawą do domu. Luz lub workowane. Piękno zaczyna się od detali. Wybierz kruszywo z klasą.
4: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
5: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
0: Reklama.

0: Kalendarz muzyczny.
1: A w kalendarzu muzycznym mamy datę 1941 rok.
2: Bo wtedy w Lancasteru urodził się John Lord, prawdziwy wirtuoz organów Hammonda, brytyjski pianista.
1: Współzałożyciel grupy Deep Purple, którą opuścił w roku 2002. Ale my mamy właśnie z okazji jego urodzin, właśnie z Deep Purple, kawałek Perfect Strangers.

0: stracony czas.
1: Reklama.
2: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
3: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
4: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy!
5: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG, Grupa Lis. Zapraszamy.
6: Garnitury, garnitury, który wybrać?
7: Garnitur!
8: Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-Garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-Garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
1: Reklama.
9: Dzień dobry z Kalisza.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Sporo błękitnego nieba i jeszcze mało chmur, a na moim radiowym termometrze już 21 stopni. Dziś maksymalnie w południowej Wielkopolsce 25. Opady, o których mówią synoptycy, i jakieś przelotne burze, również w godzinach popołudniowych dzisiaj. Wiatr teraz z południowego zachodu wieje słabo, 15 km na godzinę, a na barometrach mamy 1014 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
3: Właśnie minęła 9:00.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Ropa tanieje. Co dalej z maksymalnymi cenami paliw? Czarna woda i martwe ryby. Służby badają rzekę na Podkarpaciu. I mieszkanie za remont w Łodzi ruszył nabór wniosków do programu. Paulina Nawrocka, zapraszam. Ropa tanieje po wstrzymaniu działań wojennych na linii Izrael-Iran. Oba kraje zgodziły się zakończyć ataki, które zagroziły rozmowom pokojowym, mającym na celu zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie. Maklerzy twierdzą, że w efekcie baryłka ropy staniała o ponad procent. Pod koniec tygodnia rząd ogłosi, co dalej z programem ceny paliw niżej, w ramach którego ustala maksymalne ceny na stacjach. Decyzje poprzedzą konsultacje międzyresortowe, podkreśla minister energii Miłosz Motyka.
5: No jesteśmy przed rozmowami z Ministerstwem Finansów w sprawie pakietu CPN. Od początku deklarowaliśmy, że najważniejsze jest zachować pełną elastyczność tego, by móc reagować na czynniki geopolityczne. Teraz znowu widzimy zaognienie się sytuacji na Bliskim Wschodzie, stąd ta decyzja pewnie zapadnie pod koniec tygodnia.
4: Dziś na stacjach paliw litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 5,93, a litr 98 maksymalnie 6,57. Za litr oleju napędowego kierowcy zapłacą maksymalnie 6 zł i 45 groszy. Decyzję w sprawie ewentualnego odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Załęckiemu prezydent Karol Nawrocki ma podjąć w odpowiednim czasie, przekazał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Wczoraj zebrała się kapituła tego najwyższego polskiego odznaczenia państwowego. O szczegółach Grzegorz Kozioł.
6: Prezydent uczestniczył we wczorajszych obradach, nie jest jednak jasne, jaką rekomendację przedstawili mu członkowie organu. Rzecznik prezydenta napisał w serwisie X tylko, że kapituła przedstawiła swoją opinię prezydentowi. Dodał również, że głowa państwa podejmie decyzję w odpowiednim czasie. Dyskusja wokół najwyższego polskiego odznaczenia dla ukraińskiego przywódcy pojawiła się po decyzji Zełenskiego z końca maja o nadaniu jednej z jednostek Sił Operacji Specjalnych Ukrainy nazwy Bohater. Terów UPA. Krok ten wywołany Ukrainy nazwy Bohaterów.

0: Zmienić badania laboratoryjne. Sprawę badają Wody Polskie i policja. W Łodzi ruszył właśnie nabór do programu Mieszkanie za remont. Zasada jest prosta. Wybieramy mieszkanie, robimy w nim remont na własny koszt i w swoim guście i z uwzględnieniem wskazówek miasta. Mieszkania można było wcześniej zobaczyć, mówi wiceprezydent miasta Adam Wieczorek.
1: Zobaczyli, jaki jest zakres remontu. Policzyli, czy im się opłaca mieć w zasadzie dożywotnie mieszkanie po cenie czynszu 1/4 rynkowej i liczby wskazują, że to się wszystko kalkuluje.
0: W związku z dużym zainteresowaniem w pierwszej edycji w tym roku Łódź przygotowała więcej mieszkań. Rok temu było ich 11, a wniosków 150. W tym roku lokali jest 30, a wnioski można składać do piątku.
2: Wiadomości sportowe, Mateusz Stanicki. Zapraszam. Polscy kibice przywitali na lotnisku w Warszawie Maję Chwalińską, która wróciła prosto z Paryża, gdzie dotarła do finału French Open. Mimo największego sukcesu w karierze zawodniczka nie spodziewała się, że w Polsce zostanie to odebrane jako taki fenomen.
3: Będąc w Paryżu nie czułam skali tego wszystkiego, co się dzieje tutaj w Polsce, więc byłam w dużym szoku.
2: Dzięki udanemu występowi w turnieju polska tenisistka awansowała ze 114 na 21 miejsce w rankingu WTA. Polskie siatkarki z bilansem 3 zwycięstw i 1 porażki zajmują 7 miejsce w tabeli Ligi Narodów po pierwszych turniejach. Pozycję lidera straciły Włoszki, które po trwającej 2 lata serii 39 wygranych doznały pierwszej porażki. Uległy Brazylijkom 2-3 i to one są pierwsze, bo tak samo jak Japonki mają na koncie komplet zwycięstw. Polki zostaną w Chinach przez najbliższe kilka dni, a następnie udadzą się do Bangkoku, gdzie w kolejnym turnieju w dniach od 17 czerwca zmierzą się z Bułgarią, Ukrainą, Holandią i Kanadą. Zostając przy siatkówce, to teraz ciekawy ruch projektu Warszawa przed nowym sezonem Plus Ligi. Brązowi medaliści zakończonego niedawno sezonu zatrudnili trenera Roberto Piazze. Włoch w przeszłości pracował w Bełchatowie, potem przez kilka lat prowadził Allianz Milano, łącząc to z pracą najpierw z kadrą Holandii, a ostatnio Iranu. Projekt podpisał z nim kontrakt do 2030 roku. Piłkarska reprezentacja Hiszpanii pokonała w meksykańskiej Puebli Peru 3-1 w ostatnim sprawdzianie przed rozpoczynającymi się w czwartek mistrzostwami świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Tym samym mistrzowie Europy zatarli złe wrażenie po niespodziewanym remisie z Irakiem 1-1 kilka dni wcześniej. Towarzysko grała też Holandia z Uzbekistanem, gdzie padł wynik 2-1, a Francja pokonała 3-1 Irlandię Północną. Koszykarze San Antonio Spurs wygrali z New York Knicks 115-111 w trzecim meczu finałowym Ligi NBA. Stan rywalizacji do 4 zwycięstw to 2-1 dla drużyny z Nowego Jorku. Dla Spurs zadanie było tyle trudne, że przerwali serię 13 meczów bez porażki Knicksów. Spotkanie z trybun oglądał Donald Trump, który został pierwszym urzędującym prezydentem Stanów Zjednoczonych, który wziął udział w finałowych rozgrywkach NBA, ale chyba nie zapamięta tego zbyt dobrze, bo gdy na telebimach pojawiła się jego twarz, został wygwizdany.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: To my teraz przenosimy się na pewne nieco niszczące korty przy ulicy Tysiąclecia na osiedlu Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej.
6: Ale to są korty, które mają bardzo ważną historię i zapisały się w historii Mai Chwalińskiej. Jej nazwisko oczywiście pojawia się i pojawiać się będzie jeszcze bardzo długo. A teraz w kontekście tego, że pewien znany poznański artysta Kawu, kibic miejscowego Lecha Poznań, wybrał się specjalnie do Dąbrowy Górniczej i tam stworzył pewne dzieło.
5: No właśnie, to jest mural, przecudny mural, bo Maja tam za dzieciaka trenowała właśnie tenis, właśnie na tych kortach, które teraz nie są użytkowane, ale tak jak wspomniałaś o pięknej historii, mural ogromny, biało-czerwona flaga w tle, no i oczywiście ta młodziutka Maja z rakietą.
6: Tak, jako dziecko jest ujęta na tym muralu. Zresztą widziała, udostępniła na swoich mediach społecznościowych, bardzo jej się podoba, podziękowała, więc całkiem fajna robota.
5: 7 minut po 9:00.
4: Duet na rano.

0: Reklama.
1: Taksi Echo, Taksi Echo. Idealne, gdy wygodnie. Musisz wnet dojechać gdzieś.
2: Telefon 196-23.
1: Taksi Echo, prosta sprawa. Dzwonisz kilka i już wsiadasz. I już osiągnięty cel.
2: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty? Ty zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach.
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Zakupy tylko w Społem. Grześki mega kakaowe w czekoladzie deserowej lub toffee w czekoladzie mlecznej. 48 gramów za złoty 99. Wybierz Społem.
8: Już wkrótce w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Szkolnej 16 zostanie otwarta przychodnia medyczna MedicLux. Przestronne gabinety, nowoczesny sprzęt diagnostyczny. W ofercie przychodni badania laboratoryjne, poradnia psychologiczna, psychoterapeutyczna oraz psychiatryczna. Przychodnia MedicLux zaprasza do współpracy lekarzy i rezydentów różnych specjalizacji. Przychodnia MedicLux, Ostrów Wielkopolski, ulica Szkolna 16. Wkrótce otwarcie.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Reklama.

0: I to już 9 czerwca w kalendarzu, 17 minut po godzinie 9. Kilka ciekawych świąt w kalendarzu na nas czeka, o których jeszcze dzisiaj nie wspominaliśmy.
1: Nie, dzisiaj mamy, pozwolisz, że ja to powiem, Aguagaga dzień.
0: Aguagaga, cóż to znaczy takiego?
1: To chodzi o gaworzenie dziecięce, może znaczyć wszystko. Więc jakby to tak, jakby ktoś chciał rozszyfrować język niemowlaków,
0: to chciałbym coś zjeść, na przykład.
1: To jak ty mówiłeś wtedy?
0: Też aguagaga.
1: Na wszystko, nie? No i dobrze. Dzień przyjaciela mama też dzisiaj, więc z serdecznymi
0: można pogaworzyć z przyjaciółmi sobie.
1: Z przyjaciółmi to zawsze pogaworzysz, zwłaszcza w pewnym momencie wieczora.
0: A my teraz pogaworzymy troszeczkę o jeszcze jednym święcie. Dzień Trójkąta Koralowego na nas czeka.
1: Udało ci się to powiedzieć
0: koralowe,
1: bezbłędnie.
0: Tak.
1: A czym jest Trójkąt Koralowy? Otóż niczym innym jak obszarze w rejonie Azji i Pacyfiku. 6 milionów kilometrów kwadratowych ma nawet i jest nazwany Amazonką Mórz.
0: Nie bez powodu, tam znajduje się 76% wszystkich znanych gatunków koralowców oraz ponad 3000 gatunków ryb.
1: I największe populacje żółwi morskich.
0: No właśnie, piękne miejsce. Wygooglujcie sobie, a może odwiedźcie, jeśli będziecie mieli taką okazję wybrać się w tamte tereny.
1: Na pewno poczytajcie, bo jest to doskonała okazja, żeby dowiedzieć się więcej o tych, no niestety, kruchych ekosystemach.
0: No właśnie, trzeba by się wybrać w tereny Indonezji, Filipin, Malezji czy Wysp Salomona. No i jakieś nurkowanie w tamtym miejscu mogłoby wam pokazać piękno właśnie słynnego Trójkąta Koralowego.

0: Reklama.
1: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
2: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG. Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG Grupa List. Zapraszamy.
0: Reklama.
3: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
4: Niebawem w Opatówku odbędzie się piknik historyczno-edukacyjny pod nazwą Majówka u fabrykanta.
5: No właśnie, bardzo ciekawie brzmi, a szczegóły na ten temat w wiadomościach już o 9.30.

0: rockowo, z energią. Bon Jovi oczywiście na antenie Radio Centrum, już za nami 9:30 na zegarach, a w studiu przy mikrofonie teraz Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Mieli zaczepiać dzieci, policja nie potwierdza. W tym serwisie także o pikniku u fabrykanta, a w sporcie czugunów na szczęście bez złamań.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Obcokrajowcy mieli zaczepiać w centrum Kalisza dzieci. Taka wiadomość pojawiła się w sferze medialnej w ubiegłym tygodniu. Kaliska policja zna sprawę, choć oficjalnego zawiadomienia brak.
4: Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu zostali poinformowani o zdarzeniu, do którego miało dojść 1 czerwca bieżącego roku w centrum miasta. Grupa dzieci miała poinformować pracowników jednego z punktów handlowych, że były zaczepiane przez obcokrajowców. Do chwili obecnej nie wpłynęło do nas żadne zawiadomienie o zdarzeniu, które miało miejsce przed tygodniem. Pomimo tego policjanci podjęli działania, aby wyjaśnić sytuację i zweryfikować publikowane w sieci informacje.
2: Powiedziała Radio Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, rzeczniczka prasowa kaliskiej policji. Mundurowi przypominają, żeby o wszelkich niepokojących zdarzeniach informować służby jak najszybciej. Rodziców zachęcają również do tego, by rozmawiali ze swoimi dziećmi i uczulali je na wszelkiego rodzaju zagrożenia oraz na to, jak sobie z nimi radzić i jak w razie potrzeby wezwać pomoc.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Przed nami kolejna odsłona pikniku historyczno-edukacyjnego Majówka u fabrykanta, który w ten weekend odbędzie się na dziedzińcu Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku. Podczas wydarzenia czekać będzie prawdziwa podróż w czasie.
5: W programie między innymi inscenizacja historyczna przedstawiająca dzieje fabryki, a także niezwykły pokaz maszyny parowej w ruchu. Nie zabraknie również muzycznych emocji podczas koncertu Piano Song Studio Wokalno-Artystyczne. Przygotowaliśmy także kreatywne warsztaty, tkanie na krosienkach, wykonywanie pamiątkowych widokówek oraz kolorowanki dla najmłodszych. Na dzieci czekają gry, zabawy i animacje, a na wszystkich uczestników swojskie jadło inspirowane kuchnią robotniczą, stoisko z dodatkami modowymi. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną w wyjątkowej atmosferze zabytkowego kompleksu fabrycznego.
2: Powiedziała Radiocentrum Aleksandra Napierała z Muzeum Historii i Przemysłu w Opatówku. Wydarzenie odbędzie się w tę niedzielę 14 czerwca od godziny 17. Wstęp wolny. Gleb Czugunow na szczęście nie doznał poważnej kontuzji po fatalnym karambolu w 13. wyścigu niedzielnych derbów Wielkopolski w Poznaniu, kiedy to po ostrym ataku sfaulował go lider PSŻ TU Ryan Douglas. Australijczyk otrzymał za to żółtą kartkę, która wiąże się z konsekwencjami finansowymi, ale po tym jak Czugunow był niezdolny do jazdy w końcówce zawodów, to zespół z Poznania dowiózł minimalne zwycięstwo 47-43. Trener Tomasz Gapiński w rozmowie z Radiem Centrum nie zwalał winy za porażkę tylko na ten feralny 13 wyścig.
6: Moglibyśmy wymienić kilka innych wyścigów, ale ogólnie ja tam jestem bardzo zadowolony. Tak, chłopacy walczą tak samo jak i w Łodzi, pomimo że nie mamy dzisiaj tej wygranej. Możemy być zadowoleni z dyspozycji naszych zawodników. Każdy jechał, każdy walczył, każdy punktował i to jest najważniejsze. No, szkoda właśnie Gleba tego upadku w 13 wyścigu. No, nie mogliśmy z Gleba skorzystać w 14, jego stan zdrowia na to nie pozwalał. I po prostu nie narażaliśmy jego, jak i innych kolegów z toru.
2: Powiedział Radiocentrum trener Munfin Magnusa Ostrów. Szczegółowe badania w poznańskim szpitalu wykluczyły złamania. Żużlowiec jest poobijany i kilka dni regeneracji powinno mu pozwolić dojść do zdrowia. Ostrowski zespół jechał teraz 2 mecze w ciągu 4 dni, a kolejne 2 spotkania odjedzie na swoim torze dopiero 21 i 28 czerwca, odpowiednio z zespołami z Krosna i Piły.
1: Radiocentrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 26 minut 10:00.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, Adrian? Nowe Renault Clio ma teraz automatyczną skrzynię biegów i fabryczną instalację gazową.
2: Automat i gaz w jednym? Przecież czegoś takiego jeszcze nie było.
1: No właśnie nie było, a teraz jest. Jedziesz płynnie, a na stacji benzynowej tankujesz za grosze. Dynamicznie i oszczędnie.
2: Czyli koniec z kompromisami. Komfort automatu i oszczędność LPG. Gdzie to dają?
1: W salonie Renault w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
2: Wybierz nowe Renault Clio z automatem i fabryczną instalacją LPG. Zapraszamy serdecznie, Adrian Matuszkiewicz
1: i Arkadiusz Mareniec.
3: Tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny, pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21, teren przychodni Cermedic. Rejestracja, telefon 733 441 026, www.spectrumdiagnostyka.com.
4: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
5: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Taka sytuacja.
1: Za 15 minut godzina 10, 9 czerwca kalendarzu. Mówiliśmy już o świętach, ale przypomnijmy o tym jeszcze jednym, że Dzień Przyjaciół dziś w kalendarzu.
2: Tak jest, dzisiaj mamy Dzień Przyjaciela właściwie, a nie Przyjaciół, bo Przyjaciółki też jest, ale w innym terminie, więc w temacie właśnie przyjaciela rozmawiał reporter Radia Centrum Łukasz Kostecki.
3: Osoba, której można zaufać.
4: Której można powiedzieć wszystko.
3: Bliska osoba, której można powiedzieć dużo rzeczy.
5: No trzeba mieć przyjaciela w życiu serdecznego, co się rzadko zdarza, żeby tak być, nie?
6: Trzeba szanować dobrego człowieka, bo teraz dobrego człowieka to trudno znaleźć.
7: Osoba, której można zaufać i wszystko powiedzieć.
8: Ktoś najbliższy, komu można się zwierzyć.
6: Ojejka, warto takie osoby, to bardzo warto mieć w życiu dobrych przyjacieli, to tylko, bo teraz tyle na tym świecie mściwości, tego niedobrego. Ludzie nie mają serca do drugiego człowieka, a powinni mieć serce do drugiego człowieka. No. Dlatego przyjaciel jest bardzo ważny w życiu człowieka. O, dobry przyjaciel, ja mogę zaznaczyć, dobry, nie?
0: Radio Centrum. Taka sytuacja.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: 7 minut pozostaje do godziny 10. Ty umiesz coś po śląsku? W tej śląskiej gwarze, w tym narzeczu śląskim coś powiedzieć?
2: Dajcie pozor.
1: Aha, okej, okay, coś
2: na
1: takiego.
2: Przykład.
1: Ja kiedyś oglądałem taki serial z Bercikiem, ale to już też nie pamiętam. W każdym razie ten język może zostać wpisany na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO.
2: I o tym powiemy więcej w wiadomościach o 10.
3: Reklama.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
5: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
6: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG, Grupa Lis. Zapraszamy.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Miejscami wystąpią burze, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu. Tak brzmi ostrzeżenie od IMGW wydane na dzisiejsze popołudnie. Prawdopodobieństwo wystąpienia takich zjawisk IMGW określa na 70%. Poza tym częściowe zachmurzenie, przewaga chmur w dalszym ciągu, ale temperatura bardzo szybko rośnie. Teraz w okolicach 21 stopni, maksymalnie dzisiaj do 25 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
3: Właśnie minęła 10. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Burze, silny wiatr i upały. Pogoda da się dziś we znaki. Iran i Izrael znów wstrzymują ogień po wezwaniu Donalda Trumpa. Powiemy też o planach wpisania śląskiego języka na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Paulina Nawrocka, zapraszam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia, które obejmują aż 13 województw. Synoptycy alarmują, że nad Polskę nadciągają gwałtowne burze, którym będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu, porywisty wiatr i lokalnie grad. Najbardziej zagrożone są województwa południowe, centralne i wschodnie. Nadal w mocy pozostają ostrzeżenia przed upałami sięgającymi nawet 30 stopni Celsjusza. Alerty przed wysokimi temperaturami będą obowiązywać od 14 do 18 dla województwa mazowieckiego oraz części łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Iran i Izrael wstrzymują ogień po wymianie ciosów, która groziła storpedowaniem rozmów między Teheranem i Waszyngtonem. Do wstrzymania działań wojennych wzywał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Tomasz Orchowski.
5: Ostatnie ataki Izraelczycy przeprowadzili mimo wezwania Trumpa, żeby tego nie robili. Prezydent USA w rozmowie z BBC zaprzeczył jednak, że premier Benjamin Netanyahu się sprzeciwił. Jesteśmy w końcowej fazie negocjacji bardzo, bardzo korzystnego porozumienia z Iranem, twierdzi amerykański przywódca. Porozumienie nie będzie zezwalało Iranowi mieć broni jądrowej i tak dalej. Cieśnina Ormuz zostanie natychmiast otwarta. Umowa może zostać podpisana za 2 lub 3 dni. Problem w tym, że prezydent Stanów Zjednoczonych o zbliżającym się bliskowschodnim porozumieniu mówił już w sumie, jak wylicza CNN, 37 razy.
4: Prokurator generalny Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, Karim Khan, został zawieszony w pełnieniu obowiązków na czas postępowania w jego sprawie w związku z oskarżeniami o molestowanie seksualne, informuje agencja Reutera. W 2024 roku bliska współpracowniczka oskarżyła brytyjskiego sędziego o napaść seksualną. Tegoroczne lato może być przełomowe dla polskiej turystyki. Droższe bilety lotnicze, cieplejsze prognozy i rosnące oczekiwania Polaków sprawiają, że krajowe destynacje mają dziś mocniejsze karty niż kiedykolwiek. Rodzima branża turystyczna poczyniła w ostatnich latach ogromny rozwój, mówi dr Andrzej Stasiak z Uniwersytetu Łódzkiego.
6: Żyjemy w tym momencie w erze gospodarki doświadczeń, tak to się określa. Nie wystarczają zwykłe produkty i usługi, to ma być przeżycie, doświadczenie, emocje, wspomnienia. I te doświadczenia są podczepiane pod usługi i produkty.
4: Dowodem na to mają być rezerwacje nad Bałtykiem, które biją rekordy. Wakacje szkolne ruszają 26 czerwca. Język śląski jako nośnik kultury na liście nie ma

0: Reklama.
1: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: No, tego.
6: A może...
7: Także tak.
8: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energaobrót. Transparentne zasady. Realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energaobrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
0: Reklama.

0: czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: 16 minut po godzinie 10 i 9 czerwca, czyli już za pasem. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, a skandali wokół tego ciąg dalszy.
2: No właśnie, przede wszystkim chodzi o ceny, które sięgają nawet kilkuset dolarów za mecze fazy grupowej, już nie mówiąc o tym, co dalej, bo im dalej, tym oczywiście drożej. No ale jak już sprzedają, no to bilet powinien być na to miejsce, na które kupujesz, prawda?
1: No właśnie, gdyby ktoś miał jeszcze wątpliwości, czy FIFA to tak naprawdę maszynka do robienia pieniędzy, to absolutnie tych wątpliwości nie trzeba porzucać. Niektórzy kibice, którzy nabili bilety na mecze piłkarskich Mistrzostw Świata, czują się oszukani przez FIFA właśnie, bo miejsca, które zakupili, zmieniają kategorię.
2: No właśnie, nie odpowiadają wejściówki kategorii tych, które zostały wybrane na etapie zamówienia, a potem się okazuje, że miejsca są gorsze niż te, które zostały wybrane.
1: Niż te, za które faktycznie zapłacili.
2: No
1: dokładnie. No to jest jeden z wielu problemów. Polityka cenowa FIFA przed mundialem doczekała się nawet skargi do Komisji Europejskiej. Teraz okazuje się, że kontrowersji jest znacznie więcej, a wściekli na organizację są przede wszystkim amerykańscy fani futbolu.
2: No właśnie, ale FIFA się tłumaczy oczywiście, że prezentowane na stronie internetowej mapy miały służyć tylko i wyłącznie przedstawieniu orientacyjnej lokalizacji.
1: A ile tak ogólnie płacimy mniej więcej, na przykład za miejsce na finale? Tutaj ceny zaczynają się od 2030 dolarów za miejsce.
2: To ja chyba wolę gdzieś w jakąś fajną podróż.

0: Reklama.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
5: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
6: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG, Grupa Lis. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: 10:30 już się zbliża do tego w studiu Radia Centrum. Przy mikrofonie teraz z nami jest już Kasia Górcewicz. Czas na kolejną porcję informacji.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Opaska, która poinformuje o ewentualnych kłopotach, za chwilę szczegóły. W tym serwisie także o stanie finansowym Pleszewa i święcie miasta Kalisza.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Opaska, która działa jak całodobowy anioł stróż. Ostrowskim władzom udało się zdobyć ponad 85 tysięcy złotych dofinansowania na realizację rządowego programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2026. Za te pieniądze urzędnicy zakupią 108 nowoczesnych opasek bezpieczeństwa. To rozwiązanie dla seniorów i ich najbliższych, którzy nie zawsze mogą czuwać przy swoich bliskich przez całą dobę.
3: Tych, które mają jakieś wskazania do tego, żeby taką opaskę uzyskać, a więc pogorszamy znacznie stan zdrowia, osoby samotne. To opaska, która za jednym dotknięciem pozwala przywołać służby medyczne, połączyć się z dystrybutorem, a w wypadku utraty przytomności posiada taką funkcję, że sama taką pomoc przywołuje.
2: Powiedział Radiu Centrum Sebastian Górski, wiceprezydent Ostrowa. Projekt skierowany jest do mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego w wieku 60 lat i więcej. Osoby chętne do skorzystania z pomocy powinny skontaktować się z pracownikami siedziby dziennego domu Senior Plus przy ulicy Limanowskiego 17 lub telefonicznie.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Z zaprezentowanego raportu o stanie miasta i gminy Pleszew w roku 2025 wynika, że sytuacja finansowa miasta jest dobra. Świadczy o tym m.in. rekordowa skala inwestycji. Wyzwaniem są z kolei rosnące wydatki związane z utrzymaniem usług publicznych.
4: Dochody budżetu w 2025 roku przekroczyły 233 miliony złotych. Największą pozycję stanowiły wpływy z udziału w podatku PIT. Kolejne źródła to dotacje celowe oraz podatek od nieruchomości. Wydatki gminy osiągnęły poziom 277 milionów złotych i tu najwięcej, bo prawie 70 milionów złotych przeznaczono na edukację. Na pomoc społeczną wydano prawie 27 milionów, a na gospodarkę komunalną ponad 20. Wydatki na kulturę wyniosły niespełna 7 milionów. Znaczącą część budżetu stanowiły wydatki majątkowe związane z rozwojem infrastruktury. I tu na budowę stacji wodociągowej wydano ponad 15 milionów, na realizację projektu Compact Lab prawie 10 milionów. Zdaniem burmistrza Arkadiusza Ptaka obecnie gmina jest w dobrej sytuacji finansowej, realizuje inwestycje i utrzymuje niski poziom zadłużenia. Pleszewscy radni na sesji absolutoryjnej jednogłośnie udzielili burmistrzowi absolutorium za rok 2025. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Warto się wybrać.
2: Już w tę sobotę Kaliszanie świętować będą urodziny miasta Kalisza. W programie zaplanowano wiele atrakcji, nie zabraknie również urodzinowych tortów.
5: Wspólne świętowanie na kaliskim głównym rynku rozpocznie się o 16:00. Uczniowie szkół podstawowych zaprezentują utwór Zielono mi Jana Ptaszyna-Wróblewskiego, a uczestnicy będą mogli włączyć się w śpiewanie, co ułatwić mają teksty utworu, które zostaną rozdane. Następnie na scenie pojawi się Ewa Uryga, jedna z najwybitniejszych polskich wokalistek jazzowych, a artystce akompaniował będzie Kalisz Big Band New Collective pod dyrekcją Krzysztofa Kwiatkowskiego. Potem scena będzie należeć do uczniów szkoły podstawowej specjalnej numer 19 w Kaliszu, którzy zaprezentują swój najnowszy utwór pod tytułem Razem. Tego dnia nie zabraknie również wspólnego odśpiewania 100 lat oraz słodkiego poczęstunku, który przygotują kaliscy cukiernicy. Ponadto od 10 do 21 będzie można nieodpłatnie zwiedzić ekspozycję multimedialną w ratuszu i wejść na taras widokowy. Ostatnie wejście będzie możliwe o godzinie 20. Urodziny miasta Kalisza zakończą się tradycyjną potańcówką. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 26 minut 11.

0: Reklama.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60, Intar Kalisz, Wrocławska 48.
2: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada.
3: Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych, płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencje edycja 2026. Przy udziale środków finansowych samorządu województwa wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo usług komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
4: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
0: Reklama.

0: 9 minut już zaledwie pozostaje do godziny 11. Śledzimy dla was tę sytuację pogodową między innymi. No i ona okazuje się być bardzo niepewna, prawda? W
1: tym momencie. Myślałam, że powiesz takie słynne słowo. Ona jest bardzo dynamiczna.
0: Dynamiczna. Jest też dynamiczna. Jak mamy już rzucać sloganami, to tak. W każdym razie pamiętajcie, że ostrzeżenie IMGW jest wydane, jest aktualne w dalszym ciągu. No i prawdopodobieństwo dzisiaj po południu wystąpienia burz również wciąż wydaje się aktualne.
1: No właśnie. Będziemy trzymać rękę na pulsie. Powiemy także w najbliższych wiadomościach o tym, że Polacy coraz chętniej oddają krew i to też bardzo dobrze.
0: O, to jest kolejna dobra wiadomość.
1: My idziemy się oddać wiatrowi, który trochę się zmaga, bo zmykamy. Nie wiem, czy z wiatrem, czy pod wiatr, ale dociera do nas nasza zmienniczka.
0: Tak, Grażyna Marciniak już po godzinie 11, a my dziękujemy. Damian Klimiński.
1: Karolina Romke, pa, pa.
2: Reklama. Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który? Garnitur! Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
3: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
4: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy!
5: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bony na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
6: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
5: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
4: Promocja trwa do 31 sierpnia.
5: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
4: Armatura24.pl.
7: No, tego. Może.
8: Także tak.
9: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
10: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG, Grupa Lis. Zapraszamy.
11: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
12: Jeżeli marzysz, by Twoje rośliny były okazałe i witalne, a uprawiane warzywa i owoce zdrowe i smaczne, sięgnij po Astwit. Ekologiczny nawóz naturalny, prosty w stosowaniu, skuteczny w efektach, do domu, ogrodu i na balkon. Astwit. Do warzyw, sadów i upraw pod osłonami. Wspiera kondycję roślin, strefę korzeniową i naturalną aktywność biologiczną gleby. Po co sięgać po chemię, skoro mamy Astwit? Nawóz dostępny w dobrych sklepach ogrodniczych i w kwiaciarniach. Astwit w zgodzie z naturą. www.astwit.com.pl.
2: Reklama.
13: Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało. Dla mnie to
14: Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Oj, dzisiaj zbierają się burzowe chmury, tylko w pogodzie, mam nadzieję, a nie u was. Dzisiaj może naprawdę się tu i tam troszeczkę zrobić bardzo intensywnie, jeśli chodzi o te wyładowania. Opady deszczu, przed nami burze, a na razie jeszcze pogodnie. 25 stopni w tej chwili nam maksymalnie zobaczymy na subkurtenci. Już jesteśmy gdzieś koło tych wartości. Wiatr dzisiaj słaby, umiarkowany, momentami porywisty.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe nowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza. Rogatka 20C.
2: Właśnie minęła 11. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Wykluczenie transportowe będzie dziś tematem prac rządu. Polacy coraz chętniej oddają krew, wynika z wyliczeń GUS-u. Powiemy też o powitaniu godnym paryskiej królowej. Maja Chwalińska wróciła wczoraj do kraju. Paulina Nawrocka, zapraszam. Ministrowie zajmą się dziś projektem ustawy, która ma przeciwdziałać wykluczeniu transportowemu. O szczegółach projektu mówi Mariusz Marszał ze Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.
4: Projekt zawiera tam wiele elementów, które są nowe. Między innymi wprowadza pojęcie albo definicję wykluczenia transportowego. Do tej pory takie pojęcie nie funkcjonowało w polskim prawie, ale też wprowadza nowe zadania dla samorządów. Krótko mówiąc, nie wystarczy już w tej chwili formalnie organizować przewozy. Trzeba będzie wykazać, że sieć połączeń rzeczywiście zapewnia dostępność komunikacyjną mieszkańców.
3: Projekt zakłada też, że to marszałkowie województw będą odpowiadać za koordynację połączeń autobusowych i kolejowych. Rada Ministrów zbiera się w południe. Rząd zajmie się też propozycjami dotyczącymi wysokości minimalnego wynagrodzenia, minimalnej stawki godzinowej oraz wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w przyszłym roku. Polacy coraz chętniej oddają krew. Zgodnie z najnowszymi danymi GUS-u liczba donacji krwi i jej składników wzrosła w zeszłym roku o prawie 3% w porównaniu z rokiem poprzednim. W ubiegłym roku w Polsce było ponad 650 tysięcy krwiodawców. Sejm nadal nie wybrał prezesa Instytutu Pamięci Narodowej i jak poinformował wicemarszałek Piotr Zgorzelski, głosowanie odłożono. Kandydatem na stanowiska prezesa IPN-u jest Mateusz Szpytma, zgłoszony przez PSL. Za 4 lata, zdaniem urzędników, powinniśmy móc już pojechać łącznikiem autostrady A4 i wschodniej obwodnicy Wrocławia. List intencyjny w tej sprawie podpisali dyrektorzy Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei oraz Wrocławskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Stworzenie liczącego 3 km odcinka drogi ma kosztować ponad 50 milionów, mówi dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei Mateusz Masłowski.
5: W miejscu, gdzie była już zamknięta obecnie punkt poboru opłat, będzie węzeł. Prosty węzeł, 2 ronda po każdej ze stron. Skomunikowane ronda, przejście ulica Lipowa Powiatowa pod autostradą A4 i później całkowicie w Nowym Śladzie odbijamy od drogi powiatowej ulicy Lipowej.
3: Przygotowanie projektu inwestycji powinno potrwać 1,5 roku, a umowa z jego wykonawcą ma zostać podpisana na przełomie sierpnia i września. W Niemczech powstanie instytut zajmujący się bezpieczeństwem dotyczącym sztucznej inteligencji. Jego zadaniem będzie ocena szans i zagrożeń związanych z zaawansowanymi modelami AI oraz promowanie międzynarodowych standardów. Decyzję o utworzeniu nowego instytutu podjęła Rada Bezpieczeństwa Narodowego. To było powitanie godne królowej Paryża. Maja Chwalińska wróciła wczoraj do kraju po fenomenalnym występie w wielkoszlemowym French Open. W Warszawie czekał na nią tłum kibiców.
6: Grała wspaniale, grała bardzo technicznie. Potrafiła 9 meczów z rzędu wygrać przez 3 tygodnie.
7: Uciszałam wszystkich dookoła. Dzieci, nieważne były obiady, lekcje. Tylko to, żeby zobaczyć, jak ona sobie radzi na korcie.
3: Maja Chwalińska nie kryła wzruszenia.
8: Byłam świadoma, że ktoś się zjawi, natomiast skala tego była ogromna. Cieszę się, że mogłam wam sprawić tyle radości.
3: Teraz Chwalińska udaje się na zasłużony, ale krótki urlop. Do gry wróci za 3 tygodnie w wielkoszlemowym Wimbledonie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Dobrze, że Maja nie daje się wkręcać w te medialne historie, tylko spokojnie robi swoje 3,5 minuty po godzinie 11, bo za chwilę to ten szum będzie naprawdę w drugą stronę pewnie. Wtorek, 9 czerwca, my tu o dobrych rzeczach mówimy. Dzień przyjaciela dzisiaj. O, jeżeli jesteście przyjaciółmi tenisa, ma i talentu innych, i przede wszystkim tego, co u was w duszy gra i co wam dobrze idzie, no to trzymajmy się tego i rozwijajmy to. Muzycznie już teraz Blondie, Grażyna Marciniak. Dzień dobry, cześć.

0: Reklama.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
5: Już wkrótce w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Szkolnej 16 zostanie otwarta przychodnia medyczna Mediclux. Przestronne gabinety, nowoczesny sprzęt diagnostyczny. W ofercie przychodni badania laboratoryjne, poradnia psychologiczna, psychoterapeutyczna oraz psychiatryczna. Przychodnia Mediclux zaprasza do współpracy lekarzy i rezydentów różnych specjalizacji. Przychodnia Mediclux, Ostrów Wielkopolski, ulica Szkolna 16. Wkrótce otwarcie.
6: Zakupy tylko w Społem. Winiary, sosy boloński, słodko-kwaśny lub słodki chili 335 gramów za 5,49. Wybierz Społem.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Kiedy to była era Kelly Family, ale jednak zawsze warto wracać do takich utworów sprzed lat, które niosą dobrą energię. 17 minut po godzinie 11. Za chwilę rozbijamy szklany sufit. Bądźcie gotowi.
1: Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz.

0: Reklama. Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
1: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
2: Tymczasem w salonie Filman.
3: I jak pani widzi?
4: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
2: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl /info/producenci.
6: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG Grupa Lis. Przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG Grupa List. Zapraszamy.
0: Reklama.
7: La Strada pięknie się rozwija. 33. edycja tej fantastycznej, festiwalowej kreatywności, bo kreatywność to jest numer jeden, jeśli chodzi o tę aktualną edycję festiwalu. Ale dzisiaj imprezy towarzyszące i dwie wernisaże wystaw bardzo ważnych, o tym w wiadomościach o 11.30.
8: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: 11.30 o tym, co w regionie południowej Wielkopolski, opowie Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Długi weekend i jeszcze dłuższe konsekwencje. W tym serwisie zaprosimy także na dwa wernisaże do Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, a w sporcie ostrowianki na Mistrzostwach Świata.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Ostrowska policja podsumowała długi weekend. Mundurowi od czwartku aż do poniedziałkowego poranka prowadzili intensywne działania w terenie.
4: Funkcjonariusze ruchu drogowego zwracali szczególną uwagę na stan techniczny pojazdów, sposób przewożenia dzieci oraz trzeźwość kierowców. W czasie weekendu odnotowano 13 kolizji drogowych, policjanci zatrzymali także 9 praw jazdy oraz 24 dowody rejestracyjne. Jednym z głównych elementów działań była dzisiejsza poranna akcja Trzeźwość. Mundurowi przeprowadzili ponad 3000 kontroli stanu trzeźwości kierujących, podczas których ujawniono aż 5 kierowców znajdujących się pod wpływem alkoholu. Najwyższy wynik odnotowano u 63-letniego kierującego zatrzymanego w Wysocku Wielkim. Badanie wykazało blisko 0,9 promil alkoholu w organizmie.
2: Powiedziała Radiocentrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, oficer prasowa ostrowskiej policji. 63-letni mieszkaniec powiatu ostrowskiego, podobnie jak pozostali kierowcy, którzy prowadzili pod wpływem alkoholu, odpowie przed sądem.
1: Radiocentrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: W artystycznym geście, mimice i roli kryje się całe spektrum artystycznych, często niezauważalnych chwil, które wyłapuje i uwiecznia na swoich zdjęciach. Karolina Bazan, fotografka i reporterka kultury, od lat towarzyszy artystom i festiwalom, tworząc na fotografiach zapis ulotności przekazywanych przez nich emocji. I tą subtelną granicą między tym, co widać, a tym, co zostało zatrzymane w kadrze, podzieli się na wystawie Obecna, która jest jednym z wydarzeń tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych La Strada.
5: Jak wiecie, jestem nadpobudliwa i po prostu robię wszystko, żeby zatrzymać chwilę, żeby uchwycić te momenty pomiędzy nawet chwilami. Przede wszystkim są to emocje. Czasem mam wrażenie, że kradnę chwilę, że kradnę te momenty. Czasem czuję onieśmielenie, kiedy robię zdjęcie, kiedy kradnę uśmiech, smutek, łzy w oczach, ale myślę, że potem te zdjęcia właśnie dzięki temu są bardzo prawdziwe i takie naturalne. Będzie barwnie, kolorowo, dynamicznie, może wzruszające.
2: Zachęca słuchaczy Radia Centrum Karolina Bazan, autorka wystawy Obecna. Wernisaż dziś o godzinie 18 w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, a o godzinie 19 drugi wernisaż przygotowany w ramach La Strady. To wiadomości do samego siebie, te wyśle Rusłan Kolmykow. A między otwarciami wystaw koncert ptasiego chóru Doroty Wróblewskiej ze studia Happy Singers. Udział w tych wydarzeniach jest bezpłatny, a partnerem medialnym jest Radio Centrum. Agata Krygowska jako trenerka reprezentacji Polski niesłyszących do lat 21, a Julia Wojtysiak jako kapitan i liderka polskiej kadry. Mowa o dwóch ostrowiankach, które są w reprezentacji Polski do lat 21 podczas rozgrywanych w Lublinie Mistrzostwach Świata do lat 21 osób niesłyszących w koszykówce.
6: Agata Krygowska to bardzo utytułowana zawodniczka w rywalizacji osób niesłyszących, a teraz także trenerka kadry narodowej do lat 21, która rywalizuje od 5 czerwca w Lublinie podczas Mistrzostw Świata Osób Niesłyszących w koszykówce. Liderką kadry Agaty Krygowskiej jest inna ostrowianka Julia Wojtysiak, na co dzień koszykarka Basket Ostrowi. 18-latka gra rewelacyjny turniej, notując w nim świetne statystyki. Polki w fazie grupowej wygrały z Kenią 108-26, a Australią 74-58, a także doznały dwóch porażek z Ukrainą 40-112 i Stanami Zjednoczonymi 55-77. W każdym ze spotkań liderką biało-czerwonych była Julia Wojtysiak. Niesamowity mecz ostrowianka zagrała przeciwko Australii, kiedy to zanotowała 37 punktów i 25 zbiórek. Wojtysiak zdobyła połowę punktów rzuconych przez całą polską drużynę. Polki w grupie zajęły trzecie miejsce. W czwartek zagramy półfinał, a naszym rywalem będzie przegrany z meczu Ukraina-USA. Cieszę się, że mamy w składzie Julię Wojtysiak, która jest nie tylko kapitanem, ale i liderką reprezentacji Polski, powiedziała Radiu Centrum Agata Krygowska, trenerka polskiej kadry. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut do 12.

Mundial na horyzoncie, 3 ceremonie otwarcia, zakończenie tylko jedno, nie wiadomo gdzie. No, oni tam wszystko na pewno wiedzą, ale to już jest Shakira, która muzycznie kojarzy się właśnie z tym wydarzeniem sportowym.

0: Let's go!
1: Reklama. Tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny, pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21, teren przychodni Cermedic. Rejestracja, telefon 733 441 026, www.spectrumdiagnostyka.com.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
5: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
1: Reklama.

0: Radio Centrum i gra gitarra.
1: Chyba jeden z największych hitów, jeśli największy, Jimiego Hendrixa, Hey Joe. Chociaż nie był autorem piosenki, to właśnie jego debiutancki singiel z 1966 roku. Można powiedzieć, że zrewolucjonizował muzykę rockową, no i wszedł na stałe do kanonu muzyki gitarowej. A potem ludzie się zbierają, grają, padają rekordy. Jednym słowem, próbujemy. Jimi Hendrix.

0: Jak połączyć 22 tysiące syren w jeden system alarmowy? Może się okazać, że jest to możliwe. Państwowa Straż Pożarna nad tym pracuje. W Wiadomościach w Południe przyjrzymy się temu tematowi. No i między innymi zaprosimy na oficjalne pożegnanie mistrzyni olimpijskiej z Paryża, Aleksandry Mirosław, która już dawno temu zapowiedziała, że po tym sezonie zakończy karierę. Będzie można zjawić się w Krakowie i na tamtejszym głównym rynku między innymi właśnie zobaczyć naszą zawodniczkę i podziękować jej za te wszystkie sportowe emocje. Szczegóły w Wiadomościach w Południe.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
4: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
5: No, tego. Może...
6: Także tak.
7: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
8: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG, Grupa Lis. Zapraszamy.
9: Stwórz wymarzony ogród z Wesołkiem. Tylko w składach budowlanych Wesołek. Bogato zaopatrzony dział ogrodniczy. Narzędzia, ziemia, kora, nawozy, kruszywa dekoracyjne w różnych wzorach i kolorach. A także piękne doniczki i elementy do aranżacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Numer 1 w Wielkopolsce. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
2: Reklama.
1: Radio Centrum i gra muzyka.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Na razie jeszcze sporo słońca i w regionie, ale kłębiaste zachmurzenie będzie się tutaj nad nami jeszcze bardziej rozciągać i z umiarkowanego będzie wzrastać do dużego. Do 25, miejscami 26 stopni w regionie. A przed nami jeszcze strefa burz i opadów do około 20-25 mm. W czasie burz i przelotnych opadów deszczu mogą występować porywy wiatru do 75 km na godzinę. Lokalnie możliwe opady gradu. Biometr na razie korzystny będzie zmieniał się w niekorzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
3: Właśnie minęła
2: 12.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Wciąż bez decyzji polskiego prezydenta o odebraniu orderu Zołyńskiemu. Strażacy spinają syreny alarmowe z całego kraju. Polska mistrzyni olimpijska we wspinaczce sportowej szykuje się do pożegnania. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wciąż nie zapadła decyzja prezydenta w sprawie ewentualnego odebrania orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Wieczorem kapituła przedstawiła Karolowi Nawrockiemu swoją opinię. Nie wiadomo jednak, jak ona brzmi. W interesie Polski nie leży podgrzewanie sporu z Ukraińcami, stwierdził pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej.
5: Jestem pewien, że mądre jest deeskalowanie, a nie ma co już podgrzewać.
4: Konflikt na linii Polska-Ukraina w wyniku, gdy pod koniec maja prezydent Ukrainy nadał imię bohaterów UPA, jednej z jednostek wojskowych swojego kraju. Do końca roku Państwowa Straż Pożarna chce zakończyć prace przygotowawcze nad połączeniem wszystkich syren alarmowych w Polsce w jeden system. W całym kraju jest ponad 22 tysiące takich urządzeń, ale działają w rozproszeniu i podlegają różnym podmiotom. Plan jest taki, by wszystkie można było w razie potrzeby włączyć jednym guzikiem, o czym więcej Tomasz Węska.
6: Uruchomienie wszystkich syren na danym obszarze z jednego miejsca jest dziś często niemożliwe, stąd konieczność zmiany, mówi mi zastępca szefa Państwowej Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski.
7: Bo na chwilę obecną właścicielami syren są różne podmioty, wojewodowie, marszałkowie, ochotnicze straże pożarne, Państwowa Straż Pożarna, zakładowe służby ratownicze. Budujemy system, który pozwoli na to, żeby z poziomu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, czy ministerstwa, czy wojewody można było uruchomić syreny na danym obszarze.
6: Prace przygotowawcze mają zakończyć się w tym roku. Realne spinanie systemu potrwa 2 lata.
7: Musimy ponad 22 tysiące syren wyposażyć w specjalne mikrokomputery, do których wkłada się kartę z naszej bezpiecznej sieci.
6: Docelowo mają być sterowane z 4 źródeł. Na ujednolicenie ich standardu i spięcie ich w jeden system Polska wyda z Krajowego Planu Odbudowy ponad 175 milionów złotych.
4: Mija miesiąc od zaprzysiężenia nowego rządu na Węgrzech. TISE premiera Petra Modziara popiera obecnie ponad 70% wyborców. Tomasz Orchowski.
8: Dla Węgrów najważniejszą decyzją była ta Brukseli o odblokowaniu 16 miliardów euro. Nowy węgierski minister finansów przekazał, że unijne fundusze pozwolą między innymi odciążyć budżet. Oczywiście nie ma nic za darmo. Budapeszt zobowiązał się do podjęcia szeregu działań w tym tygodniu. Rząd Modziara ma przedstawić w parlamencie projekt ustawy antykorupcyjnej. Węgierski parlament przyjął ustawę cofającą decyzję o wyjściu kraju z Międzynarodowego Trybunału Karnego.
4: Nowy węgierski premier wycofał także weto w sprawie prawie 7 miliardów euro przeznaczonych na broń dla Kijowa z instrumentu na rzecz pokoju. Mistrzowie wspinaczki sportowej na czas zjadą na początku lipca do Krakowa. Tamtejszy rynek główny stanie się areną zmagań Pucharu Świata. Dodatkową atrakcją tej imprezy, zwłaszcza dla kibiców z Polski, będzie oficjalne pożegnanie mistrzyni olimpijskiej z Paryża Aleksandry Mirosław, która zapowiedziała, że po tym sezonie zakończy karierę. Zawody w stolicy Małopolski odbędą się po raz drugi. Premierowa edycja sprzed roku zakończyła się sporym sukcesem. Zmagania na ściance śledziły na żywo tłumy kibiców.
1: Kursy walut.
2: I zaglądamy jeszcze do kantorów. Średni bieżący kurs euro to 4 zł. 23 grosze. Dolar amerykański 3 zł. 66 groszy. Frank szwajcarski 4 zł. 60 groszy. I funt brytyjski 4 zł. 90 groszy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: A jeśli liczymy, to trzeba być prawdziwym buchalterem. Dzień Księgowego dzisiaj. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce ma swoje urodziny, więc pozdrawiamy wszystkich tych, którzy dzisiaj tam przeciągają się nad tymi liczbami. No co by tam jeszcze z tego wycisnąć? Kombinujcie. Dzisiaj też

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć

0: Reklama.
1: Słyszałeś, Adrian? Nowe Renault Clio ma teraz automatyczną skrzynię biegów i fabryczną instalację gazową.
2: Automat i gaz w jednym? Przecież czegoś takiego jeszcze nie było.
1: No właśnie nie było, a teraz jest. Jedziesz płynnie, a na stacji benzynowej tankujesz za grosze. Dynamicznie i oszczędnie.
2: Czyli koniec z kompromisami. Komfort automatu i oszczędność LPG. Gdzie to dają?
1: W salonie Renault w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
2: Wybierz nowe Renault Clio z automatem i fabryczną instalacją LPG. Zapraszamy serdecznie, Adrian Matuszkiewicz
1: i Arkadiusz Mareniec.
3: A cappuccino też za siódemkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
5: Też! Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
11: Jeżeli marzysz, by Twoje rośliny były okazałe i witalne, a uprawiane warzywa i owoce zdrowe i smaczne, sięgnij po Astwit. Ekologiczny nawóz naturalny, prosty w stosowaniu, skuteczny w efektach. Do domu, ogrodu i na balkon. Astwit. Do warzyw, sadów i upraw pod osłonami. Wspiera kondycję roślin, strefę korzeniową i naturalną aktywność biologiczną gleby. Po co sięgać po chemię, skoro mamy Astwit? Nawóz dostępny w dobrych sklepach ogrodniczych i w kwiaciarniach. Astwit w zgodzie z naturą. www.astwit.com.pl.
12: Ach, ta drżąca powieka.
13: I ten nocny skurcze łydek.
12: Biorę magnez i nie czuję efektu.
14: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: London Bizi, taka powracająca fraza, nie tylko muzyczna, ale i tytułowa. I've been thinking about you. No tak, jak ktoś komuś chodzi po głowie, to już tak długo się trzyma. 18 minut po godzinie 12 chodzi wam po głowie jakiś fajny koncert. Jest szansa, żeby wybrać się w weekend na jazzowe dźwięki. To w wykonaniu Ewy Urygi z towarzyszeniem Kalisz Big Band New Collective pod dyrekcją Krzysztofa Kwiatkowskiego. To wszystko już w najbliższą sobotę. Główny rynek w Kaliszu i będzie szansa, żeby też poświętować, bo Big Band już w tym roku obchodzi 5-lecie swojej działalności. Główny rynek w Kaliszu, godzina 16-13 czerwca zapisane. No to teraz tylko wyskoczyć.
1: Warto się wybrać.
0: A partnerem medialnym tego plenerowego koncertu jest Radio Centrum.

0: Reklama.
1: Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
2: Telefon 196-23.
1: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
2: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
3: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje, a on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
4: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
3: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
5: Promocja trwa do 31 sierpnia.
3: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, Newtendy, Install Projekt, Roka i Stella.
5: Armatura24.pl.
6: Zakupy tylko w Społem. Piątnica. Jogurty truskawkowy, wiśniowy lub brzoskwiniowy 150 gramów za złoty 89. Wybierz Społem.
7: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
8: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych, płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencje edycja 2026. Przy udziale środków finansowych samorządu województwa wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo usług komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
9: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
0: Reklama.
10: 24,5 minuty po godzinie 12:30 zajrzymy do Ostrowa Wielkopolskiego. Rozpoczął się już Grand Prix Komeda, 15. edycja tego festiwalu. Wczoraj między innymi krótkometrażowy film w reżyserii pochodzącego z Ostrowa Roberta Zawadzkiego, a już szczegóły o 12:30. Partnerem medialnym tego wydarzenia jest Radio Centrum, więc warto jeszcze popatrzeć, jeżeli chodzi o to, co w programie, bo dzisiaj między innymi Anna Seniuk, a w programie również w tym nadchodzących dniach pojawi się też Jan Englert i jego główna rola w filmie Skrzyżowanie. Skrzyżowanie też do obejrzenia na pewno na dużym kinie w Ostrowskim Centrum Kultury.
11: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Minęła 12.30, od muzyki przenosimy się w stronę informacji, a region przegląda Kasia Górcewicz i opowie, co tu się dzieje.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Nastolatki zamknięte w więzieniu. Za chwilę szczegóły. W tym serwisie także o trwającym festiwalu Komeda, a w sporcie nie żyje legenda koszykówki.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Projekt Decyzja Konsekwencja to wspólna inicjatywa Straży Miejskiej Kalisza oraz Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Jest to inicjatywa skierowana do młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych, która realizowana będzie 11 i 10 czerwca w Kaliszu.
4: Celem tego przedsięwzięcia jest profilaktyka przestępczości, zwiększanie świadomości młodych ludzi w kontekście ich bezpieczeństwa oraz wszelkiego typu innych działań, które skutkują ryzykownymi zachowaniami. Podczas spotkań zamierzamy poruszyć zagadnienia związane z odpowiedzialnością prawną, bezpieczeństwem oraz skutkami ryzykownych zachowań. Projekt ma charakter edukacyjny i profilaktyczny. Jest to działanie, które realizujemy po raz drugi i stanowi on przykład współpracy pomiędzy instytucjami działającymi na rzecz bezpieczeństwa młodzieży.
2: Powiedziała Radio Centrum inspektor Agata Dybioch, rzeczniczka prasowa Kaliskiej Straży Miejskiej. Zajęcia profilaktyczne odbędą się w budynku byłego więzienia przy ulicy Łódzkiej, miejscu, które ma pozwolić uczestnikom lepiej zrozumieć realia funkcjonowania systemu bezpieczeństwa i systemu penitencjarnego. Partnerem medialnym projektu jest Radio Centrum.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Pierwszego dnia festiwalu Grand Prix Komeda zaprezentowano krótkometrażowy film Strach w reżyserii Roberta Zawadzkiego. Obraz wywodzącego się z Ostrowa Wielkopolskiego reżysera podejmuje trudny temat ludzkich postaw wobec uchodźców na pograniczu polsko-białoruskim.
5: Film Strach opowiada dramatyczne historie ludzi w strefie przygranicznej pomiędzy Polską i Białorusią, zarówno Polaków, jak i uchodźców próbujących nielegalnie przekroczyć granicę. Wprawdzie trwa tylko kilkanaście minut, ale reżyser Robert Zawadzki podkreśla, że chciałby, aby krótki metraż stał się punktem wyjścia do pełnowymiarowego filmu fabularnego.
6: Nie, to nie jest temat, który jest dla mnie zamknięty. Wręcz przeciwnie, mam kilka wersji historii, które można by jakby rozwinąć z tego filmu. Bo oczywiście przygotowuję się do debiutu fabularnego, więc rozważam różne scenariusze. To życie pokazuje, że właśnie z wielu krótkometrażowych filmów powstają wspaniałe pełnometraże. Ja przypomnę wspaniały film Whiplash oscarowy, który był krótkim metrażem. Wybitny film nagrodzony Oscarem.
5: Pochodzący z Ostrowa reżyser podkreśla, że jego film został zaprezentowany na kilku festiwalach, zbierając dobre recenzje.
6: Film miał premierę w maju ubiegłego roku na krakowskim festiwalu filmowym. Od tego czasu pokazywany był też na Festiwalu Polskim filmów fabularnych w Gdyni, w Białymstoku, na festiwalu Żubrówka, we wrześniu na festiwalu Prowincjonaria, w Izmirze w Turcji, na festiwalu filmów o uchodźcach oraz w Hollywood w Los Angeles, gdzie został wyróżniony. Jest taki festiwal Hollywood Short Fest. Film dostał tak zwany honorable mention, czyli to jest takie honorowe wyróżnienie.
5: Robert Zawadzki jest prodziekanem Wydziału Aktorskiego Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, filia we Wrocławiu oraz pracuje jako aktor, reżyser i wykładowca akademicki. Dla Radio Centrum Jarosław Wardawy.
2: Ostrowskie środowisko koszykarskie w żałobie. W poniedziałek w wieku 92 lat zmarł Marian Lamczak, w przeszłości zawodnik Stali Ostrów z lat 50. XX wieku, a później zasłużony działacz, który sporą część swojego życia poświęcił żeńskiej koszykówce.
7: Marian Lamczak przez dekady działał w koszykówce. Najpierw jako zawodnik Gwardii Wrocław i Stali Ostrów, a od 1972 roku działacz KKS Ostrowia. Przeżywał w żeńskiej koszykówce wzloty i upadki. Był współzałożycielem Towarzystwa Sportowego Ostrowia, członkiem zarządu, wiceprezesem i prezesem. Był świadkiem awansów do ekstraklasy, ale także spadków do drugiej ligi. Walczył o przetrwanie żeńskiego basketu w trudnych czasach, a niedawno pewnie bardzo się cieszył, gdy zespół awansował do pierwszej ligi. Oddał serce ukochanej dyscyplinie sportu. Był nestorem ostrowskiego sportu, niezwykle szanowanym w środowisku. Za swoją działalność był doceniany i honorowany, choć pan Marian nigdy nie lubił splendoru i blasku fleszy. Działał w ciszy i nie potrzebował poklasku. Takich ludzi jest już coraz mniej w środowisku sportowym. Był przedstawicielem pokolenia oddanego całym sercem temu, co kochał. Za swoją działalność na rzecz sportu dekadę temu, w 2016 roku, nagrodzony został podczas wręczenia Wawrzynów Sportu Starosty Ostrowskiego. W 2020 roku odebrał nagrodę prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego. Zmarł w wieku 92 lat. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 24 minuty do 13.

0: Reklama.
1: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
2: Garnitur!
3: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie serie Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG, Grupa Lis. Zapraszamy.
12: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
0: Reklama.

0: Harry Styles, już 8 minut pozostało do godziny 13:00. Kolejne wiadomości z kraju i ze świata. Tutaj alerty, które obejmują się 13 województw, w tym nawet region południowej Wielkopolski. Chodzi o to, że będzie burzowo. Już od 13 do 20 te alerty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej będą obowiązywać. A poza tym jeszcze wiadomość ze świata. Cristiano Ronaldo żegna się z mundialem, chociaż to jeszcze koniec kariery nie jest. Zresztą na ten temat sam zawodnik nic jeszcze nie mówi. O 13:00 szczegóły, jeśli chodzi o te tematy.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Reklama.
3: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Daci już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
4: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy.
5: No, tego.
6: A może...
7: Także tak...
8: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
9: Tymczasem w salonie Filman.
10: I jak pani widzi?
11: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
9: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
13: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwało nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
2: Reklama.
1: Radio Centrum.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Słoneczna pogoda z komfortowymi warunkami termicznymi korzystnie na razie wpływa na nasze samopoczucie, ale wraz z postępującym od zachodu spadkiem ciśnienia i coraz wyższą wartością na termometrach, biometr będzie się powoli zmieniał i pogarszały warunki do niekorzystnych. Na razie jeszcze jest sporo słońca, ale może być pochmurno, deszczowo i wiecznie, możliwe burze w regionie południowej Wielkopolski, a pogodę u nas kształtuje Zatoka Niżu z nadmorza północnego i Norwegii z chłodnym frontem atmosferycznym.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
3: Właśnie minęła
2: 13.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Ostrzeżenia przed burzami objęły dziś teren niemal całego kraju. Rząd pracuje nad podwyżką płacy minimalnej, nauczyciele walczą o swoje. Cristiano Ronaldo żegna się z mundialem, ale o końcu kariery nie chce jeszcze mówić. Agnieszka Trojanowska, BIS. Alerty burzowe obejmują dziś 13 województw bez ostrzeżeń. Jedynie północno-zachodnie rejony i wschodnia ściana Polski. Instytut Meteorologii ostrzegł, że burzom będą towarzyszyły bardzo silne opady deszczu, a miejscami także gradu. W mocy pozostają też alerty przed upałami wydane dla centralnej i południowo-wschodniej części kraju, czyli dla województwa mazowieckiego oraz części województw łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, gdzie termometry mogą pokazać około 30 stopni. Rząd zajmuje się dziś podwyżką płacy minimalnej na przyszły rok. Przyjmie też kilka innych wskaźników istotnych dla budżetu, w tym wskaźnik podwyżek w budżetówce oraz waloryzacji rent i emerytur. Według nieoficjalnych informacji pracownicy sfery budżetowej mają dostać w przyszłym roku o 2,5% wyższe wypłaty. A to nie zadawala Związku Nauczycielstwa Polskiego, mówi jego prezes Sławomir Broniarz.
5: Jest to głęboko niesprawiedliwe, a jednocześnie nie oddające rzeczywistego wysiłku zawodowego, intelektualnego, nakładu pracy, zakresu obowiązków, jakie podejmują nauczyciele w zderzeniu z poziomem wynagrodzenia, które oni otrzymują.
4: A niskie wynagrodzenie jest podstawowym czynnikiem powodującym odejścia nauczycieli od zawodu, mówi wiceprezes ZNP Urszula Woźniak.
6: Wiek średni nauczyciela w tej chwili oscyluje już około 50. To będzie za chwilę tragedia.
4: ZNP domaga się pilnych rozmów z resortem. Po śmiertelnym wypadku szybowca w Bielsku-Białej prokuratura wszczęła śledztwo w katastrofie lotniczej wczoraj wieczorem. Zginęła 38-letnia kursantka, a instruktor doznał bardzo ciężkich obrażeń. Z ustaleń śledczych wynika, że szybowiec wzniósł się na wysokość kilkudziesięciu metrów przy pomocy wyciągarki. Po wypięciu liny kursantka rozpoczęła awaryjny manewr lądowania, który był elementem przeprowadzanego egzaminu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że manewr ten nie przebiegł prawidłowo i szybowiec wraz z załogą uderzył o płytę lotniska. Zdarzenie jest badane pod kątem spowodowania wypadku komunikacyjnego w ruchu powietrznym ze skutkiem śmierci. Kodeks karny przewiduje za to do 8 lat więzienia. Na rozmowę o połączeniu szpitali zgodził się Mielec. Chodzi o fuzję placówki z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Rzeszowie. Jednocześnie Szpital Powiatowy w Mielcu opracowuje plany naprawcze. Może on stać się alternatywą dla fuzji. Decyzja radnych z Mielca zapadła w obliczu narastających problemów finansowych mieleckiej placówki. Szpital zakończył ubiegły rok stratą około 18 milionów złotych. Jutro ceny maksymalne paliw będą wyższe niż dziś. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,96 zł, benzyny 98 6,61, a diesla 6,46, wynika z dzisiejszego obwieszczenia ministra energii. Cristiano Ronaldo szykuje się do ostatniego mundialu. Rozpoczynające się w czwartek w Ameryce Północnej Mistrzostwa Świata w piłce nożnej będą szóstym i prawdopodobnie ostatnim w karierze portugalskiego piłkarza. 41-latek wystąpił we wszystkich Mistrzostwach Świata od 2006 roku, gdy Portugalia doszła do półfinału turnieju w Niemczech i zajęła czwarte miejsce. Ronaldo deklaruje, że w tym roku po raz ostatni spróbuje zdobyć mistrzostwo, ale wciąż nie ogłosił, jak długo potrwa jego kariera.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po godzinie 13. Dzisiaj jest Dzień Przyjaciela, wtorek, 9 czerwca. Naszym przyjacielem jest na pewno muzyka na 106.4 i my przyjaźnie do Was nastawieni, ale jeżeli macie gdzieś wokół siebie takich, którym warto dzisiaj powiedzieć cześć, fajnie, że jesteś, dobrze, że jesteś, no to może taka kawa wspólna będzie bardzo miłym dzisiaj pomysłem na kawałek dnia.

0: Reklama.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
5: Tomograf komputerowy rezonans magnetyczny. Pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21. Teren przychodni Cermedic. Rejestracja. Telefon 733 441 026. www.spectrumdiagnostyka.com.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
10: Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz.

Grzegorz Markowski, Ryszard Sygitowicz. Każdej nocy są takie głosy, które bardzo chętnie byśmy usłyszeli jeszcze na estradzie. Och, tu już wracamy tylko na 106,4, ale i także w naszych skromnych albo i bardziej pojemnych płytotekach. 16 minut po 13. My w ogóle wędrujemy muzycznie dzisiaj w różne lata. Teraz będzie tak troszeczkę, no właśnie, tanecznie też, bo Sandra. Marii Magdaleny dzisiaj nie ma, ale jest Anna, jest Bertrand, jest Felicjan, Hanna, Józef, Pelagia, Ryszard, Sylwester, Sylwestra i Sławoj wśród solenizantów, więc pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. No i także tych, którzy urodzili się 9 czerwca. Święto!

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: A może by tak na majówkę u fabrykanta jeszcze zdążymy, mimo że czerwiec. Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku ma kolejną odsłonę pikniku historyczno-edukacyjnego, a szczegóły i program o 13.30 w wiadomościach.
2: Reklama.
3: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
4: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
2: Reklama.

0: Jasiek Piwowarczyk, Halo Houston. Jest 13.30, u nas wszystko ok. Sprawdzamy, co w regionie. O tym opowie Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Mieli zaczepiać dzieci, policja nie potwierdza. W tym serwisie także o pikniku u fabrykanta, a w sporcie Czugunow na szczęście bez złamań.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Obcokrajowcy mieli zaczepiać w centrum Kalisza dzieci. Taka wiadomość pojawiła się w sferze medialnej w ubiegłym tygodniu. Kaliska policja zna sprawę, choć oficjalnego zawiadomienia brak.
4: Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu zostali poinformowani o zdarzeniu, do którego miało dojść 1 czerwca bieżącego roku w centrum miasta. Grupa dzieci miała poinformować pracowników jednego z punktów handlowych, że były zaczepiane przez obcokrajowców. Do chwili obecnej nie wpłynęło do nas żadne zawiadomienie o zdarzeniu, które miało miejsce przed tygodniem. Pomimo tego policjanci podjęli działania, aby wyjaśnić sytuację i zweryfikować publikowane w sieci informacje.
2: Powiedziała Radiu Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, rzeczniczka prasowa kaliskiej policji. Mundurowi przypominają, by o wszelkich niepokojących zdarzeniach informować służby jak najszybciej. Rodziców zachęcają również do tego, by rozmawiali ze swoimi dziećmi i uczulali je na wszelkiego rodzaju zagrożenia oraz na to, jak sobie z nimi radzić i jak w razie potrzeby wezwać pomoc.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Przed nami kolejna odsłona pikniku historyczno-edukacyjnego Majówka u fabrykanta, który w ten weekend odbędzie się na dziedzińcu Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku. Podczas wydarzenia czekać będzie prawdziwa podróż w czasie.
5: W programie między innymi inscenizacja historyczna przedstawiająca dzieje fabryki, a także niezwykły pokaz maszyny parowej w ruchu. Nie zabraknie również muzycznych emocji podczas koncertu Piano Song Studio Wokalno-Artystyczne. Przygotowaliśmy także kreatywne warsztaty, tkanie na krosienkach, wykonywanie pamiątkowych widokówek oraz kolorowanki dla najmłodszych. Na dzieci czekają gry, zabawy i animacje, a na wszystkich uczestników swojskie jadło inspirowane kuchnią robotniczą, stoisko z dodatkami modowymi. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną w wyjątkowej atmosferze zabytkowego kompleksu fabrycznego.
2: Powiedziała Radio Centrum Aleksandra Napierała z Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku. Wydarzenie odbędzie się w tę niedzielę, 14 czerwca, od godziny 17. Wstęp wolny. Gleb Czugunow na szczęście nie doznał poważnej kontuzji po fatalnym karambolu w 13. wyścigu niedzielnych derbów Wielkopolski w Poznaniu, kiedy po ostrym ataku sfaulował go lider PS Rzetu Ryan Douglas. Australijczyk otrzymał za to żółtą kartkę, która wiąże się z konsekwencjami finansowymi, ale po tym jak Czugunow był niezdolny do jazdy w końcówce zawodów, to zespół z Poznania dowiózł minimalne zwycięstwo 47-43. Trener Tomasz Gapiński w rozmowie z Radiem Centrum nie zwalał winy za porażkę tylko na ten feralny 13. wyścig.
6: Ach, 13. Moglibyśmy wymienić kilka innych wyścigów, ale ogólnie ja tam jestem bardzo zadowolony. Tak, chłopacy walczą tak samo jak i w Łodzi, pomimo że nie mamy dzisiaj tej wygranej. Możemy być zadowoleni z dyspozycji naszych zawodników. Każdy jechał, każdy walczył, każdy punktował i to jest najważniejsze. No, szkoda właśnie Gleba tego upadku w 13. wyścigu. No, my nie mogliśmy z Gleba skorzystać w 14. Jego stan zdrowia na to nie pozwalał. I po prostu no, nie narażaliśmy jego, jak i innych kolegów z toru.
2: Powiedział Radio Centrum trener Munfin Magnusa Ostrów. Szczegółowe badania w poznańskim szpitalu wykluczyły złamania. Żużlowiec jest poobijany i kilka dni regeneracji powinno mu pozwolić dojść do zdrowia. Ostrowski zespół jechał teraz 2 mecze w ciągu 4 dni, a kolejne 2 spotkania odjedzie na swoim torze dopiero 21 i 28 czerwca, odpowiednio z zespołami z Krosna i Piły.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut do 14.

0: Reklama.
1: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Daci już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
2: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy!
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
0: Reklama.
6: Radio Centrum i gra muzyka.

0: Lana Richie na 106.4 Muzyka Chyba Lubisz Już Kwadrans do godziny 14.
1: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.

0: Ogłoszenia płatne. Oferta pracy.
1: Nestle zatrudni pracowników produkcyjnych oraz operatorów urządzeń produkcyjnych. Zgłoszenia pod numerem telefonu 600 204 579 600 204 579.
0: Giełda pracy. Radia Centrum. Oferta pracy.
1: Podstawowa stacja kontroli pojazdów szuka diagnosty. Telefon 668 102 922. 668 102 922.
0: Giełda pracy. Radia Centrum. Oferta pracy.
1: Firma Diano w Opatówku poszukuje osoby na stanowisko pracownika w branży metalowej. Pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz. Kontakt praca@dajano.pl, praca@dajano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459. 783 897 459.
0: Ogłoszenia płatne.
1: +88 400 106 4. Kto szuka pracy, może dzwonić już teraz. Rekomendacje przyjmujemy pod tym numerem telefonu 88 400 106 4.

0: Skrót dzisiejszych ogłoszeń o zatrudnieniu znajdziecie już na facebookowym profilu Radia Centrum.
1: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda pracy Radia Centrum. Reklama.
2: No to jedziemy.
3: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
6: Już wkrótce w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Szkolnej 16 zostanie otwarta przychodnia medyczna Mediclux. Przestronne gabinety, nowoczesny sprzęt diagnostyczny. W ofercie przychodni badania laboratoryjne, poradnia psychologiczna, psychoterapeutyczna oraz psychiatryczna. Przychodnia Mediclux zaprasza do współpracy lekarzy i rezydentów różnych specjalizacji. Przychodnia Mediclux, Ostrów Wielkopolski, ulica Szkolna 16. Wkrótce otwarcie.
1: Reklama.
7: Radio Centrum.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: A ta pogoda dzisiaj będzie dynamiczna. Kształtuje ją Zatoka Niżu z nadmorza północnego i Norwegii z chłodnym frontem atmosferycznym, który przyniesie dzisiaj w ciągu dnia wzrost zachmurzenia z umiarkowanego do dużego i słabe przelotne opady deszczu w niektórych miejscach, a o tej porze już nawet możliwe burze lokalnie, także w regionie południowej Wielkopolski. Pochmurno-deszczowo i wietrznie jeszcze dzisiaj przed nami. W czasie burz także porywisty wiatr, momentami nawet do 75 km na godzinę. Lokalnie też możliwe opady gradu, a biometr jest na razie korzystny, będzie przechodził w niekorzystne, ciśnienie delikatnie spada.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
3: Właśnie minęła
2: 14.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Nastolatek stracił nogi i rękę. Kierownik pociągu usłyszał zarzut. Rząd przedłużył zamknięcie strefy w Puszczy Białowieskiej. Będzie nowa fontanna w samym środku Krakowa. Agnieszka Trojanowska-Bis. Zarzuty usłyszał kierownik pociągu w związku z potrąceniem licealisty. Chodzi o wypadek składu kolei mazowieckich, w którym w Woli Bierwieckiej koło Radomia potrącony został przez radomski pociąg licealista. 17-latek odniósł ciężkie obrażenia ciała, stracił nogi i rękę. Prokurator zarzucił podejrzanemu narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, także pasażerów podróżujących tego dnia pociągiem. Chodzi o kobietę i jej kilkumiesięczne dziecko. To właśnie poszkodowany nastolatek pomagał im wynieść na peron wózek z niemowlęciem. Gdy chciał wsiąść do pociągu, drzwi się zamknęły, a nastolatek wpadł pod koła pociągu. Do wypadku doszło w lutym na przystanku kolejowym Woli Bierwieckiej. Mimo że rząd zapewnia, że nie ma już problemów z migracją przez granicę z Białorusią, po raz kolejny przedłużył obowiązywanie zamkniętej strefy w Puszczy Białowieskiej. Eksperci od imigracji mówią o zarządzaniu strachem, o czym Jakub Medek.
5: W ocenie Aleksandry Chrzanowskiej ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej ludzie wciąż próbują się przedostać przez zieloną granicę z Białorusią.
6: Do tych prób przekroczenia granicy zielonej w miejscach do tego nieprzeznaczonych dochodzi między innymi dlatego, że wnioski o ochronę międzynarodową nie są przyjmowane na przejściach granicy.
5: Ekspertka dodaje też, że rzeczywiście, najpewniej dzięki układom polskich władz z dyktaturą Łukaszenki, liczba osób na granicy polsko-białoruskiej jest wyraźnie niższa niż w ubiegłym roku.
6: Znaczna większość ludzi przekracza granicę białorusko-łotewską, z Łotwy przejeżdża do Litwy, z Litwy do Polski.
5: I część tych osób jest przez Straż Graniczną wyłapywana i oddawana Litwie. Wiele jednak wskazuje na to, że reszta dostaje się przez Polskę dalej na zachód.
4: W obwodzie lwowskim w Hucie Pieniackiej rozpoczęły się pierwsze wykopy w miejscach, gdzie mogą znajdować się masowe mogiły Polaków zabitych w lutym 1944 roku. Prace prowadzi Instytut Pamięci Narodowej we współpracy z ukraińskimi partnerami. Huta Pieniacka to symbol męczeństwa Polaków zamordowanych na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Uczniowie z podstawówek biorą udział w Akademii Bezpieczeństwa w Bydgoszczy przez 3 dni w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku. Ponad 1000 młodych osób dowie się od policji, straży miejskiej czy wodnych ratowników, jak bezpiecznie spędzić wakacje.
7: Będziemy zwracać uwagę na to, żeby ten czas wolny, który nadchodzi, był bezpieczny dla młodzieży. Magdalena Wodarczyk, Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki BORPA. Będziemy mówić o tym, w jaki sposób dbać o siebie i nie eksperymentować z nowymi sytuacjami.
8: A jak się bezpiecznie zachować w wakacje?
9: Nie oddalam się od rodziców, nie wchodzimy za daleko od brzegu.
10: Będę jeździł na rowerze z kaskiem i z dala od drogi dla aut.
4: Jeszcze nie w te wakacje, ale już niebawem Kraków zmieni swoje oblicze. Stanie się to za około 1,5 roku. Będzie nowa fontanna na rynku głównym. Miasto wybrało właśnie zwycięski projekt. Pracownia z Kielc pokonała 2 krakowskie pracownie. Wybrany projekt jest według jury uniwersalny, współczesny i nie koliduje z sąsiednimi budynkami, w tym z Kościołem Mariackim. Nowa fontanna ma być gotowa na przełomie 2027 i 2028 roku. W tym czasie ma się odbyć rozbiórka starej fontanny.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Ktoś marzy o chłodzie, o fontannie, 3,5 minuty po godzinie 14. Pozostaje nam jeszcze zawsze zimna herbata. Albo telefon do przyjaciela, dzień przyjaciela. Oni zawsze znajdą jakieś wsparcie i pomoc.

0: Wśród słów na K jest jeszcze kultura, przez duże K, jak jeszcze dodamy do tego sztukę, to już jest w ogóle coś pięknego. Pod hasłem Wcielanie kreacje wystartowała 33. edycja La Strady. Wystartowała, bo już ten początek za nami na głównym rynku. Przed nami oczywiście program z głównymi wydarzeniami od piątku. Intensywny weekend, ale pamiętajcie, że jeszcze dzisiaj też towarzyszącym tym wszystkim wydarzeniom ulicznym na Polanie i na żywo, także z ogniem, to chyba najbardziej lubione spektakle, jeśli chodzi o widzów. Także te wernisażowe sprawy. Dzisiaj o 16:00 Jola Chowańska-Różańska, otwarte warsztaty VR i stanowisko z goglami do zwiedzania wystawy wirtualnej obecna, a to jest wystawa fotograficzna i wirtualna Karoliny Bazan, która potrafi uchwycić właśnie to, co nieuchwytne. Wernisaż fotografii Karoliny Bazan dzisiaj o 18:00 w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, a potem o 19:00 Rusłan Kolmykow, Wiadomości do samego siebie, wernisaż wystawy artystycznej. To zaledwie jeszcze prolog do tego wszystkiego, co nas czeka, ale te wrażenia już na pewno będą intensywne. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu przy Łaziennej 6, cks.kalisz.pl. Tutaj program La Strady, a partnerem medialnym tego festiwalu jest Radio Centrum.
1: Warto się wybrać.
2: Reklama.
3: Już wkrótce w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Szkolnej 16 zostanie otwarta przychodnia medyczna Mediclux. Przestronne gabinety, nowoczesny sprzęt diagnostyczny. W ofercie przychodni badania laboratoryjne, poradnia psychologiczna, psychoterapeutyczna oraz psychiatryczna. Przychodnia Mediclux zaprasza do współpracy lekarzy i rezydentów różnych specjalizacji. Przychodnia Mediclux, Ostrów Wielkopolski, ulica Szkolna 16. Wkrótce otwarcie.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
5: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
6: Znowu lecicie?
7: No tak. Tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk. A dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
2: Reklama.

0: Po tańcówkę, owszem, będzie taka tradycyjna wieczorem. Już w najbliższy weekend urodziny miasta, a do tego jeszcze koncert Ewy Urgi, jednej z najwybitniejszych polskich wokalistek jazzowych z towarzystwem Kalisz Big Band New Collective. Na pewno będzie to fantastyczne wydarzenie artystyczne. Partnerem medialnym tego plenerowego koncertu jest Radio Centrum, a zaprosimy na to wydarzenie o 14.30 w wiadomościach.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Reklama.
3: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
4: Tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny. Pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21. Teren przychodni Cermedic. Rejestracja. Telefon 733 441 026. www.spectrumdiagnostyka.com.
5: Zakupy tylko w Społem. Grześki mega kakaowe w czekoladzie deserowej lub toffee w czekoladzie mlecznej 48 gramów za złoty 99. Wybierz Społem.
6: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG, Grupa Lis. Zapraszamy.
2: Reklama.

0: Jest 14.30. Sprawdzamy, co w regionie południowej Wielkopolski. O tym opowie Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Opaska, która poinformuje o kłopotach, za chwilę szczegóły. W tym serwisie także o stanie finansowym Pleszewa i święcie miasta Kalisza.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Opaska, która działa jak całodobowy anioł stróż. Ostrowskim władzom udało się zdobyć ponad 85 tysięcy złotych dofinansowania na realizację rządowego programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2026. Za te pieniądze urzędnicy zakupią 108 nowoczesnych opasek bezpieczeństwa. To rozwiązanie dla seniorów i ich najbliższych, którzy nie zawsze mogą czuwać przy swoich bliskich przez całą dobę.
4: Tych, które mają jakieś wskazania do tego, żeby taką opaskę uzyskać, a więc pogorszamy znacznie stan zdrowia, osoby samotne. To opaska, która za jednym dotknięciem pozwala przywołać służby medyczne, połączyć się z dystrybutorem, a w wypadku utraty przytomności posiada taką funkcję, że sama taką pomoc przywołuje.
2: Powiedział Radio Centrum Sebastian Górski, wiceprezydent Ostrowa. Projekt skierowany jest do mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego w wieku 60 lat i więcej. Osoby chętne do skorzystania z pomocy powinny skontaktować się z pracownikami siedziby Dziennego Domu Senior Plus przy ulicy Limanowskiego lub telefonicznie.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Z zaprezentowanego raportu o stanie miasta i gminy Pleszew w roku 2025 wynika, że sytuacja finansowa miasta jest dobra. Świadczy o tym między innymi rekordowa skala inwestycji. Wyzwaniem są z kolei rosnące wydatki związane z utrzymaniem usług publicznych.
5: Dochody budżetu w 2025 roku przekroczyły 233 miliony złotych. Największą pozycję stanowiły wpływy z udziału w podatku PIT. Kolejne źródła to dotacje celowe oraz podatek od nieruchomości. Wydatki gminy osiągnęły poziom 277 milionów złotych i tu najwięcej, bo prawie 70 milionów złotych przeznaczono na edukację. Na pomoc społeczną wydano prawie 27 milionów, a na gospodarkę komunalną ponad 20. Wydatki na kulturę wyniosły niespełna 7 milionów. Znaczącą część budżetu stanowiły wydatki majątkowe związane z rozwojem infrastruktury. I tu na budowę stacji wodociągowej wydano ponad 15 milionów, na realizację projektu Compact Lab prawie 10 milionów. Zdaniem burmistrza Arkadiusza Ptaka obecnie gmina jest w dobrej sytuacji finansowej, realizuje inwestycje i utrzymuje niski poziom zadłużenia. Pleszewscy radni na sesji absolutoryjnej jednogłośnie udzielili burmistrzowi absolutorium za rok 2025. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
3: Warto się wybrać.
2: Już w tę sobotę Kaliszanie świętować będą urodziny miasta Kalisza. W programie zaplanowano wiele atrakcji, nie zabraknie również urodzinowych tortów.
6: Wspólne świętowanie na Kaliskim Głównym Rynku rozpocznie się o 16:00. Uczniowie szkół podstawowych zaprezentują utwór Zielono mi Jana Ptaszyna-Wróblewskiego, a uczestnicy będą mogli włączyć się w śpiewanie, co ułatwić mają teksty utworu, które zostaną rozdane. Następnie na scenie pojawi się Ewa Uryga, jedna z najwybitniejszych polskich wokalistek jazzowych, a artystce akompaniował będzie Kalisz Big Band New Collective pod dyrekcją Krzysztofa Kwiatkowskiego. Potem scena będzie należeć do uczniów szkoły podstawowej specjalnej nr 19 w Kaliszu, którzy zaprezentują swój najnowszy utwór pod tytułem Razem. Tego dnia nie zabraknie również wspólnego odśpiewania 100 lat oraz słodkiego poczęstunku, który przygotują kaliscy cukiernicy. Ponadto od 10 do 21 będzie można nieodpłatnie zwiedzić ekspozycję multimedialną w ratuszu i wejść na taras widokowy. Ostatnie wejście będzie możliwe o godzinie 20. Urodziny miasta Kalisza zakończą się tradycyjną potańcówką. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut do 15 i teraz o lecie. Kuba i Kuba.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, Adrian? Nowe Renault Clio ma teraz automatyczną skrzynię biegów i fabryczną instalację gazową.
2: Automat i gaz w jednym? Przecież czegoś takiego jeszcze nie było.
1: No właśnie nie było, a teraz jest. Jedziesz płynnie, a na stacji benzynowej tankujesz za grosze. Dynamicznie i oszczędnie.
2: Czyli koniec z kompromisami. Komfort automatu i oszczędność LPG. Gdzie to dają?
1: W salonie Renault w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
2: Wybierz nowe Renault Clio z automatem i fabryczną instalacją LPG. Zapraszamy serdecznie, Adrian Matuszkiewicz
1: i Arkadiusz Mareniec.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
0: Reklama.
6: Radio Centrum i gra.

0: muzycznie i filmowo dzisiaj wieczorem w Ostrowiach. To nie tylko dzisiaj wieczorem, bo to od poniedziałku do soboty. Długi czas na to, żeby popatrzeć, posłuchać i także spotkać się z wielkimi artystami. Dzisiaj jest dzień poświęcony laureatowi Nagrody Grand Prix Komeda za całokształt twórczości, którym w tym roku jest Jerzy Maksymiuk, i specjalny pokaz filmu Bilet powrotny, tu rola główna Anny Seniuk, właśnie z muzyką Jerzego Maksymiuka, dzisiaj w Ostrowskim Centrum Kultury o godzinie 18.15. Przed projekcją filmu spotkanie z Anną Seniuk. Na to spotkanie oczywiście wejście jest wolne. Pamiętajcie, że trwa Grand Prix Komeda, czyli specjalny festiwal, podczas którego główną rolę gra muzyka w filmie. A oprócz tego jeszcze Anna Seniuk, Jan Englert, Grażyna Błęcka-Kolska, Jan Jakub-Kolski czy Adam Woronowicz będą gośćmi podczas tegorocznego festiwalu. Na koniec zaśpiewa Aga Zarian. Program oczywiście również znajdziecie na RCFM. A spotkanie z Anną Seniuk dzisiaj o 18.00, potem specjalny pokaz filmu Bilet powrotny, muzyka Jerzy Maksymiuk do tego filmu. A to wszystko w Ostrowskim Centrum Kultury podczas festiwalu Grand Prix Komeda, 15. edycja tego festiwalu. Partnerem medialnym tego wydarzenia jest Radio Centrum.
1: Warto się wybrać!

0: Instytut Meteorologii wydał na całe dzisiejsze popołudnie ostrzeżenie przed burzami. Alerty objęły 14 województw, wielkopolskie również. I ten temat pogodowy m.in. w wiadomościach o 15. Wszystkie syreny w kraju będą wyłączone wkrótce jednym guzikiem. Tak, jest to możliwe, tylko by nikt się nie pomylił. Szczegóły w wiadomościach już za kilka minut na antenie Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Reklama.
1: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl / oferta / sezonowa.
2: Autocentrum Lis.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Intensywne chmury już zbierają się nad regionem południowym Wielkopolski. W niektórych miejscach już pada, w niektórych będzie za chwilę. Może też zagrzmieć się, a podczas burz wiatr może być silny. Momentami w porywach nawet do 75 km na godzinę. Lokalnie mogą się zdarzyć opady gradu. Deszcz od 20 do 25 mm. A jeśli chodzi o to, co na słupku rtęci, temperatura teraz powoli spada. W niektórych miejscach 22, w niektórych 21 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
3: Właśnie minęła
2: 15.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Ostrzeżenia przed burzami obowiązują już w 14 województwach. Wszystkie syreny w kraju będą włączane jednym guzikiem. Maja Chwalińska dostała stypendium sportowe od ministra sportu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Instytut Meteorologii wydał na całe dzisiejsze popołudnie ostrzeżenie przed burzami. Alerty objęły 14 województw. Wyładowaniom atmosferycznym mają towarzyszyć intensywne opady deszczu. Możliwe są także silne porywy wiatru, nawet do 75 km na godzinę. Takie warunki atmosferyczne mogą doprowadzić w niektórych miejscach do klęsk żywiołowych, mówi dyrektor Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju IMGW dr Maciej Duniec.
5: Jeżeli to będzie obszar wybetonowany, to rzeczywiście, jeżeli ten opad spadnie w bardzo krótkim czasie, w takiej ilości, można spodziewać się jakichś powodzi błyskawicznych.
4: Ostrzeżenia IMGW przed burzami obowiązują do godziny 23. Brytyjski premier potępił wczoraj

0: Atak nożownika w stolicy Irlandii Północnej, Belfaście. Keir Starmer mówi o przerażającym ataku budzącym odrazę. Nie mam żadnej tolerancji dla tak okropnych scen przemocy na naszych ulicach, podkreślił szef brytyjskiego rządu. Ofiara wczorajszego ataku trafiła do szpitala w poważnym stanie. 40-latek ma obrażenia twarzy, szyi i pleców. Policja zatrzymała już podejrzanego, to prawdopodobnie Somalijczyk w wieku około 30 lat. Motywy napaści nie są znane. Policja apeluje, by internauci nie rozpowszechniali krążącego w sieci brutalnego nagrania ze zdarzenia. Łotewskie wojsko i służby wstrzymały poszukiwania wraka drona zestrzelonego przez myśliwce NATO. Bezzałogowiec wtargnął w łotewską przestrzeń powietrzną od strony Rosji wczoraj rano i został strącony na stosunkowo dużej wysokości, przez co prawdopodobnie rozpadł się na wiele małych kawałków. Władze zaapelowały do mieszkańców, by w razie znalezienia podejrzanych przedmiotów lub szczątków sprzętu niczego nie dotykali i powiadomili odpowiednie służby. Do końca roku Państwowa Straż Pożarna chce zakończyć prace przygotowawcze nad połączeniem wszystkich syren alarmowych w Polsce w jeden system. W całym kraju mamy ponad 22 tysiące takich urządzeń, ale działają w rozproszeniu i podlegają różnym podmiotom, mówi zastępca szefa Państwowej Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski.
1: Na chwilę obecną właścicielami syren są różne podmioty, wojewodowie, marszałkowie, ochotnicze straże pożarne, Państwowa Straż Pożarna, zakładowe służby ratownicze.
0: Plan jest taki, by wszystkie można było w razie potrzeby włączyć jednym guzikiem. Przygotowanie potrwa do końca roku, później spinanie systemu, które zajmie 2 lata.
1: Musimy wszystkie syreny, które są na terenie Polski, czyli ponad 22 tysiące syren, wyposażyć w specjalne mikrokomputery, do których wkłada się kartę z naszej bezpiecznej sieci.
0: Dla bezpieczeństwa syreny będą sterowane z 4 źródeł. Maja Chwalińska, która z kwalifikacji dotarła do finału wielkoszlemowego French Open w Paryżu, decyzją ministra sportu otrzymała stypendium sportowe na 12 miesięcy. Wicemistrzyni Rolanda Garrosa gościła dziś w Ministerstwie Sportu, gdzie oficjalnie przekazano, że 24-letnia tenisistka będzie dostawać co miesiąc przez rok najwyższą możliwą stawkę 9600 zł. Chwalińska jest pierwszą w historii kwalifikantką, która dotarła do finału w Paryżu. Dzięki temu przesunęła się ze 114 miejsca na 21 w światowym rankingu tenisistek.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty po 15. Kto dziś jest szczęśliwy o tej porze i już ma wolne? Gratulujemy serdecznie, no ale spokojnie. Będziemy dołączać. Wtorek, 9 czerwca. Na razie wracamy do muzyki.

0: Reklama.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salonę Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji.

0: możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencja Edycja 2026. Przy udziale środków finansowych samorządu województwa wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo usług komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
3: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
10: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Reklama.

serdem, zwłaszcza po pracy, jak idzie burza. 18 minut po 15 jesteśmy na 5. miejscu rankingu najdłużej harujących narodów Unii Europejskiej. Jak to brzmi? Pracujących. My średnio przepracowywaliśmy 38 godzin w tygodniu, co dało 5. najwyższy wynik w Unii Europejskiej. A kto pracuje 38 godzin w tygodniu? No chyba jakoś tu się pomylili.

0: Reklama.
1: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
2: Zakupy tylko w Społem. Winiary, sosy boloński, słodko-kwaśny lub słodki chili 335 gramów za 5,49. Wybierz Społem.
3: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575-144-248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
4: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60, Intar Kalisz, Wrocławska 48.
5: Jeżeli marzysz, by Twoje rośliny były okazałe i witalne, a uprawiane warzywa i owoce zdrowe i smaczne, sięgnij po Astwit. Ekologiczny nawóz naturalny, prosty w stosowaniu, skuteczny w efektach. Do domu, ogrodu i na balkon. Astwit. Do warzyw, sadów i upraw pod osłonami. Wspiera kondycję roślin, strefę korzeniową i naturalną aktywność biologiczną gleby. Po co sięgać po chemię, skoro mamy Astwit? Nawóz dostępny w dobrych sklepach ogrodniczych i w kwiaciarniach. Astwit w zgodzie z naturą. www.astwit.com.pl.
6: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG. Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG Grupa Lis. Zapraszamy.
0: Reklama.
7: Od radia.
8: Na ten temat.
9: Środa 12.30.
8: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
9: Jarosław Balcar, dyrektor Biblioteki Publicznej imienia Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Hashtag warto posłuchać.
8: Radio Centrum.
7: Od radia dla Ciebie.
10: Długi weekend i długa lista wykroczeń, jeśli chodzi o policyjny raport. O tym w wiadomościach o 15.30 z regionu.
8: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: 15.30, czas na informacje z regionu. Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Długi weekend i jeszcze dłuższe konsekwencje. W tym serwisie zaprosimy także na dwa wernisaże do Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, a w sporcie nie żyje legenda koszykówki.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Ostrowska policja podsumowała długi weekend. Mundurowi od czwartku aż do poniedziałkowego poranka prowadzili intensywne działania w terenie.
4: Funkcjonariusze ruchu drogowego zwracali szczególną uwagę na stan techniczny pojazdów, sposób przewożenia dzieci oraz trzeźwość kierowców. W czasie weekendu odnotowano 13 kolizji drogowych. Policjanci zatrzymali także 9 praw jazdy oraz 24 dowody rejestracyjne. Jednym z głównych elementów działań była dzisiejsza poranna akcja Trzeźwość. Mundurowi przeprowadzili ponad 3000 kontroli stanu trzeźwości kierujących, podczas których ujawniono aż 5 kierowców znajdujących się pod wpływem alkoholu. Najwyższy wynik odnotowano u 63-letniego kierującego zatrzymanego w Wysocku Wielkim. Badanie wykazało blisko 0,9 promil alkoholu w organizmie.
2: Powiedziała Radiocentrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, oficer prasowa ostrowskiej policji. 63-letni mieszkaniec powiatu ostrowskiego, podobnie jak pozostali kierowcy, którzy prowadzili pod wpływem alkoholu, odpowie przed sądem.
1: Radiocentrum. Fakty warte uwagi.
2: W artystycznym geście, mimice i roli kryje się całe spektrum artystycznych, często niezauważalnych chwil, które wyłapuje i uwiecznia na swoich zdjęciach. Karolina Bazan, fotografka i reporterka kultury, od lat towarzyszy artystom i festiwalom, tworząc na fotografiach zapis ulotności przekazywanych przez nich emocji. I tą subtelną granicą między tym, co widać, a tym, co zostało zatrzymane w kadrze, podzieli się na wystawie Obecna, która jest jednym z wydarzeń tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych La Strada.
5: Jak wiecie, jestem nadpobudliwa i po prostu robię wszystko, żeby zatrzymać chwilę, żeby uchwycić te momenty pomiędzy nawet chwilami. Przede wszystkim są to emocje. Czasem mam wrażenie, że kradnę chwilę. Że kradnę te momenty. Czasem czuję onieśmielenie, kiedy robię zdjęcie, kiedy kradnę uśmiech, smutek, łzy w oczach, ale myślę, że potem te zdjęcia właśnie dzięki temu są bardzo prawdziwe i takie naturalne. Będzie barwnie, kolorowo, dynamicznie, może wzruszające.
2: Zachęca słuchaczy Radia Centrum Karolina Bazan, autorka wystawy Obecna. Wernisaż dziś o godzinie 18 w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, a o godzinie 19 drugi wernisaż przygotowany w ramach La Strady. To wiadomości do samego siebie. Te wyśle Rusłan Kolmykow. A między otwarciami wystaw koncert ptasiego chóru Doroty Wróblewskiej ze studia Happy Singers. Udział w tych wydarzeniach jest bezpłatny, a partnerem medialnym jest Radio Centrum. Ostrowskie środowisko koszykarskie w żałobie. W poniedziałek w wieku 92 lat zmarł Marian Lamczak, w przeszłości zawodnik Stali Ostrów z lat 50. XX wieku, a później zasłużony działacz, który sporą część swojego życia poświęcił żeńskiej koszykówce.
6: Marian Lamczak przez dekady działał w koszykówce. Najpierw jako zawodnik Gwardii Wrocław i Stali Ostrów, a od 1972 roku działacz KKS Ostrowia. Przeżywał w żeńskiej koszykówce wzloty i upadki. Był współzałożycielem Towarzystwa Sportowego Ostrowia, członkiem zarządu, wiceprezesem i prezesem. Był świadkiem awansów do ekstraklasy, ale także spadków do drugiej ligi. Walczył o przetrwanie żeńskiego basketu w trudnych czasach, a niedawno pewnie bardzo się cieszył, gdy zespół awansował do pierwszej ligi. Oddał serce ukochanej dyscyplinie sportu. Był nestorem ostrowskiego sportu, niezwykle szanowanym w środowisku. Za swoją działalność był doceniany i honorowany, choć pan Marian nigdy nie lubił splendoru i blasku fleszy. Działał w ciszy i nie potrzebował poklasku. Takich ludzi jest już coraz mniej w środowisku sportowym. Był przedstawicielem pokolenia oddanego całym sercem temu, co kochał. Za swoją działalność na rzecz sportu dekadę temu w 2016 roku nagrodzony został podczas wręczenia Wawrzynów Sportu Starosty Ostrowskiego. W 2020 roku odebrał nagrodę prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego. Zmarł w wieku 92 lat. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
9: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście także od wału staromiejskiego.
10: Informacje dla kierowców.
0: Warunki do jazdy w regionie mogą się zmieniać, bo także dla regionu południowej Wielkopolskiej są ostrzeżenia synoptyków o burzach, także o opadach deszczu, miejscami intensywniejszych, miejscami przelotnych, więc to na pewno weźcie pod uwagę, jeżeli jesteście w podróży albo macie ją zaplanowaną. Poza tym utrudnienia związane z remontami. Culisławicka w Kaliszu jest jednokierunkowa, od Romańskiej do Celtyckiej. Nie wiedzicie w nią od strony Romańskiej. Prace drogowe na Majkowskiej w okolicach Długosza i wyłączony jeden pas ruchu. Droga Krajowa 12, Kalisz Opatówek. Tutaj rozkopane pobocza, remont jezdni, miejscami też zwężenia i pachołki po obu stronach drogi. Mimo że jest już prawie gładka powierzchnia jezdni, to jednak jeszcze gładko się tu nie jedzie i tworzą się korki od rogatki do Zdumna intensywniej. Dobrze jest objechać przez Strzałę albo Tłokinie. Remonty tu jeszcze potrwają do końca roku, więc trzeba uzbroić się w cierpliwość. Ostrów Wielkopolski, tu Klasztorna, od skrzyżowania ze Strzelecką do granicy z Wysockiem zwężenie. Jedziemy do 30 km na godzinę. Leduchowskiego od Piłsudskiego i Strzeleckiej miejscowe zwężenie, ograniczenie prędkości. I jeszcze droga krajowa 36, odcinek Zacharzew, Lamki, Łąkociny za Ostrowem w kierunku Krotoszyna. Tu też wahadłowo jedziemy i ograniczenie prędkości i tymczasowa sygnalizacja świetlna. To jeśli chodzi o informacje drogowe.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
9: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Jutro wzrosną maksymalne ceny wszystkich rodzajów paliw. Wynika z dzisiejszego obwieszczenia ministra energii. Litr benzyny 95. ma kosztować nie więcej niż 5,96, benzyny 98 6,61, a oleju napędowego 6,46 za litr.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 22 minuty do 16.

0: Reklama.
1: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
0: Reklama.
5: Radio Centrum.

0: Taka sytuacja.
1: Dzisiaj między innymi Dzień Przyjaciela i Łukasz Kostecki zagadnął was o przyjaciół.
2: O osoba, której można zaufać.
3: Której można powiedzieć wszystko.
4: Bliska osoba, której można powiedzieć dużo rzeczy.
5: No trzeba mieć przyjaciela w życiu serdecznego. Co się rzadko zdarza, żeby tak być, nie?
6: Trzeba szanować dobrego człowieka, bo teraz dobrego człowieka to trudno znaleźć.
7: Osoba, której można zaufać i wszystko powiedzieć.
8: Ktoś najbliższy, komu można się zwierzyć.
6: Ojejka, warto takie osoby, to bardzo warto mieć w życiu dobrych przyjacieli, to tylko, bo teraz tyle na tym świecie mściwości, tego niedobrego. Ludzie nie mają serca do drugiego człowieka, a powinni mieć serce do drugiego człowieka. No. Dlatego przyjaciel jest bardzo ważny w życiu człowieka. O. Dobry przyjaciel, ja mogę zaznaczyć, dobry, nie?
0: Radio Centrum. Taka sytuacja.

0: GUS będzie sprawdzał, jak zmienia się polskie rolnictwo, na czym to będzie polegać. Badanie potrwa do połowy sierpnia, o tym w wiadomościach o 16 na antenie Radia Centrum. No i uwaga, możecie sprawdzać, jak wam idzie. Wystarczy przykucnąć i rzucić klapkiem do celu. Najpierw ten cel trzeba sobie chyba określić. Bicie rekordu słowiańskiego to właśnie już za kilka minut. Ja teraz sprawdzam.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
4: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
5: Ewa, no żal wyjeżdżać jest! Przecież tu jest teraz tak pięknie!
4: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
6: Promocja trwa do 31 sierpnia.
4: Partnerzy akcji Geberit, Deante, Valvec, Stress, Cludi, New Tendy, Install Projekt, Roka i Stella.
6: Armatura24.pl.
7: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
8: Garnitur!
9: Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Temperatura spada, ciśnienie spada. Teraz na słup kurtęci w niektórych miejscach 19, w innych 20-21 stopni. A dzisiaj możliwe burze. W czasie burz pory wiatru nawet do 75 km na godzinę. Lokalnie może oprócz deszczu do 25 mm pojawić się też grad. Biomet jest już niekorzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza. Rogatka 20C.
2: Właśnie minęła 16.
1: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Kandydata na prezydenta Krakowa ogłosili szefowie KO i PSL. Rozpoczęło się wielkie prześwietlenie gospodarstw rolnych. Parada adresów z biciem rekordu słowiańskiego przy KUC-u. To atrakcje na początek wakacji. Za chwilę zaproszenie. Agnieszka Trojanowska-Bis. Senator Monika Piątkowska została wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydenta Krakowa. Ogłosili to właśnie premier, lider KO Donald Tusk i wicepremier szef PSL-u Władysław Kośniak-Kamysz.
4: Ubiegać się o fotel prezydenta miasta Krakowa, najpiękniejszego miasta w Polsce, to ogromne wyróżnienie i ogromna odpowiedzialność.
5: Jest kandydatką wyśmienitą.
6: Monika, no wow. Widać, że masz tą determinację i ten wybór i twój plan dla Krakowa, poważnego, odważnego, znamy od lat.
3: Wybory w Krakowie odbędą się na przełomie sierpnia i września, po tym jak niedawno mieszkańcy odwołali w referendum dotychczasowego prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. 120 tysięcy gospodarstw rolnych bierze udział w badaniu przeprowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny. Wyniki posłużą nie tylko do oceny, jak zmienia się polskie rolnictwo, ale też do kształtowania wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. O szczegółach Agnieszka Wynarska.
7: Tak duże badanie, bo obejmujące 120 tysięcy gospodarstw rolnych. GUS robi raz na 3 lata. Pytania dotyczą m.in. powierzchni upraw, zasiewów, pogłowia zwierząt hodowlanych, zużycia nawozów czy wyposażenia w maszyny. Wszystkie dane są chronione, zapewnia Małgorzata Górka z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.
8: Wszystkie przekazane informacje są chronione tajemnicą statystyczną, a dane służą wyłącznie do analiz. Są publikowane tylko w formie zbiorczych zestawień, bez możliwości identyfikacji konkretnego gospodarstwa rolnego.
7: Dla wylosowanych rolników badanie jest obowiązkowe. Do 16 czerwca mogą spisać się sami przez internet, a po tym terminie do gospodarstw, które się nie spisały, ankieterzy zadzwonią albo przyjadą osobiście.
3: Badanie potrwa do połowy sierpnia. Władze Lwowa wycofały się z decyzji o eksmisji Towarzystwa Kultury Polskiej i Ziemi Lwowskiej z siedziby na rynku. Prezes Emil Legowicz mówi, że przez prawie 3 dekady nie było żadnych zastrzeżeń, aż do końca maja. Pismo z ratusza o eksmisji przyszło dzień po tym, jak prezydent Nawrocki zagroził odebraniem Włodymirowi Załańskiemu Orderu Orła Białego. Prezes Legowicz nie wierzy w przypadek.
9: To jest w ogóle sytuacja bardzo dziwna, bo siedzibę my to utrzymujemy już 33 lata i nie było żadnych nigdy zastrzeżeń. Pan sam rozumuje, no to jest bardzo dziwne.
3: Po interwencji konsula generalnego władze Lwowa przedłużyły najem o rok. Ostrzeżenia przed burzami obowiązują dziś w 14 województwach. W pasie od Pomorza przez Małopolskę i Podkarpacie może zagrzmieć. Możliwe są także ulewne deszcze. W kolejnych dniach również spodziewane są burze i opady deszczu w całej Polsce. Bicie rekordu słowiańskiego przy KUC-u i rzut klapkiem do celu. To tylko część atrakcji, jakie czekają na uczestników trzeciej nowochódzkiej parady dresów. Kolorowy korowód wystartuje w ostatnią sobotę czerwca sprzed domu wędkarza i przejdzie ulicami dzielnicy do Nowochódzkiego Centrum Kultury. Tam w planie wielki dresiarski piknik, zapowiada dyrektor NCK Zbigniew Grzyb.
10: Koncerty, będzie potańcówka, food trucki, strefa gastronomiczna, konkursy z nagrodami, warsztaty edukacyjne, będą retro gry, a także takie gry troszkę podwórkowe.
3: Szczegóły na stronie Nowochódzkiego Centrum Kultury.
1: Kursy walut.
2: Zaglądamy do kantorów. Średni bieżący kurs euro to 4,23 zł, dolar amerykański 3,66 zł, frank szwajcarski 4,59 zł i funt brytyjski 4,90 zł.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: I co, próbowaliście już tym klapkiem rzucać do celu? Ja sobie tutaj wynalazłam takie miejsce, ale trafiłam niestety w drzwi techniczne takiego naszego szefa techniki. Dobrze, że poszedł do domu. 4 minuty po 16. Nawet klapek znalazłam, słuchajcie.

0: Sporo weekendowych atrakcji szykuje się już w regionie. Między innymi na Dni Stawiszyna od 13 do 14 czerwca. Na w sobotę od rana rywalizacja w zawodach wędkarskich. Tu się można nauczyć cierpliwości między innymi. Ale sporo wszystkich innych możliwości, gdzie można się sprawdzić, także w rajdzie rowerowym. No i oczywiście posłuchać muzyki i dobrze się bawić. Szczegóły znajdziecie na RCFM, tutaj także program.
1: Warto się wybrać.
2: Reklama.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
4: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
5: Zakupy tylko w Społem. Piątnica. Jogurty truskawkowy, wiśniowy lub brzoskwiniowy 150 gramów za złoty 89. Wybierz Społem.
6: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
7: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Reklama.
7: Od radia.
8: Na ten temat.
9: Środa 12.30.
8: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
9: Jarosław Balcar, dyrektor Biblioteki Publicznej imienia Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Hashtag warto posłuchać.
8: Radio Centrum.
7: Od radia. Dla ciebie.

0: Reklama.
1: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
2: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG, Grupa Lis. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: 23 minuty po 16. O 16.30 zajrzymy do Ostrowa. Dzisiaj już tam od kilkunastu minut jest drugi dzień festiwalu Grand Prix Comeda. Trzy pokazy specjalne, koncert na dwoje, bilet powrotnym i tutaj w roli głównej Anna Seniuk. Ona też będzie gościnią dzisiaj i będzie można sobie z nią porozmawiać i posłuchać wywiadu. Pokaz specjalny numer 3 to Sanatorium pod Klepsydrą w roli głównej. Dzisiaj też, jeżeli chodzi o muzykę, do filmu Jerzy Maksymiuk, laureat Grand Prix Comeda za całokształt twórczości. Drugi dzień festiwalu, a my jeszcze wrócimy do tego, co działo się wczoraj i także między innymi reżyser urodzony w Ostrowie, który miał wczoraj pokaz swojego filmu krótkometrażowego. Szczegóły o 16.30. Przypomnę, że partnerem medialnym tego wydarzenia, festiwalu Grand Prix Comeda w Ostrowie Wielkopolskim, jest Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Powiaty gostyński, jarociński, krotoszyński, rawicki, średzki i śremski. Tutaj już odwołanie alertu burzowego. Jest 16.30. Sprawdzamy, co w regionie południowej Wielkopolski, jeśli chodzi o informacje. Kasia Gurcewicz.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Nastolatki zamknięte w więzieniu. Za chwilę szczegóły. W tym serwisie także o pierwszym dniu festiwalu Komeda, a w sporcie Kalisja Kalisz z awansem.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Projekt Decyzja Konsekwencja to wspólna inicjatywa Straży Miejskiej Kalisza oraz Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Jest to inicjatywa skierowana do młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych, która realizowana będzie 10 i 11 czerwca w Kaliszu.
4: Celem tego przedsięwzięcia jest profilaktyka przestępczości, zwiększanie świadomości młodych ludzi w kontekście ich bezpieczeństwa oraz wszelkiego typu innych działań, które skutkują ryzykownymi zachowaniami. Podczas spotkań zamierzamy poruszyć zagadnienia związane z odpowiedzialnością prawną, bezpieczeństwem oraz skutkami ryzykownych zachowań. Projekt ma charakter edukacyjny i profilaktyczny. Jest to działanie, które realizujemy po raz drugi i stanowi on przykład współpracy pomiędzy instytucjami działającymi na rzecz bezpieczeństwa młodzieży.
2: Powiedziała Radio Centrum inspektor Agata Dybioch, rzeczniczka prasowa Kaliskiej Straży Miejskiej. Zajęcia profilaktyczne odbędą się w budynku byłego więzienia przy ulicy Łódzkiej, które ma pozwolić uczestnikom lepiej zrozumieć realia funkcjonowania systemu bezpieczeństwa i systemu penitencjarnego. Partnerem medialnym projektu jest Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Pierwszy dzień Grand Prix Komeda upłynął pod znakiem nowego spojrzenia na twórczość i postać patrona festiwalu. W programie znalazły się zarówno projekcje mało znanych filmów sprzed ponad pół wieku z muzyką Krzysztofa Komedy, jak i ubiegłoroczny dokument poświęcony kompozytorowi oraz koncert inspirowany jego dorobkiem.
5: Dyrektora artystycznego Grand Prix Komeda Łukasza Maciejewskiego zapytaliśmy, czy festiwal w Ostrowie Wielkopolskim może jeszcze odkryć przed publicznością coś nowego o swoim patronie.
6: Jeśli chodzi o biografię, to chyba nie. On nie był postacią, która miała jakąś taką brawurową osobowość. On już jest dosyć szeroko opisany, natomiast to, co jest siłą Komedy, to jest właśnie ta muzyka, która jest zaskakująco żywa, wciąż inspirująca, nieoczekiwanie wydaje mi się, kompletnie nie reaguje na upływ czasu. No, on ma wciąż niesamowitą siłę i myślę, że to, że on jest patronem tego festiwalu, to jest też największa siła tej imprezy.
5: Okazało się jednak, że nawet osoby dobrze znające twórczość i biografię kompozytora mogły podczas pierwszego dnia festiwalu jego imienia odkryć coś nowego. Szczególnie osobisty portret Krzysztofa Komedy przyniósł dokument Komeda osobisty w reżyserii Igora Martyna. O swoim ojczymie opowiada w nim Tomasz Lach, syn Zofii Komedowej. W programie znalazły się także projekcje filmowe. Widzowie obejrzeli etiudę Kraksa z 1968 roku z muzyką Komedy oraz przejmujący krótkometrażowy film Strach w reżyserii Roberta Zawadzkiego. Pochodzący z Ostrowa Wielkopolskiego twórca poruszył w nim temat stosunku do uchodźców na granicy polsko-białoruskiej. Pierwszy dzień Grand Prix Komeda zakończył koncert muzyki filmowej w jazzowych interpretacjach formacji Royber Trio Mikołaja Trzaski. Dla Radio Centrum Jarosław Wardawy.
2: Kalisja Kalisz z awansem do wyższej klasy rozgrywkowej. Zespół Damiana Ostrychalskiego awansował do A-klasy na dwie kolejki przed zakończeniem sezonu 2025-26 kasy B Proton. W dotychczas rozegranych 24 kolejkach Kalisja zgromadziła 63 punkty, notując imponujący bilans bramkowy. 102 strzelone i 26 straconych goli. Jest to najlepszy wynik ofensywny w lidze oraz jeden z najskuteczniejszych wyników defensywnych, powiedziała Radio Centrum Elżbieta Antczak z klubu piłkarskiego Kalisja. Kalisz. W takiej skuteczności na boisku dużą rolę odegrały indywidualne występy zawodników. W klasyfikacji strzelców na drugim miejscu w klasie B znajduje się Nikodem Balcerzak, który zdobył dotychczas 26 bramek i ma szansę na tytuł króla strzelców rozgrywek.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
9: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście także od wału staromiejskiego.
10: Informacje dla kierowców.
0: Minęła 16.35, o tej porze w niektórych miejscach regionu jeszcze pada, w niektórych już przejaśnienia, a jeżeli chodzi o to, gdzie intensywnie, a gdzie przejaśnienia i mniej aut, no to sprawdźmy, jak to wygląda, jeśli chodzi o Krajową Drogę 36 za Ostrowem w stronę Krotoszyna, odcinek Zacharze Wlanki, Łąkociny. Tutaj mogą być małe utrudnienia, bo jedziemy z ograniczeniem prędkości wahadłowo, też jest tymczasowa sygnalizacja świetlna, więc weźcie pod uwagę, że mogą być utrudnienia. Przebudowa Klasztornej w samym Ostrowie od Strzeleckiej do granicy z Wysockiem. Jedziemy do 30 km na godzinę i zwężenie. Przebudowa Leduchowskiego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego do Strzeleckiej. Tu też miejscowe zwężenia. Jedziemy wolniej. A droga krajowa nr 12 Kaliszopatówek to najlepiej odcinek Rogatka z Duny ominąć. Generalnie w Opatówku skręcić albo w stronę Szałego, albo wcześniej objechać przez Tłokinie. Remonty jeszcze tu potrwają do końca roku. W samym Kaliszu z ulicy Ławicka jest jednokierunkowa od Romańskiej do Celtyckiej. Prace drogowe też na Majkowskiej w okolicach Długosza.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
9: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Jeszcze przed rozpoczęciem wakacyjnego sezonu kierowcy zyskają możliwość przejazdu całą drogą ekspresową S6. Na finiszu jest już ostatni, około 40-kilometrowy fragment trasy, który oczekuje już tylko na końcowe odbiory techniczne. Otwarcie zaplanowano już wkrótce na 26 czerwca, co oznacza zakończenie jednej z najważniejszych inwestycji drogowych realizowanych na północy Polski, a potem tylko śmigać.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Ogłoszenie.
1: Firma Dajano w Opatówku poszukuje osoby na stanowisko pracownika w branży metalowej. Pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz. Kontakt praca@dajano.pl, praca@dajano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459 783 897 459.
0: Ogłoszenie. Reklama.
2: No to jedziemy.
3: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
6: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencje edycja 2026. Przy udziale środków finansowych samorządu województwa wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo usług komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
7: Więcej na www.ckis.kalisz.pl.
0: Reklama.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

0: Tina Turner ze swoją niesamowitą energią i muzycznie na 106,4 już 10 minut pozostało do godziny 17 do kolejnych wiadomości z kraju i ze świata. 3% ma wynieść podwyżka płac w sferze budżetowej w przyszłym roku. Ten temat m.in. w wiadomościach już o godzinie 17 na antenie Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
0: A po nich przywita Was na antenie Radio Centrum Marzanna Forysiak. Zapraszam w jej imieniu do usłyszenia. Grażyna Marciniak. Cześć.

0: Reklama.
1: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Daci już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
2: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy.
3: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Na naszą pogodę dziś kształtuje zatoka niżu z nadmorza północnego i Norwegii ze słabym frontem atmosferycznym. To właśnie on przyniósł wzrost zachmurzenia oraz słabe przelotne opady deszczu. Możliwe również burze. Cieplejsza masa powietrza od zachodu jest wypierana przez chłodniejsze powietrze polarne. Morskie w tej chwili na termometrach 21 stopni, odczuwalne na 19 i jeszcze trochę dzisiaj popada z tego, co mówią synoptycy.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
2: Właśnie minęła 17.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: 3% ma wynieść podwyżka płac w sferze budżetowej w przyszłym roku. Fałszywe akty urodzenia z Polski w Kijowie, by uniknąć poboru. Nie zbliżajcie się do rzeki, apelują władze po zatruciu stopnicy. Agnieszka Trojanowska, BIS. Rząd podjął decyzję o podwyżce płac w sferze budżetowej. Ma ona wynieść 3% w przyszłym roku. Jednocześnie rząd zdecydował, że w przyszłym roku najniższe wynagrodzenie za pracę ma wynieść 4950 zł brutto. Szymon Kępka o szczegółach.
4: Pytałem premiera o to, czy pensją minimalną objęci będą też pracownicy ochrony zdrowia. Tutaj odpowiedzi nie było, ale były słowa o nauczycielach w tym właśnie kontekście.
5: Bardzo chciałbym, jak wiecie, żeby nauczyciele w Polsce zarabiali więcej. Jak tylko pojawi się taka możliwość, nauczyciele będą tą grupą, o której naprawdę będę pamiętał.
4: Minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku ma wynieść 4950 zł brutto, czyli o 144 zł więcej niż w roku obecnym.
3: Na rękę będzie to kwota 3704 zł. W Kijowie ujawniono nielegalne sposoby zarabiania na osobach, które chcą uniknąć poboru do wojska. Mężczyznom oferowano sfałszowane polskie akty urodzenia dzieci rzekomo urodzonych w Polsce przez żonę, która wyjechała z Ukrainy. W ten sposób jako ojciec trojga dzieci w sumie mężczyzna mógł ubiegać się o odroczenie od poboru od służby wojskowej. Drugi sposób, jaki oferowano, to uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności za 25 tysięcy dolarów. Informuje kijowska prokuratura miejska. Zarzuty w sprawie usłyszały już młode małżeństwo. Zatrzymano też adwokata. Sejm kolejny raz przekłada głosowanie w sprawie wyboru nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Kandydatem jest obecny wiceprezes IPN-u Mateusz Szpytka. Kandydaturę zgłosiło PSL, ale wzbudza ona opór koalicji.
6: Nie dojdzie do wyboru, bo nie ma tego w programie. Dlatego, że zostało to przesunięte. Dlatego, że był wniosek pana marszałka Piotra Zgorzelskiego o to, żeby zostało przesunięte i wniosek został uwzględniony. Marszałek Zgorzelski prosiłby o to bardzo.
3: Mówił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Do głosowania miało dojść już w maju, ale z uwagi na brak porozumienia w koalicji głosowanie na prośbę PSL-u przełożono. Wyboru w końcu trzeba dokonać, mówi senator PSL-u Jan Filip Lubicki.
7: Od roku IPN nie ma prezesa. Myślę, że pierwsza rzecz, jaka powinna nam przyświecać, to powinno być to, że instytucja publiczna, poważna, ogólnopolska powinna mieć szefa z prawdziwego zdarzenia.
3: Mateusz Szpytka był wiceprezesem UOKiK-u Karola Nawrockiego w IPN-ie. Po zatruciu rzeki Stobnica w gminie Niebylec władze apelują, żeby nie zbliżać się do koryta rzeki. Służby wykluczyły już naturalną przyczynę śnięcia ryb, mówi Katarzyna Piskur z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
8: Pobrane zostały do badań próby wody rzeki Stobnica z okolicy pobliskiej oczyszczalni ścieków. Niezależnie od tego zostały przeprowadzone na miejscu badania fizyko-chemiczne wody, które raczej wykluczają, że powodem śnięcia ryb mogła być tak zwana przyducha.
3: Łącznie z rzeki wyłowiono 15 kg śniętych ryb. Sprawą zajmuje się policja. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia przed burzami dla 14 województw. Ostrzegł, że burzom towarzyszyć będą bardzo silne opady deszczu. Pogodnie dziś jedynie na północnym zachodzie i na ścianie wschodniej. W związku z burzami do 5 województw wysłano również alerty RCB. Wciąż obowiązują także alerty przed upałami do 30 stopni w centralnej Polsce.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: No przyda się pomyśleć o upałach właśnie dziś, kiedy trochę nam pada. 3 minuty po godzinie 17. Dzień dobry, Marzanna Forysiak. The Pretenders już z nami. Middle of the Road.

0: Reklama.
1: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
2: Garnitur!
3: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
4: Zakupy tylko w Społem. Grześki mega kakaowe w czekoladzie deserowej lub toffee w czekoladzie mlecznej 48 gramów za złoty 99. Wybierz Społem.
5: Chłynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Reklama.
8: Od radia.
9: Na ten temat.
10: Środa 12.30.
9: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
10: Jarosław Balcar, dyrektor Biblioteki Publicznej imienia Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Hashtag warto posłuchać.
9: Radio Centrum.
8: Od radia dla Ciebie.

0: 20 minuty po 17 do 13 czerwca potrwa 15 Grand Prix Kameda, festiwal filmowy imienia Krzysztofa Kamedy, łączący konkurs muzyki filmowej, projekcje, koncerty oraz spotkania z twórcami. Ważne święto dla wszystkich, którzy bardzo lubią kino, a zwłaszcza jego dźwiękową opcję. Wtorkowy program w całości poświęcono twórczości Jerzego Maksymiuka oraz spotkaniom z wybitnymi aktorami już o 18.15, no za niecałą godzinę, na dużej scenie Ostrowskiego Centrum Kultury spotkanie z aktorką Anną Seniuk oraz pokaz filmu Bilet Powrotny. Muzykę do niego skomponował właśnie Jerzy Maksymiuk. Partnerem medialnym wydarzenia 15 Grand Prix Kameda jest Radio Centrum.
1: Warto się wybrać. Reklama. Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
2: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
1: Reklama.
3: Radio Centrum.

0: Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: To już trzecia edycja spotkania Majówka u Fabrykanta. 14 czerwca o godzinie 17 na dziedzińcu Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku. Sporo atrakcji. A jakich? Posłuchajcie o tym w wiadomościach o 17.30.

0: 17.30 na zegarze, a przed nami wiadomości z najbliższej okolicy i Kasia Gurcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Mieli zaczepiać dzieci, policja nie potwierdza. W tym serwisie także o pikniku u fabrykanta, a w sporcie Czugunow na szczęście bez złamań.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Obcokrajowcy mieli zaczepiać w centrum Kalisza dzieci. Taka wiadomość pojawiła się w sferze medialnej w ubiegłym tygodniu. Kaliska policja zna sprawę, choć oficjalnego zawiadomienia brak.
3: Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu zostali poinformowani o zdarzeniu, do którego miało dojść 1 czerwca bieżącego roku w centrum miasta. Grupa dzieci miała poinformować pracowników jednego z punktów handlowych, że były zaczepiane przez obcokrajowców. Do chwili obecnej nie wpłynęło do nas żadne zawiadomienie o zdarzeniu, które miało miejsce przed tygodniem. Pomimo tego policjanci podjęli działania, aby wyjaśnić sytuację i zweryfikować publikowane w sieci informacje.
2: Powiedziała Radio Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, rzeczniczka prasowa kaliskiej policji. Mundurowi przypominają, by o wszelkich niepokojących zdarzeniach informować służby jak najszybciej. Rodziców zachęcają również do tego, by rozmawiali ze swoimi dziećmi i uczulali je na wszelkiego rodzaju zagrożenia oraz na to, jak sobie z nimi radzić i jak w razie potrzeby wezwać pomoc.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Przed nami kolejna odsłona pikniku historyczno-edukacyjnego Majówka u fabrykanta, który w ten weekend odbędzie się na dziedzińcu Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku. Podczas wydarzenia czekać będzie prawdziwa podróż w czasie.
4: W programie między innymi inscenizacja historyczna przedstawiająca dzieje fabryki, a także niezwykły pokaz maszyny parowej w ruchu. Nie zabraknie również muzycznych emocji podczas koncertu Piano Song Studio Wokalno-Artystyczne. Przygotowaliśmy także kreatywne warsztaty, tkanie na krosienkach, wykonywanie pamiątkowych widokówek oraz kolorowanki dla najmłodszych. Na dzieci czekają gry, zabawy i animacje, a na wszystkich uczestników swojskie jadło inspirowane kuchnią robotniczą, stoisko z dodatkami modowymi. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną w wyjątkowej atmosferze zabytkowego kompleksu fabrycznego.
2: Powiedziała Radio Centrum Aleksandra Napierała z Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku. Wydarzenie odbędzie się w tę niedzielę, 14 czerwca, od godziny 17. Wstęp wolny. Gleb Czugunow na szczęście nie doznał poważnej kontuzji po fatalnym karambolu w 13. wyścigu niedzielnych derbów Wielkopolski w Poznaniu, kiedy po ostrym ataku sfaulował go lider PS Rzetu Ryan Douglas. Australijczyk otrzymał za to żółtą kartkę, która wiąże się z konsekwencjami finansowymi, ale po tym jak Czugunow był niezdolny do jazdy w końcówce zawodów, to zespół z Poznania dowiózł minimalne zwycięstwo 47-43. Trener Tomasz Gapiński w rozmowie z Radiem Centrum nie zwalał winy za porażkę tylko na ten feralny 13. wyścig.
5: Ach, 13. Moglibyśmy wymienić kilka innych wyścigów, ale ogólnie ja tam jestem bardzo zadowolony. Tak, chłopacy walczą tak samo jak i w Łodzi, pomimo że nie mamy dzisiaj tej wygranej. Możemy być zadowoleni z dyspozycji naszych zawodników. Każdy jechał, każdy walczył, każdy punktował i to jest najważniejsze. No, szkoda właśnie Gleba tego upadku w 13. wyścigu. No, nie mogliśmy z Gleba skorzystać w 14. Jego stan zdrowia na to nie pozwalał. I po prostu no, nie narażaliśmy jego, jak i innych kolegów z toru.
2: Powiedział Radio Centrum trener Munfin Magnusa Ostrów. Szczegółowe badania w poznańskim szpitalu wykluczyły złamania. Żużlowiec jest poobijany i kilka dni regeneracji powinno mu pozwolić dojść do zdrowia. Ostrowski zespół jechał teraz 2 mecze w ciągu 4 dni, a kolejne 2 spotkania odjedzie na swoim torze dopiero 21 i 28 czerwca, odpowiednio z zespołami z Krosna i Piły.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
8: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: No sprawdźmy, jak nam się jeździ po południu. 9 czerwca remont na Sulisławickiej cały czas trwa w rozkwicie. Jeden kierunek na odcinku od remontu Romańskiej do Celtyckiej i nie ma wjazdu od strony ulicy Romańskiej. Prace drogowe na skręcie ulicy Majkowskiej w ulicy Długosza, wyłączony jeden pas ruchu. Ulica Kordeckiego naprzeciwko numeru 38 wykop na jednym pasie i przebudowa ulicy Złotej na odcinku od Randa Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza. Tu budowa drogi dla pieszych i rowerów i czasowa zmiana organizacji ruchu. Solidne kłopoty na krajówce numer 12 Kalisz Opatówek, rozkopane pobocza, remonty, miejscami zwężenia oraz pachołki, a w niektórych miejscach na przykład ograniczenie prędkości do 40, czy też kłopoty związane z taką tymczasową sygnalizacją świetlną. Można też jechać objazdami przez Strzała albo Tłukwinie. Ten remont ma potrwać do końca roku. Ostrów Wielkopolski, przebudowa Klasztornej, przebudowa ulicy Leduchowskiego i krajówki numer 36, to jest za Ostrowem w kierunku Krotoszyna na odcinku Zacharzew, Lamki, Łąkociny. W Pleszewie zmiana organizacji ruchu na Zielonej, Lipowej i Osiedlowej i na przebudowywanej ulicy Kazimierza Wielkiego.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
8: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: BYD i NIO zostały dodane do listy Pentagonu jako firmy powiązane z chińskim zapleczem wojskowym. Po najnowszej aktualizacji na liście znajduje się już 188 chińskich firm. Wpisanie na amerykańską listę chińskich firm wojskowych nie zakazuje sprzedaży produktów tych firm w Stanach Zjednoczonych, ale ogranicza dostęp do kontraktów obronnych i zniechęca do współpracy z podmiotami z tej listy. Warto przypomnieć, że samochody chińskie objęte zostały zakazem wjazdu również na teren polskich jednostek wojskowych. Dotyczy to jednak wszystkich samochodów wyprodukowanych w Chinach, niezależnie od marki.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Za 23 minuty 18.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, Adrian? Nowe Renault Clio ma teraz automatyczną skrzynię biegów i fabryczną instalację gazową.
2: Automat i gaz w jednym? Przecież czegoś takiego jeszcze nie było.
1: No właśnie nie było, a teraz jest. Jedziesz płynnie, a na stacji benzynowej tankujesz za grosze. Dynamicznie i oszczędnie.
2: Czyli koniec z kompromisami. Komfort automatu i oszczędność LPG. Gdzie to dają?
1: W salonie Renault w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
2: Wybierz nowe Renault Clio z automatem i fabryczną instalacją LPG. Zapraszamy serdecznie, Adrian Matuszkiewicz
1: i Arkadiusz Mareniec.
3: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60. Intar Kalisz, Wrocławska 48.
4: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencje Edycja 2026. Ale środków finansowych samorządu województwa wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo usług komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
5: Więcej na www.ckis.kalisz.pl. Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG, Grupa Lis. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: Nominowany do Grammy, zdobywca diamentowej płyty Teddy Swims i jego nowy singiel Mr. Know-It-All wpadłam w ucho. To numer 3 ostatniego notowania listy Top 30. A Teddy Swims wystąpi na festiwalu Open Air 4 lipca. No ale kto nie jedzie, ten może śmiało głosować na propozycję do naszej listy na rc.fm.
1: Top 30 i gra muzyka.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Pociąg wrócił tutaj po 50 latach. Dolny Śląsk otwiera dwa nowe przystanki przy jeziorze i w Górach Sowich. Posłuchajcie o tym w wiadomościach o 18.
2: Reklama.
3: No to jedziemy.
4: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
7: Taksy Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
8: Telefon 196-23.
7: Taksy Echo, prosta sprawa, dzwonisz chwilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
8: Jedynym celem Taksy Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
9: Jeżeli marzysz, by twoje rośliny były okazałe i witalne, a uprawiane warzywa i owoce zdrowe i smaczne, sięgnij po Astwit, ekologiczny nawóz naturalny. Prosty w stosowaniu, skuteczny w efektach. Do domu, ogrodu i na balkon. Astwit. Do warzyw, sadów i upraw pod osłonami. Wspiera kondycję roślin, strefę korzeniową i naturalną aktywność biologiczną gleby. Po co sięgać po chemię, skoro mamy Astwit. Nawóz dostępny w dobrych sklepach ogrodniczych i w kwiaciarniach. Astwit. W zgodzie z naturą. www.astwit.com.pl.
2: Reklama.
3: Radio Centrum, żeby było słychać.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: Dostaniemy się w zasięg słabego klina Wyżu Azorskiego. Z zachodu za frontem atmosferycznym będzie napływać chłodniejsze powietrze polarne morskie. Jutro maksymalnie na termometrach do 21 stopni. Do tego zachmurzenie duże i całkowite. Po południu i wieczorem większe przejaśnienia, ale możliwe również przelotne opady deszczu, również burze. Wiatr słaby, okresami umiarkowany i porywisty z kierunków południowych. Podczas burz porywy wiatru do 60 km na godzinę.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
2: Właśnie minęła 18. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Front burzowy przechodzi przez Polskę. Ostrzeżenia dla prawie całego kraju. 25 lat więzienia za zabójstwo w centrum Warszawy. Pociągi wracają w Góry Sowie po prawie 50 latach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Burze przechodzą nad Polską. Służby podległe MSWiA oraz wojewodowie w całym kraju zostali postawieni w stan gotowości. IMGW wydał ostrzeżenia dla 14 województw, a w 5 regionach uruchomiono alert RCB. Najtrudniejsze warunki panują w województwach małopolskim i śląskim. Tu wydano alerty drugiego stopnia. Prognozowane są potężne ulewy z gradem. Polskie Stowarzyszenie we Lwowie nie zostanie jednak wyrzucone ze swojej siedziby, przynajmniej na razie. Chodzi o Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej. Wynajmuje odpłatnie lwowski budynek od ponad 30 lat. Nigdy nie było problemów, ale nagle dzień po tym, jak prezydent Polski zagroził odebraniem Wołodymirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego za honorowanie UPA, polska instytucja dostała nakaz eksmisji. Zaskoczony był prezes towarzystwa Emil Legowicz.
4: No jest to bardzo dziwne, no pan sam rozumuje, no to jest bardzo dziwne. Albo to albo to faktycznie już na tyle agresji mieć w sobie. No, ja pojęcia nie mam.
3: W obronie instytucji stanął polski konsul generalny we Lwowie, Marek Radziwon, dzięki czemu co najmniej na rok będzie ona mogła zostać w swojej siedzibie. Co dalej, na razie nie wiadomo.
4: A jest zapewnienie, że na rok przedłużają nam.
3: Mówi Emil Legowicz. Umowy formalnie jeszcze nie podpisano. Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej chciałoby podpisać umowę długoterminową. Jest wyrok w jednej z najgłośniejszych spraw kryminalnych ostatnich lat. Sąd skazał nożownika z Warszawy na 25 lat więzienia. Dawid Mirkowski 4 lata temu na Nowym Świecie w stolicy kilkukrotnie pchnął nożem mężczyznę, który stanął w obronie obrażanych kobiet. Potem zabójca uciekł do Turcji. Poza odsiadką ma też zapłacić rodzinie ofiary 100 tysięcy złotych. Jego dwaj koledzy, którzy byli na miejscu zbrodni, zostali skazani na 7 lat więzienia. Po blisko 50 latach pociągi pasażerskie wrócą w Góry Sowie. Pierwsze połączenia z Wrocławia do stacji Bielawa Jezioro i Bielawa Góry Sowie zostaną uruchomione już w najbliższą niedzielę. Inwestycja jest zakończona, choć nie obyło się bez komplikacji, mówi Mateusz Masłowski, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei.
5: Bardzo trudny wykonawczo, bo jest to linia trudna geometrycznie, bardzo mocny zakręt. Do tego mamy również bardzo duże różnice terenowe.
3: Prace kosztowały 18 milionów złotych. Bicie rekordu słowiańskiego przykucu i rzut klapkiem do celu. To tylko część atrakcji, jakie czekają na uczestników trzeciej nowochódzkiej parady dresów. Kolorowy korowód przejdzie ulicami dzielnicy Krakowa w ostatnią sobotę czerwca. Pomysłodawcą parady jest komik Adam Grzanka.
6: Rekord przykucu słowiańskim, w tym roku będziemy go pobijać, ale ponieważ nie robię tego sam, tylko robimy to Fundacją Farentes, to wiem, że tam kolega planuje również rzut klapkiem kubota do celu na przykład. Więc proszę Państwa, ustawki szachowe planujemy. No mam nadzieję, że tego dużo wyjdzie.
3: W planie są też retro, gry, koncerty i potańcówka w stylu lat 90. i 2000. Nanga Parbat, 9 co do wysokości 8000 globu, jest kolejnym celem ski alpinisty Andrzeja Bargiela. Wyprawa wyruszy do Pakistanu jutro. Bargiel jako pierwszy na świecie wszedł na Mount Everest i zjechał z jego wierzchołka bez odpinania nart.
7: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Już za dwa dni startują piłkarskie Mistrzostwa Świata. Po raz pierwszy w historii w Mundialu zagra 48 drużyn. Ta zmiana prawdopodobnie jest próbą ocieplenia wizerunku przewodniczącego FIFA Gianniego Infantino, mówi profesor Wojciech Woźniak z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.
8: Infantino cały czas rezonuje głupa, udając, że wszystko co robi jest dla dobra sportu, dla dobra tej pięknej gry, dla dobra wreszcie różnych wykluczonych pod wszystkimi szerokościami geograficznymi. tymi, którzy dzięki piłce mogą uzyskać chwilę oddechu, mogą poprawić swój byt, mogą wreszcie cieszyć się z sukcesów swoich reprezentacji.
7: Otwarcie mundialu już pojutrze. W meczu inauguracyjnym Meksyk zmierzy się z RPA. Ruszyły koszykarskie finały Orlen Basket Ligi i już na starcie mieliśmy dużą niespodziankę. Broniąca tytułu Legia Warszawa przegrała z rewelacją fazy play-off. Za Stalem Zielona Góra. Jutro ponownie w Warszawie starcie numer 2. O czym więcej teraz Mateusz Staliński.
9: Za Stal wygrał z Legią 77-74. Mecz był bardzo zacięty i trzymał w napięciu do samego końca. Wtedy ekipa z Zielonej Góry tuż przed syreną wyszła na prowadzenie dzięki celnemu rzutowi za 3 punkty. Zostały niecałe 2 sekundy do końca meczu i choć Legia próbowała podobnego ataku, to ta sztuka już się nie udała. Jak na razie w rywalizacji do 4 zwycięstw jest 1-0 dla Zastalu, a jeszcze przed play-offami nikt nie dałby za tę drużynę złamanego grosza. Po pierwsze dlatego, że do tej fazy rozgrywek ledwo weszła, a później była skazywana na porażkę w każdym kolejnym spotkaniu, jednak okazało się, że potrafiła rozbić faworytów. Ćwierćfinale Kinga Szczecin, w półfinale Arkę Gdynia.
10: Cieszę się, że mam takich zawodników, którzy to potrafią zrobić, bo też tego rytmu dzisiaj nie mieliśmy. Natomiast no, teraz presja wydaje mi się, że jeszcze większa będzie na zespół z Warszawy.
9: Stwierdził po meczu trener Zastalu Arkadiusz Miłoszewski. Kolejny mecz jutro.
7: A dziś wieczorem pierwszy mecz o brąz. Arka Gdynia zagra z Dzikami Warszawa. To będą intensywne tygodnie dla naszych siatkarzy. Jutro Polacy rozpoczną grę w Lidze Narodów. W chińskim linii zmierzą się kolejno z Kubą, Słowenią, Japonią i Ukrainą. W sumie biało-czerwonych czeka w tym sezonie nawet 30 meczów, pod warunkiem, że będą walczyć o medale. Najważniejszą imprezą będą oczywiście wrześniowe Mistrzostwa Europy, w których będą bronić tytułu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Daci już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
2: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy!
3: Zakupy tylko w Społem. Winiary, sosy boloński, słodko-kwaśny lub słodki chili 335 gramów za 5,49. Wybierz Społem.
4: Stwórz wymarzony ogród z Wesołkiem. Tylko w składach budowlanych Wesołek. Bogato zaopatrzony dział ogrodniczy. Narzędzia, ziemia, kora, nawozy, kruszywa dekoracyjne w różnych wzorach i kolorach. A także piękne doniczki i elementy do aranżacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Numer 1 w Wielkopolsce. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulacje.

0: Wiesz, jeżeli słucha nas ktoś, kto lubi kontakt z naturą i nie straszne mu poranne pobudki, no to niemieckie gospodarstwo mleczne ma dla niego bardzo ciekawą propozycję. Poszukiwani są pracownicy do dojenia krów i opieki nad cielętami. Zarobki nawet ponad 15 tysięcy złotych. Jest jednak kilka warunków. Kandydat powinien mieć doświadczenie w pracy z bydłem, znać podstawy języka niemieckiego, no i być gotów do rozpoczynania dnia jeszcze przed świtem. Do wydojenia jest stado liczące około 500 krów, a oprócz tego dochodzi im sprzątanie obór, przygotowywanie kąpieli racic i bieżąca opieka nad zwierzętami. Pracodawca zapewnia mieszkanie z internetem, kuchnią i łazienką. Jest też wymóg, który może zaskoczyć bardziej niż pobudka o 4 rano. Otóż trzeba przywieźć ze sobą własną pościel. No i jeszcze jedno w ogłoszeniu. Wyraźnie zaznaczono, że pracownik ma być absolutnie trzeźwy.
1: Radio Centrum i gra muzyka.
2: Reklama. Tomograf komputerowy rezonans magnetyczny. Pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21. Teren przychodni Cermetic. Rejestracja. Telefon 733 441 026. www.spectrumdiagnostyka.com.
3: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG, Grupa Lis. Zapraszamy.
4: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencja Edycja 2026. Dziale środków finansowych samorządu województwa wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo usług komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
3: Więcej na www.cis.kalisz.pl.
2: Reklama.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
0: Ostrów Wielkopolski kupi 108 nowoczesnych opasek bezpieczeństwa dla seniorów. Miasto pozyskało dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 85 tysięcy złotych. Więcej o tym w wiadomościach o 18.30.

0: 18.30, przed nami kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Opaska, która poinformuje o ewentualnych kłopotach, za chwilę szczegóły. W tym serwisie także o stanie finansowym Pleszewa i święcie miasta Kalisza.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Opaska, która działa jak całodobowy anioł stróż. Ostrowskim władzom udało się zdobyć ponad 85 tysięcy złotych dofinansowania na realizację rządowego programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2026. Za te pieniądze urzędnicy zakupią 108 nowoczesnych opasek bezpieczeństwa. To rozwiązanie dla seniorów i ich najbliższych, którzy nie zawsze mogą czuwać przy swoich bliskich przez całą dobę.
4: Te, które mają jakieś wskazania do tego, żeby taką opaskę uzyskać, a więc pogorszamy znaczny stan zdrowia, osoby samotne. To opaska, która za jednym dotknięciem pozwala przywołać służby medyczne, połączyć się z dystrybutorem, a w wypadku utraty przytomności posiada taką funkcję, że sama taką pomoc przywołuje.
2: Powiedział Radio Centrum Sebastian Górski, wiceprezydent Ostrowa. Projekt skierowany jest do mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego w wieku 60 lat i więcej. Osoby chętne do skorzystania z pomocy powinny skontaktować się z pracownikami siedziby Dziennego Domu Senior Plus przy ulicy Limanowskiego 17 lub telefonicznie.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Z zaprezentowanego raportu o stanie miasta i gminy Pleszew w roku 2025 wynika, że sytuacja finansowa miasta jest dobra. Świadczy o tym m.in. rekordowa skala inwestycji. Wyzwaniem są z kolei rosnące wydatki związane z utrzymaniem usług publicznych.
5: Dochody budżetu w 2025 roku przekroczyły 233 miliony złotych. Największą pozycję stanowiły wpływy z udziału w podatku PIT. Kolejne źródła to dotacje celowe oraz podatek od nieruchomości. Wydatki gminy osiągnęły poziom 277 milionów złotych i tu najwięcej, bo prawie 70 milionów złotych przeznaczono na edukację. Na pomoc społeczną wydano prawie 27 milionów, a na gospodarkę komunalną ponad 20. Wydatki na kulturę wyniosły niespełna 7 milionów. Znaczącą część budżetu stanowiły wydatki majątkowe związane z rozwojem infrastruktury. I tu na budowę stacji wodociągowej wydano ponad 15 milionów, na realizację projektu Compact Lab prawie 10 milionów. Zdaniem burmistrza Arkadiusza Ptaka obecnie gmina jest w dobrej sytuacji finansowej, realizuje inwestycje i utrzymuje niski poziom zadłużenia. Pleszewscy radni na sesji absolutoryjnej jednogłośnie udzielili burmistrzowi absolutorium za rok 2025. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
3: Warto się wybrać.
2: Już w tę sobotę Kaliszanie świętować będą urodziny miasta Kalisza. W programie zaplanowano wiele atrakcji, nie zabraknie również urodzinowych tortów.
6: Wspólne świętowanie na kaliskim głównym rynku rozpocznie się o 16:00. Uczniowie szkół podstawowych zaprezentują utwór Zielonomi Jana Ptaszyno-Wróblewskiego, a uczestnicy będą mogli włączyć się w śpiewanie, co ułatwić mają teksty utworu, które zostaną rozdane. Następnie na scenie pojawi się Ewa Uryga, jedna z najwybitniejszych polskich wokalistek jazzowych, a artystce akompaniował będzie Kalisz Big Band New Collective pod dyrekcją Krzysztofa Kwiatkowskiego. Potem scena będzie należeć do uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu, którzy zaprezentują swój najnowszy utwór pod tytułem Razem. Tego dnia nie zabraknie również wspólnego odśpiewania 100 lat oraz słodkiego poczęstunku, który przygotują kaliscy cukiernicy. Ponadto od 10 do 21 będzie można nieodpłatnie zwiedzić ekspozycję multimedialną w ratuszu i wejść na taras widokowy. Ostatnie wejście będzie możliwe o godzinie 20. Urodziny miasta Kalisza zakończą się tradycyjną potańcówką. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 25 minut 19.

0: Reklama.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
0: Reklama.
5: Od radia.
6: Na ten temat.
7: Środa 12.30.
6: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
7: Jarosław Balcar, dyrektor Biblioteki Publicznej imienia Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Hashtag warto posłuchać.
6: Radio Centrum.
5: Od radia dla ciebie. Me not working hard. Yeah, right. Picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: 35-latek z gminy Jaracin może spędzić w więzieniu nawet 8 lat. Wszystko przez to, że postanowił udawać kominiarza. Oszukał blisko 100 osób. A więcej o tym w wiadomościach o godzinie 19.
2: Reklama.
3: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich. Tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
4: Już wkrótce w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Szkolnej 16 zostanie otwarta przychodnia medyczna MediClux. Przestronne gabinety, nowoczesny sprzęt diagnostyczny. W ofercie przychodni badania laboratoryjne, poradnia psychologiczna, psychoterapeutyczna oraz psychiatryczna. Przychodnia MediClux zaprasza do współpracy lekarzy i rezydentów różnych specjalizacji. Przychodnia MediClux, Ostrów Wielkopolski, ulica Szkolna 16. Wkrótce otwarcie.
5: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG, Grupa Lis. Zapraszamy.
2: Reklama.
0: Radio Centrum, żeby było słychać.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: A jutro chłodniej. Dostaniemy się w zasięg słabego klina Wyżu Azorskiego i Zatoki Niżowej związanej z niżem Rosji znad Norwegii. Za frontem napłynie zdecydowanie chłodniejsze powietrze znad północnego Atlantyku. Zachmurzenie duże i całkowite, ale możliwe również większe przejaśnienia. Przelotne opady deszczu, możliwe też burze. Maksymalna temperatura na jutro dla naszego regionu to 21 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
2: Właśnie minęła 19.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: 3700 zł na rękę to ma być nowa płaca minimalna. Olsztyńskie liceum wygrało ranking szkół przyjaznych LGBTQ+. Fałszywy kominiarz robił przegląd komina i wystawiał rachunki. Wpadł, grozi mu więzienie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 4950 zł brutto. Tyle ma wynieść płaca minimalna według przyjętej przez rząd propozycji. To o 144 zł więcej niż teraz. Na rękę 3704. Więcej zarobią też zatrudnieni w budżetówce, obiecuje premier Donald Tusk.
4: Jest także decyzja o podwyższeniu płac w sferze budżetowej. Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to jest 3%.
3: Premier mówił też o nauczycielach.
4: Jak tylko pojawi się taka możliwość, nauczyciele będą tą grupą, o której naprawdę będę pamiętał, bo wiem, sporo zrobiliśmy, ale to jest niewystarczające.
3: Pierwsze liceum imienia Adama Mickiewicza w Olsztynie wygrało ranking szkół przyjaznych uczniom LGBTQ+. Fundacja Grow Space opublikowała ranking szkół wyróżniających się otwartością i tolerancją. Bada m.in. poczucie bezpieczeństwa wśród uczniów, a także ich rodziców i przedstawicieli społeczności szkolnej. Tomasz Węskę.
5: Trzy szkoły na podium to kolejno pierwsze LO imienia Adama Mickiewicza w Olsztynie, 30. LO imienia Jana Śniadeckiego w Warszawie i pierwsze społeczne LO Bednarska, również w stolicy, ale szkoły przyjazne uczniom LGBTQ+, to nie tylko stolica i inne duże miasta, mówi Jakub Juszczak z Fundacji Grow Space.
6: Status szkoły przyjaznej otrzymało 181 szkół w całej Polsce, na przykład na Podkarpaciu w Boguchwale, na Śląsku w Żarach, czy w mazowieckim Radomiu, bo trzeba zaznaczyć, że otwartość nie jest przywilejem wielkich miast. Dzieje się wszędzie tam, gdzie ktoś podejmie pracę.
5: Tej pracy wciąż jest za mało, bo przemoc nie znika z polskich szkół. Wśród ankietowanych przepytanych przez Grow Space 36% zna osobę, która doświadczyła przemocy psychicznej ze względu na przynależność do społeczności LGBTQ+, a 43% wskazuje na przemoc z innych powodów.
3: Fundacja Grow Space opublikowała ten ranking po raz 8. Ruch tankowców przez cieśninę Ormus rośnie bardzo znacząco, powiedział minister energii USA Chris Wright. Zastrzegł, że powrót do normalnego przepływu zajmie miesiące po podpisaniu ewentualnego porozumienia z Iranem. Jak wyliczył CNN, Trump zapowiadał rychły sukces rozmów już co najmniej 37 razy od początku zawieszenia broni, trwającego od kwietnia. Fałszywy kominiarz z Wielkopolski stanie przed sądem. Jest akt oskarżenia. 35-letni mieszkaniec Jarocina wykonał blisko 100 odbiorów kominiarskich, nie mając do tego uprawnień. Jak przekonują strażacy, źle przeprowadzone przeglądy kominów lub ich brak mogą być bardzo niebezpieczne, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
7: W konsekwencji dochodzi właśnie do pożarów, do zatrucia się tlenkiem węgla. Warto dodać, że większość ludzi ginie w pożarach nie dlatego, że pożar bardzo bezpośrednio strawił te osoby. Ludzie giną najpierw w wyniku zatrucia się dymami czy czadem.
3: Fałszywemu kominiarzowi grozi do 8 lat więzienia. W Paryżu przed sądem stanęła właśnie szajka złodziei książek. Są oskarżeni o kradzież m.in. rękopisów klasyków rosyjskiej literatury, w tym dzieł Puszkina, z bibliotek w Paryżu i Lyonie. Jak zauważyła agencja AFP, do podobnych kradzieży doszło w innych państwach europejskich, w Czechach, Niemczech, Szwajcarii i w Polsce. 3 lata temu zrabowano Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Zostały już tylko 2 dni. Pojutrze na inaugurację Mundialu Meksyk zagra z RPA. Po raz pierwszy Mistrzostwa Świata odbędą się w 3 krajach i po raz pierwszy zagra na nich aż 48 drużyn. Meksykanie są gotowi, także pod kątem bezpieczeństwa. Mateusz Stanicki.
9: U organizatorów wydarzenia ostatnie szlify, bo do pierwszego gwizdka niespełna 2 doby. W tym roku impreza zacznie się o tyle nietypowo, że szykują się 3 ceremonie otwarcia, po jednej w każdym z krajów organizujących wydarzenie. Prezydentka Meksyku Meksyku Claudia Sheinbaum przekazała flagę narodową reprezentacji, która wkrótce rozpocznie zmagania. W ceremonii oprócz najwyższych urzędników państwowych uczestniczyli zawodnicy i sztab szkoleniowy kadry. Wcześniej głowa państwa zapewniała, że to będą bezpieczne mistrzostwa.
10: Będziemy szukać najlepszych rozwiązań, żeby zapewnić spokój. Inauguracja przebiegnie dobrze. Nie ma żadnego problemu i wszystko będzie udane.
9: Władze Meksyku w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa kibicom zmobilizowały służby, które mają działać w okolicach stadionów i stref kibica. Mowa o blisko 100 tysiącach dodatkowych żołnierzy czy policjantów. W ruch poszły też śmigłowce czy transportery opancerzone.
8: Hiszpania, Francja, Argentyna czy Anglia to faworyci turnieju, ale piękną historię spróbują także napisać debiutanci. Uzbekistan, Jordania, Curaçao czy Republika Zielonego Przylądka, która dziś dotarła do swojej bazy, mówi ich trener, Bubista. Pierwszym celem jest pokazanie naszego kraju światu, naszej kultury, muzyki, a także naszego futbolu. Wiemy, że jesteśmy mali, ale chcemy pokazać, że możemy rywalizować na najwyższym poziomie. Wiem, z kim się zmierzymy, potężni rywale, z doświadczeniem w tych rozgrywkach, ale my chcemy robić wielkie rzeczy i mamy nadzieję, że uda nam się to osiągnąć. Republika Zielonego Przylądka zagra w grupie z Hiszpanią, Urugwajem i Arabią Saudyjską. Kolarze ekipy Wisma Liza Bike wygrali jazdę drużynową na czas. Trzeci etap Tour Auvergne-Rhône-Alpes, czyli do niedawna wyścigu Critérium du Dauphiné. Żółtą koszulkę lidera zachował Francuz Alex Baudin. Dla większości kolarzy ośmioetapowy wyścig jest próbą generalną przed Tour de France, który w tym roku ruszy z Barcelony 4 lipca.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 6 minut po 19:00. Coolio.

0: przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
1: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Reklama.
7: Radio Centrum. Loka.

0: Ta dziewczyna wciąż jest na ustach wszystkich. 24-letnia Maja Chwalińska, finalistka zakończonego w niedzielę turnieju wielkoszlamowego French Open. Wychowała się w Dąbrowie Górniczej. To właśnie w tym mieście rozpoczęła przygodę z tenisem. Na ścianie w kompleksie kortów, na których kiedyś trenowała, pojawił się niedawno mural z jej podobizną na tle biało-czerwonej flagi. No cóż, teren od 2022 roku jest nieczynny i są już inne pozasportowe pomysły na jego zagospodarowanie, więc nie wiadomo, co się z tym muralem stanie, ale póki co wizerunek naszej tenisistki wisi, a ona sama pojawiła się w Ministerstwie Sportu i Turystyki, gdzie uhonorowano ją 12-miesięcznym stypendium. Na jego mocy tenisistka będzie inkasowała 9600 zł brutto miesięcznie. Minister Sportu przygotował dla Chwalińskiej również dodatkową niespodziankę. Oprócz stypendium tenisistka otrzymała też zestaw krzyżówek. Maja Chwalińska jest ich wielką miłośniczką, a jak sama przyznała w niedawnym wywiadzie, pomagają jej się zrelaksować, a czasami także przygotować mentalnie do meczu. Radio Centrum 106.4 FM.
1: Reklama. Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
2: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy.
3: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencja Edycja 2026. Przy udziale środków finansowych samorządu województwa wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo usług komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
4: Więcej na www.ckis.kalisz.pl.
1: Reklama.
5: Radio Centrum, żeby było słychać.

0: out of love.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Przed nami ostatnie już dziś wiadomości z naszej najbliższej okolicy. O 19.30 zajrzymy m.in. na Grand Prix Komeda. Szczegóły już za kilka minut.

0: 19.30, Kasia Gurcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Nastolatki zamknięte w więzieniu. Za chwilę szczegóły. W tym serwisie także o pierwszym dniu festiwalu Komeda, a w sporcie Kalisja Kalisz z awansem.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Projekt Decyzja Konsekwencja to wspólna inicjatywa Straży Miejskiej Kalisza oraz Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Jest to inicjatywa skierowana do młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych, która realizowana będzie 10 i 11 czerwca w Kaliszu.
3: Celem tego przedsięwzięcia jest profilaktyka przestępczości, zwiększanie świadomości młodych ludzi w kontekście ich bezpieczeństwa oraz wszelkiego typu innych działań, które skutkują ryzykownymi zachowaniami. Podczas spotkań zamierzamy poruszyć zagadnienia związane z odpowiedzialnością prawną, bezpieczeństwem oraz skutkami ryzykownych zachowań. Projekt ma charakter edukacyjny i profilaktyczny. Jest to działanie, które realizujemy po raz drugi i stanowi on przykład współpracy pomiędzy instytucjami działającymi na rzecz bezpieczeństwa młodzieży.
2: Powiedziała Radio Centrum inspektor Agata Dybioch, rzeczniczka prasowa Kaliskiej Straży Miejskiej. Zajęcia profilaktyczne odbędą się w budynku byłego więzienia przy ulicy Łódzkiej, miejsce, które ma pozwolić uczestnikom lepiej zrozumieć realia funkcjonowania systemu bezpieczeństwa i systemu penitencjarnego. Partnerem medialnym projektu jest Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Pierwszy dzień Grand Prix Komeda upłynął pod znakiem nowego spojrzenia na twórczość i postać patrona festiwalu. W programie znalazły się zarówno projekcje mało znanych filmów sprzed ponad pół wieku z muzyką Krzysztofa Komedy, jak i ubiegłoroczny dokument poświęcony kompozytorowi oraz koncert inspirowany jego dorobkiem.
4: Dyrektor artystycznego Grand Prix Komeda Łukasza Maciejewskiego zapytaliśmy, czy Festiwal w Ostrowie Wielkopolskim może jeszcze odkryć przed publicznością coś nowego o swoim patronie.
5: Jeśli chodzi o biografię, to chyba nie. On nie był postacią, która miała jakąś taką brawurową osobowość. On już jest dosyć szeroko opisany, natomiast to, co jest siłą Komedy, to jest właśnie ta muzyka, która jest zaskakująco żywa, wciąż inspirująca, nieoczekiwanie wydaje mi się, kompletnie nie reaguje na upływ czasu. No, on ma wciąż niesamowitą siłę i myślę, że to, że on jest patronem tego festiwalu, to jest też największa siła tej imprezy.
4: Okazało się jednak, że nawet osoby dobrze znające twórczość i biografię kompozytora mogły podczas pierwszego dnia festiwalu jego imienia odkryć coś nowego. Szczególnie osobisty portret Krzysztofa Komedy przyniósł dokument Komeda osobisty w reżyserii Igora Martyna. O swoim ojczymie opowiada w nim Tomasz Lach, syn Zofii Komedowej. W programie znalazły się także projekcje filmowe. Widzowie obejrzeli etiudę Kraksa z 1968 roku z muzyką Komedy oraz przejmujący krótkometrażowy film Strach w reżyserii Roberta Zawadzkiego. Pochodzący z Ostrowa Wielkopolskiego twórca poruszył w nim temat stosunku do uchodźców na granicy polsko-białoruskiej. Pierwszy dzień Grand Prix Komeda zakończył koncert muzyki filmowej w jazzowych interpretacjach formacji Royber Trio Mikołaja Trzaski. Dla Radio Centrum Jarosław Wardawy.
2: Kalisja Kalisz z awansem do wyższej klasy rozgrywkowej. Zespół Damiana Ostrychalskiego awansował do A-klasy na dwie kolejki przed zakończeniem sezonu 2025-26 kasy B Proton. W dotychczas rozegranych 24 kolejkach Kalisja zgromadziła 63 punkty, notując imponujący bilans bramkowy. 102 strzelone i 26 straconych goli. Jest to najlepszy wynik ofensywny w lidze oraz jeden z najskuteczniejszych wyników defensywnych, powiedziała Radio Centrum Elżbieta Antczak z klubu piłkarskiego Kalisja. Kalisz. W takiej skuteczności na boisku dużą rolę odegrały indywidualne występy zawodników. W klasyfikacji strzelców na drugim miejscu w klasie B znajduje się Nikodem Balcerzak, który zdobył dotychczas 26 bramek i ma szansę na tytuł króla strzelców rozgrywek.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut zostało do 20.

0: Reklama.
1: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG, Grupa Lis. Zapraszamy.

0: kurczaki, gryzysz, wiry, granity. Białe, czarne, czerwone, wielokolorowe. Sprawdź ofertę i zamów z dostawą do domu. Luz lub workowane. Piękno zaczyna się od detali. Wybierz kruszywo z klasą.
1: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
2: Reklama.
3: Od radia.
4: Na ten temat.
5: Środa 12.30.
4: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
5: Jarosław Balcar, dyrektor Biblioteki Publicznej imienia Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Hashtag warto posłuchać.
4: Radio Centrum.
3: Od radia dla Ciebie.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nasz numer jeden na liście Top 30. Nareszcie wykonanie Męskie Granie Orkiestry 2026 to efekt współpracy Igora Herbuta z Ali oraz Vita Bambina. Vita Bambino. Vita Bambino współtworzy hymn orkiestry już po raz czwarty. Igor Herbut pojawił się drugi rok z rzędu, a dla Zali jest to absolutny debiut w tym projekcie. Zwykle Męskie Granie prezentuje jeden hymn, a w tym roku orkiestra wyjątkowo wydała aż dwa premierowe single, drugi z nich to Tańczę. I ten kawałek znajdziecie również na liście przebojów Top 30, na razie w propozycjach do naszej listy. Zajrzyjcie na rc.fm.
2: Top 30 i gra muzyka.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: Będzie chłodniej, jutro zachmurzenie duże i całkowite, po południu wieczorem większe przejaśnienia, no i przelotne opady deszczu, możliwe również burze. Temperatura maksymalna jutro do 19 stopni w naszym regionie. Wiatr słabi okresami, umiarkowany i porywisty z kierunków południowych. Jutro niewielkie zmiany ciśnienia, biometr niekorzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
2: 20.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Grzmi, wieje i mocno pada w 13 województwach. Jest porozumienie i 21 pakiet sankcji na Rosję. To będą dla nas nocne piłkarskie mistrzostwa świata. Ruszają w czwartek. Mecze od 18 do 6 rano. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Upały, burze, silne opady deszczu i mocny wiatr. Gwałtowna pogoda jest w 13 województwach. Niewykluczone są też trąby powietrzne. Zmiany klimatu powodują, że ekstremalnych zjawisk jest coraz więcej, mówi klimatolog Agnieszka Krzyżewska.
4: Dlatego, że te zmiany w pogodzie nasze takie obserwowane są coraz gwałtowniejsze. Coraz większe są te różnice tych temperatur i to jakby zwiększa prawdopodobieństwo tego, że wystąpią właśnie te silne burze.
3: Padną kolejne rekordy temperatur, mówi profesor Jacek Piskozu z Polskiej Akademii Nauk.
5: To znaczy, że będziemy mieli pewnie rekord temperatury światowej w tym roku, a w przyszłym jeszcze pewniej. To niekoniecznie musi znaczyć wiele dla Polski. Polska jest dość daleko od tego, ale na przykład możemy to odczuć w cenie żywności.
3: ONZ w ostatnim raporcie informuje, że należy działać, by zatrzymać, jak to nazwał, coraz poważniejszy kryzys oceanów. Komisja Europejska przedstawiła 21 pakiet sankcji przeciwko Rosji. Restrykcjami objętych ma zostać kolejnych 30 statków floty cieni, która nielegalnie transportuje różnego rodzaju towary. Pakiet sankcji ma dotyczyć także rosyjskich żołnierzy, mówi przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.
6: Proponujemy wprowadzenie zakazu wjazdu do Unii Europejskiej dla wszystkich osób, które służyły w rosyjskich siłach zbrojnych od początku wojny.
3: Inna z propozycji zakłada zamrożenie mechanizmu dostosowującego limit cen rosyjskiej ropy, aby zapobiec jego wzrostowi. Rząd zaproponował podwyżkę emerytur. Od 1 marca przyszłego roku najniższe świadczenia mają wzrosnąć o niecałe 69 zł. Emerytura wyniesie 2047 zł brutto. Dzisiaj to 1978. Łódź chce stworzyć ofertę tanich mieszkań na wynajem. Służyć ma temu społeczna agencja najmu. Bartosz Kądziołka.
7: Mieszkania mają być przeznaczone dla osób w tak zwanej luce czynszowej, mówi Hanna Gil-Piątek z magistratu.
8: Zarabiają, natomiast albo nie stać ich na wynajem na wolnym rynku, albo z tego powodu, że są na przykład młodymi rodzinami, spotykają się z taką barierą, że ludzie po prostu boją im się wynajmować, bo słyszeli na przykład, że jest jakaś osoba, która nie chciała opuścić lokalu.
7: Tu program ma być atrakcyjny dla właścicieli mieszkań, mówi prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.
9: Miasto odpowiada za to, że mieszkanie będzie miał dana osoba zwrócone w niepogorszonym stanie. Miasto będzie odpowiadało za wszystkie elementy najmu i funkcjonowania danego lokalu przez czas trwania umowy dzierżawy od najemcy prywatnego.
7: Do końca roku miasto ma opracować zasady działania Społecznej Agencji Najmu, a ta miałaby ruszyć od stycznia.
3: Podobne agencje działają już w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. W czwartek startują Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Gospodarzami imprezy są USA, Kanada i Meksyk. Zobaczymy aż 48 zespołów. Nie ma wśród nich Polski, ale także na przykład Włoch. Za to są Curacao, Jordania, Haiti i Republika Zielonego Przylądka. Patrząc według naszego czasu, mecze odbywać się będą między 18 a 6 rano.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: No pewnie będzie na tym mundialu sporo ciekawych niespodzianek. 4 minuty po 20.
1: Godzinka.pl. Muzyka, jaką lubisz. Po polsku.
2: No to nie jest niespodzianka, bo zawsze o godzinie 20 do 21 gramy dla was właśnie polskie hity. A zaczynamy od grupy Ira. Dlaczego nic?

0: też mamy dzień.
1: Reklama.
2: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG, Grupa Lis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych.

0: To jest taka tradycja od wiele lat, że Kalisz o tej porze roku zamienia się w wielką scenę pod gołym niebem. Do 14 czerwca Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zaprasza na 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada, w tym roku pod hasłem Wcielenia i Kreacje. Do piątku sporo imprez towarzyszących, a przez 3 weekendowe dni miasto wypełnią artyści z Polski i całego świata. Od Włoch i Francji po Maroko, Turcję, Ukrainę, Austrię czy Chorwację. Czekają na Was spektakle uliczne, widowiska z ogniem, akrobacje, koncerty, kolorowe parady i niezwykłe teatralne metamorfozy. Nie zabraknie atrakcji dla całych rodzin, dla miłośników teatru, muzyki i sztuki ulicznej, a wszystkie wydarzenia są bezpłatne. Program znajdziecie na rc.fm i na stronie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Partnerem medialnym wydarzenia jest Radio Centrum.
1: Warto się wybrać.
2: Reklama.
3: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj Dom Weselny Perła w Godzieszach Wielkich. Tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom Weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
2: Reklama.
1: Godzinka.pl. Muzyka, jaką lubisz, po polsku.

0: Reklama.
1: Otwórz się na hybrydę. Już od 11 do 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte w MG Grupelis przy ulicy Poznańskiej 24 oraz w Koninie w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Paderewskiego 8. Poznaj nowoczesne hybrydy MG. Skorzystaj z jazd testowych i wyjątkowych ofert. Otwórz się na hybrydę. MG Grupelis. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: Stan Zapalny, czyli Staś Szymański, jego singiel Tylko na moment, który promował mini album artysty pod tytułem Moje momenty. Teraz będzie coś starszego, bo Stan Zapalny to 2024, a teraz kołysanka dla nieznajomej, zespół Perfect. Jedna z najpopularniejszych polskich ballad rockowych została wydana na płycie Jestem, rok 1994, i to był taki nowy rozdział w karierze grupy po odejściu Zbigniewa Hołdysa.
1: Radio Centrum i godzinka.pl.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: No niestety to nie jest dobra wiadomość dla wszystkich, którzy cierpią na arachnofobię. Jadowity pająk Nosferatu tuż przy polskiej granicy. Liczba zgłoszeń bardzo mocno rośnie. Będziemy o tym mówić w wiadomościach o 21.00.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: Na naszą pogodę jutro będzie mieć wpływ słaby klin Wyżu Azorskiego i Zatoki Niżowej związanej z niżem Rosji z nad Norwegii. Z zachodu za frontem będzie do nas napływać nieco chłodniejsze powietrze polarne morskie. Jutro na termometrach w regionie maksymalnie 19. Do tego zachmurzenie duże i całkowite, ale możliwe również większe przejaśnienia. Niewykluczone też burze. Wiatr słaby, okresami umiarkowany i porywisty.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza. Rogatka 20C.
2: Właśnie minęła 21. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Zatrzymania w sprawie korupcji w Gdańskim Urzędzie Miasta. Coraz więcej zatruć dopalaczami, alarmuje sanepid. Powiemy też o jadowitym pająku, który wędruje po Europie. Nazywa się Nosferatu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Korupcja w Gdańskim Urzędzie Miasta. Dwie osoby zostały zatrzymane przez policję. Jedna z nich to pracownik zarządu dróg, podejrzany o umożliwianie bezprzetargowego zakupu działek. Druga to deweloper, który miał wręczyć łapówkę urzędnikowi. Rośnie liczba zatruć dopalaczami i innymi substancjami odurzającymi, alarmuje sanepid. Tylko w ubiegłym roku łącznie raportów o zatruciach było ponad 4000. Najwięcej w Małopolsce, na Śląsku i w Wielkopolsce. Rzecznik GIS-u Marek Waszczewski.
4: Różnice regionalne wynikają nie tylko z rzeczywistej skali zjawiska, ale również z jakości i kompletności raportowania do organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wydaje się, że bardzo niskie wskaźniki w niektórych województwach mogą sugerować niedoszacowanie czy niekompletne dane.
3: Rzeczniczka Praw Dziecka zaapelowała do Ministerstwa Edukacji o prowadzenie dodatkowych zajęć w szkołach, które będą uświadamiały o możliwych zatruciach substancjami psychoaktywnymi. Senat i Kongres USA popierają ustanowienie stałych amerykańskich baz wojskowych w Polsce, zapewniał dziś o tym minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. W Polsce obecnie stacjonuje około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich, choć zdecydowaną większość z nich stanowią oddziały rotacyjne. Ostatnio Pentagon wstrzymał wysłanie do Polski właśnie rotacyjnej brygady pancernej, po czym Donald Trump stwierdził, że jednak Amerykanie wyślą do Polski 5 tysięcy żołnierzy. Jednak konkretów w tej sprawie na razie nie podano. Sport. Zaczęły się koszykarskie finały Orlen Basket Ligi. Broniący tytułu koszykarze Legii Warszawa niespodziewanie przegrali u siebie pierwszy mecz. Zastal Zielona Góra pokonał stołeczną drużynę, zrobił pierwszy krok do trofeum. Więcej o tym Mateusz Stanicki.
5: Zastal wygrał z Legią 77-74. Mecz był bardzo zacięty i trzymał w napięciu do samego końca. Wtedy ekipa z Zielonej Góry tuż przed syreną wyszła na prowadzenie dzięki celnemu rzutowi za 3 punkty. Zostały niecałe 2 sekundy do końca meczu i choć Legia próbowała podobnego ataku, to ta sztuka już się nie udała. Jak na razie w rywalizacji do 4 zwycięstw jest 1-0 dla Zastalu, a jeszcze przed playoffami nikt nie dałby za tę drużynę złamanego grosza. Po pierwsze dlatego, że do tej fazy rozgrywek ledwo weszła, a później była skazywana na porażkę w każdym kolejnym spotkaniu, jednak okazało się, że potrafiła rozbić faworytów. Ćwierćfinale Kinga Szczecin, w półfinale Arkę Gdynia.
3: Drugi mecz finałowy Orlen Basket Ligi jutro w Warszawie o 20.15. Jadowity pająk Nosferatu coraz bardziej rozprzestrzenia się w Europie. Ma 2 centymetry, jest szaro-czarny i lubi domowe zakamarki. Teraz jest go więcej, choć dr Robert Rozwałka, arachnolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, mówi, że na zachodzie Europy jest już od wielu lat.
6: Belgia, Holandia, Luksemburg i szczególnie zachodnie Niemcy. On się już tam pojawił około 2000-2005 roku. Stał się tam gatunkiem pospolitym. Wykorzystuje, nazwijmy to, przestrzenie gdzieś może pod szafami, tego typu ciemne zakamarki.
3: Jak podkreślają eksperci, pająk od czasu do czasu pojawia się w Polsce, najczęściej w bagażach podróżnych, ale na razie na stałe się jeszcze u nas nie zadomowił.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Teraz będzie znacznie przyjemniejszy temat.
1: Wieczór dobrze nastrojony. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Szczególnie wieczorem.
2: No właśnie to. Kamera Ed Sheeran. 4,5 minuty po 21:00.

Grupa Aerosmith i I Don't Want to Miss a Thing ze ścieżki dźwiękowej słynnego filmu Armageddon. A skoro ten film przypomnie nam o kosmosie, no to dziś natura przygotowała własny spektakl, zdecydowanie mniej groźny, ale równie efektowny. Około 21.45 dojdzie do wyjątkowego zjawiska astronomicznego, największego zbliżenia Wenus i Jowisza, dwóch najjaśniejszych planet widocznych na wieczornym niebie. Choć w rzeczywistości dzielą je setki milionów kilometrów, z perspektywy Ziemi będą wyglądały, jakby znajdowały się tuż obok siebie. To tak zwana koniunkcja, nazywana też tańcem planet. Wenus i Jowisz będą świecić wyjątkowo jasno, no podobno niczym reflektory na tle zmierzchu. Do obserwacji nie potrzeba teleskopu ani specjalistycznego sprzętu, wystarczy bezchmurne niebo, no i oczywiście spojrzenie w kierunku zachodniego horyzontu. To zjawisko będzie widoczne przez kolejne dni, ale właśnie dziś osiągnie swoje maksimum. A co więcej, to nie jest jedyna atrakcja na niebie w najbliższych dniach. Obok Wenus i Jowisza będzie można dostrzec również Merkurego. No zresztą czerwcowe noce przyniosą jeszcze kilka takich ciekawych astronomicznych widowisk, więc warto się pogapić w niebo. Radio Centrum 106.4 FM. W naszym wieczorze dobrze nastrojonym teraz grupa Scorpions. Still loving you.

0: not forgotten.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Jeżeli lubicie kaktusy, to warto się wybrać do Gliwic, bo tam w palmiarni miejskiej otwarto właśnie specjalną wystawę. Posłuchajcie o tym w wiadomościach o 22:00.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: Będzie troszkę chłodniej. Temperatura maksymalna jutro to 19 stopni w naszym regionie. Do tego zachmurzenie duże, całkowite. Po południu wieczorem większe przejaśnienia. Przelotne opady deszczu mogą się też przytrafić w naszym regionie. Burze. Wiatr słaby, okresami umiarkowany i porywisty z kierunków południowych. Za frontem napływa zdecydowanie chłodniejsze powietrze z nad północnego Atlantyku.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza. Rogatka 20C.
2: Właśnie minęła 22. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Antoni Macierewicz usłyszał zarzuty. Jest oskarżony o zniewagę i pomówienie. Około 3700 na rękę. To ma być nowa płaca minimalna. Turyści dopisują na Mazurach. Hotele mają około 80% obłożenie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Antoni Macierewicz usłyszał zarzuty. Poseł Prawa i Sprawiedliwości jest oskarżony o znieważenie kierownictwa służby kontrwywiadu wojskowego. Odpowie także za pomówienie funkcjonariuszy. W ubiegłym roku po wtargnięciu do Polski rosyjskich dronów Macierewicz z sejmowej mównicy nazwał ich agentami rosyjskimi. Nie przyznaje się do winy, grożą mu 3 lata więzienia. Rząd zaproponował wysokość płacy minimalnej. W przyszłym roku najniższa krajowa powinna wynosić 4950 zł brutto. Teraz propozycja będzie dyskutowana ze związkami zawodowymi i pracodawcami w Radzie Dialogu Społecznego. Podwyżka dla pracowników sfery budżetowej wyniesie 3%, mówi premier Donald Tusk.
4: Na dziś ta propozycja to jest 3%. Chcielibyśmy więcej, ale pilnujemy tego, żeby w żadnym wypadku inflacja nie zżerała tak jak kiedyś pieniędzy i samych podwyżek. To samo dotyczy waloryzacji rent i emerytur.
3: Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiedział, że nie poprze takiego wzrostu wynagrodzeń, bo przełoży się to na około 200 zł brutto więcej do pensji. A powiedzmy jeszcze 4950 brutto płacy minimalnej to na rękę 3704 zł. Rząd przyjął projekt ustawy wzmacniającej nadzór nad jakością żywności. Nowe przepisy wprowadzają sankcje karne za fałszerstwa. Kontroli będą podlegać nie tylko informacje znajdujące się na opakowaniach produktów, ale też treści publikowane na stronach internetowych, w sklepach online, reklamach, ulotkach czy materiałach promocyjnych. Jeżeli pojawią się podejrzenia, że informacje tam zawarte wprowadzają konsumentów w błąd, inspekcja będzie mogła wszcząć postępowanie wyjaśniające i nakazać sprostowanie. Hotelarze na Mazurach z optymizmem mogą patrzeć na wakacje. W czerwcu hotele w regionie mają około 80% obłożenie. Wiele jednak zależy od pogody, mówi Beniamin Krawczyk z zachodniomazurskiej lokalnej organizacji turystycznej.
5: Widzimy, że turyści są. O ile pogoda dopisze, a trzymamy za to kciuki, będzie można zaliczyć do udanych, jeżeli te liczby zostaną na tym poziomie.
3: Na razie dane są porównywalne z ubiegłym rokiem. Miłośnicy kaktusów mogą się wybrać do Gliwic. Kaktusy opanowały tamtejszą palmiarnię miejską. Otwarto wystawę, na której są różne gatunki tych sukulentów, głównie z Ameryki Południowej. Są kaktusy, które rosną już od 20 lat, małe i duże, i takie, które aktualnie kwitną, mówi Piotr Wudecki z Polskiego Towarzystwa Miłośników Kaktusów.
6: Do najbardziej kolorowych kaktusów należą chinopsisy. Mają wspaniałe kwiaty, duże, nawet do 20 cm średnicy, niekiedy dwu, trzybarwne. Wiele innych gatunków też, mamilarie. W ogóle kaktusy kwitną pięknie, każdy kaktus kwitnie.
3: Wystawę kaktusów można oglądać do niedzieli. Od piątku wystawie będzie towarzyszyć giełda roślin. To będą intensywne tygodnie dla naszych siatkarzy. Jutro Polacy rozpoczną grę w Lidze Narodów. W chińskim linii zmierzą się kolejno z Kubą, Słowenią, Japonią i Ukrainą. Najważniejszą imprezą roku będą oczywiście wrześniowe Mistrzostwa Europy. Polska broni tytułu mistrzów.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Cztery minuty po 22, a to przypomnienie filmowych emocji. Adele i Skyfall.

No właśnie do nich należały lata 80. The Singles 81, 85 i Depeche Mode Live in Silence. A teraz Toto i Spiritual Man. 25 minut po 22.

0: Kropla wieczności.
1: Pieniądze to nie wszystko. Zależnie od tego, w którym miejscu globu żyjemy, bogactwo może być normalnym sposobem życia, albo przeciwnie, normą może być nędza. Internet sprawia, że możemy mieć w jednej chwili kontakt z kimś, kto mieszka w Rwandzie, Wielkiej Brytanii, Brazylii czy Papui Nowej Gwinei. Co miałbym powiedzieć ludziom wywodzącym się z tak różnych miejsc o tym, jak Bóg radzi traktować dobra materialne? Na szczęście mądrość Boża obejmuje również nasze, nawet najbardziej zróżnicowane okoliczności. Jedna z prawd, którą głosi Psalm 62 brzmi: gdy bogactwo się mnoży, mielgnijcie do niego sercem. Być może mamy obfitość wszystkiego, a być może nie. Widziałem jednak ludzi, którzy na pierwszy rzut oka mieli wszystko, ale nie wyglądali na szczęśliwych, tylko na zagubionych, pogrążonych w smutku, bez nadziei. Tak się dzieje, gdy ktoś związuje swe nadzieje z bogactwem. Autor cytowanego psalmu mówi: jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, bo w Nim pokładam nadzieję. To się sprawdza zawsze, bez względu na okoliczności.
2: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
0: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl.
3: Wieczór dobrze nastrojony.

No cóż, z Mundiale nam trochę nie wyszło, ale czekają inne sportowe emocje. Polscy siatkarze w środę odpoczną zmagania w Lidze Narodów. A to temat z wiadomości, które pojawią się na naszej antenie o 23. A przed nami jeszcze No Regrets i Midge Ure. Ja już dziękuję za dziś. Do usłyszenia. Marzena Forysiak.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: Jutro pozostaniemy w zasięgu słabego klina Wyżu Azorskiego i Zatoki Niżowej związanej z niżem Rosji z nad Norwegii. Z zachodu, za frontem atmosferycznym będzie do nas napływać chłodniejsze powietrze polarne morskie z nad północnego Atlantyku i zaraz to będzie widoczne na naszych termometrach, bo jutro maksymalnie tylko 19 stopni. Do tego zachmurzenie duże i całkowite przelotne opady deszczu, ale po południu i wieczorem większe przejaśnienia. Wiatr słaby, okresami umiarkowany i porywisty.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
2: Właśnie minęła 23. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Antoni Macierewicz usłyszał zarzuty. Jest oskarżony o zniewagę i pomówienie. Około 3700 na rękę. To ma być nowa płaca minimalna. Turyści dopisują na Mazurach. Hotele mają około 80% obłożenie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Antoni Macierewicz usłyszał zarzuty. Poseł Prawa i Sprawiedliwości jest oskarżony o znieważenie kierownictwa służby kontrwywiadu wojskowego. Odpowie także za pomówienie funkcjonariuszy. W ubiegłym roku po wtargnięciu do Polski rosyjskich dronów Macierewicz z sejmowej mównicy nazwał ich agentami rosyjskimi. Nie przyznaje się do winy, grożą mu 3 lata więzienia. Rząd zaproponował wysokość płacy minimalnej. W przyszłym roku najniższa krajowa powinna wynosić 4950 zł brutto. Teraz propozycja będzie dyskutowana ze związkami zawodowymi i pracodawcami w Radzie Dialogu Społecznego. Podwyżka dla pracowników sfery budżetowej wyniesie 3%, mówi premier Donald Tusk.
4: Na dziś ta propozycja to jest 3%. Chcielibyśmy więcej, ale pilnujemy tego, żeby w żadnym wypadku inflacja nie zżerała tak jak kiedyś pieniędzy i samych podwyżek. To samo dotyczy waloryzacji rent i emerytur.
3: Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiedział, że nie poprze takiego wzrostu wynagrodzeń, bo przełoży się to na około 200 zł brutto więcej do pensji. A powiedzmy jeszcze 4950 brutto płacy minimalnej to na rękę 3704 zł. Rząd przyjął projekt ustawy wzmacniającej nadzór nad jakością żywności. Nowe przepisy wprowadzają sankcje karne za fałszerstwa. Kontroli będą podlegać nie tylko informacje znajdujące się na opakowaniach produktów, ale też treści publikowane na stronach internetowych, w sklepach online, reklamach, ulotkach czy materiałach promocyjnych. Jeżeli pojawią się podejrzenia, że informacje tam zawarte wprowadzają konsumentów w błąd, inspekcja będzie mogła wszcząć postępowanie wyjaśniające i nakazać sprostowanie. Hotelarze na Mazurach z optymizmem mogą patrzeć na wakacje. W czerwcu hotele w regionie mają około 80% obłożenie. Wiele jednak zależy od pogody, mówi Benjamin Krawczyk z zachodniomazurskiej lokalnej organizacji turystycznej.
5: Widzimy, że turyści są. O ile pogoda dopisze, a trzymamy za to kciuki, będzie można zaliczyć do udanych, jeżeli te liczby zostaną na tym poziomie.
3: Na razie dane są porównywalne z ubiegłym rokiem. Miłośnicy kaktusów mogą się wybrać do Gliwic. Kaktusy opanowały tamtejszą palmiarnię miejską. Otwarto wystawę, na której są różne gatunki tych sukulentów, głównie z Ameryki Południowej. Są kaktusy, które rosną już od 20 lat, małe i duże, i takie, które aktualnie kwitną, mówi Piotr Wudecki z Polskiego Towarzystwa Miłośników Kaktusów.
6: Do najbardziej kolorowych kaktusów należą chinopsisy. Mają wspaniałe kwiaty, duże, nawet do 20 cm średnicy, niekiedy dwu, trzy barwne. Wiele innych gatunków też, mamilarie. W ogóle kaktusy kwitną pięknie, każdy kaktus kwitnie.
3: Wystawę kaktusów można oglądać do niedzieli. Od piątku wystawie będzie towarzyszyć giełda roślin. To będą intensywne tygodnie dla naszych siatkarzy. Jutro Polacy rozpoczną grę w Lidze Narodów. W chińskim linii zmierzą się kolejno z Kubą, Słowenią, Japonią i Ukrainą. Najważniejszą imprezą roku będą oczywiście wrześniowe Mistrzostwa Europy. Polska broni tytułu mistrzów.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Jestem Maciek Sarnał.
8: Jestem Stasiu Sarnał.
9: Zapraszamy na program naszego tatusia.
1: Rokowym krokiem, czyli Hard and Heavy. Metalowa audycja autorska Rokowym krokiem.

0: Tomorrow She's Go Away, kochani. Ramonesów kawałeczek przed chwilą poleciał, coś wspaniałego, a w ogóle to co? Hello, kochani metale. Witam was bardzo, witam was niesamowicie dzisiaj, tylko dla was, specjalny gość z Gdańska, Jarek Jotkiewicz, tu jest, tu, można powiedzieć Stefan?
1: No jasne,
0: no, tak jak Stefan, syna. Kochani, wokalista zespołu Old Punkers przybył do nas, ażeby wypromować ostatni krążek. Jeszcze krążek nie ujrzał światła dziennego, a już wy dzisiaj będziecie mogli go posłuchać, tak jest, Jareczku?
1: W rzeczy samej.
0: Super, super. Ogólnie jak się czujesz?
1: No wzorcowo, wzorcowo.
0: A Kalisz się podoba?
1: Kalisz mi się podoba, Opatówek mi się podoba, jest cudownie. Aha,
0: czyli jest
1: życie
0: hit.
1: Podąża takim tempem, jak mi pasuje.
0: No to... I o to chodzi. Ja wiem, że dzisiaj pogadamy na tematy różne. Będzie o płycie, o składzie, o genezie powstania zespołu. Gdzie chłopaki grają, gdzie można ich zobaczyć. O planach koncertowych. Będzie po prostu wszystko. O tańcach na stole, o dupie Maryni, generalnie powiemy o wszystkim. Jaruś, ja sobie myślę, żeby tytułem wstępu znowuż polecieć z następnym utworem z tej nowej epki. Co byś teraz zaproponował, powiedz?
1: Poison Heart chyba, tak?
0: Tak, no to lecimy z Poison Heart, kochani, słuchajcie, Old Punkers i Poison Heart.

0: najlepiej czuje. Tak. I żal, że bez muzyki żyć nie może, no to zadzwonił do mnie i się pyta, czy nie wszedłbym do studia, może jakiś cover byśmy zrobili, może jasne, coś.
1: Jasne.
0: No i od razu miał gotowca i no wiadomo, od czego się zaczyna, tak? Od Anarchy, Sex Pistols.
1: Tak jest.
0: Także byłem troszeczkę zaskoczony, ale mówię, no co tu robić, dzieci już podrosły, no to no, taki gry plan by był dobry, nie?
1: No.
0: No, a że często występował i grał z Adamem Sieniawskim, basistą naszym pierwszym, że tak powiem.
1: A no właśnie, bo zmienił się skład, ale o tym porozmawiamy później. Tak,
0: dokładnie tak.
1: Tak.
0: No i żeśmy jeszcze dokoptowali Artura Zanieskiego, też znany bardzo osoba w świadku muzycznym trójmiejskim. No i żeśmy weszli do studia, parę prób żeśmy odbyli, no i każdy swoją ścieżkę nałożył. Rafał zmontował i tak była pierwsza ścieżka. No i było tak, że Wysoki powiedział, że jak pożre, to może jeszcze coś zrobimy. No i tak robimy do tej pory.
1: No i tylko się cieszyć. Ja już puszczałem waszą pierwszą płytkę, pierwszą epkę The Covers.
0: Tak, chwała ci za to.
1: No oczywiście, no kurczę, wiesz, generalnie można powiedzieć, że jesteście legendą punka, w ogóle coverów punkowych. Nie ukrywam, że ten utwór Sex Pistols Anarchy in the UK w waszym wykonaniu nic nie stracił, więc wręcz powiem, że zyskał. Ja tak sobie myślę, żeby tytułem jakiegoś takiego wspomnienia, może z powrotem jeszcze raz nawiązać do tej epki, może wypuścimy to, niech ludzie jeszcze raz posłuchają, niech się wczują w ten klimat,
0: nie,
1: co?
0: Nie mam nic przeciwko temu, Pawełku.
1: Tak jest? To co, lecimy? Sex Pistols?
0: No,
1: dobra, Sex Pistols, Anarchy in the UK i Old Punkers przed wami, cieszmy się!

0: kurczę, jak to brzmi, jaki to ma dreszcze, aż mi poszły, kurde, te lata nasze młodzieńcze. Sex Pistols, okej, ale my wracamy do was. Opowiedz mi, jak przystąpiliście do nagrywania tej płyty, powiedz mi, jak to nastąpiło, skąd pomysł w ogóle na pierwszą epkę do was przyszedł?
1: No wiesz, w latach młodzieńczych żeśmy nie mieli w ogóle pojęcia, jak to się wszystko dzieje. Dopiero jak żeśmy weszli do studia, do Ram Tam Tam, i tutaj wielkie dzięki dla Rafała z Ram Tam Tam właśnie, który nas zrealizował i do którego uczęszczamy do tej pory właściwie, bo ta druga epka to takoż samo będzie się tam wydarzyła.
0: Jasne, jasne.
1: Także jak Wysoki powiedział, jak zażarło, no to możemy idźmy za ciosem, tak? No i żeśmy poszli za ciosem. No i tak się urodziła ta pierwsza epka, na której tam są różne też covery. No ale po pierwszej epce skład nam się zaczął troszeczkę sypać.
0: No właśnie, ale poczekaj, ja jeszcze się zapytam tobie, bo nagrywając pierwszą epkę, wy praktycznie nie mieliście żadnych ludzi, którzy wam by to zasponsorowało, prawda? Czy mieliście
1: tak,
0: kogoś?
1: Tak, to są wydawnictwa nasze, własnym sumptem, zrzuta, tak, członków zespołu, no i tak to się dzieje, tak to powstaje.
0: No właśnie, no właśnie. Słyszycie, ludzie z talentem grają od lat na scenach i nie są w stanie wydać sami płyty. Nie, no tak nie może być. Pomyślcie o tym, pomyślcie, jakiś fundusz trzeba ściepę zrobić narodową i utrzymywać te kapele, które na pewno chcą coś wnieść dobrego, bo tu jest rock and roll, jest wszystko i jest historia, a na historii muzyki nam najbardziej zależy. Podkreślmy to. Także dobra, kontynuując. A, jeszcze ci się zapytam, bo to jest bardzo ważna sprawa. Ty, chłopiec, przecież ty nigdy nie śpiewałeś w żadnej kapeli i po 50 paru latach zacząłeś jako główny wokalista załogi. Jak to się odbyło?
1: No wiesz, no była bardzo długa przerwa, bo tam wcześniej żeśmy tam próbowali tam z jakimiś kapelami. Niemniej jednak to były bardziej towarzyskie spotkania, jak takie, powiedzmy sobie, grające, tak? Co się tam miało coś powstać, coś wydarzyć. Tamte czasy, no, nie były lekkie, nie?
0: No wiem.
1: Teraz w dzisiejszych czasach mamy tutaj takie zaplecza, takie możliwości po prostu, że to aż zastanawiam się nad fenomenem tych młodych ludzi, którzy nie mają co z czasem zrobić, a w środku dzierżą jakieś talenty ukryte. Ludzie, korzystajcie z tego. Macie te internety, to wszystko, te YouTube'y, studia są teraz nie tam, że pod Warszawą tylko jedno,
0: dokładnie,
1: czy tam w polskim radio, tylko rozejrzyjcie się i naprawdę warto w to pójść.
0: Tak jest, ale trzeba podkreślić, niech nie wchodzą za głęboko w ten AI, żeby muzyka nie była robiona za nich, tak? Nie. Żeby też, to znaczy tak, z pomocy jak najbardziej, tylko żeby nie zrobić tak, że tekst, muzyka idzie AI i wiadomo,
1: tak,
0: co
1: tak
0: chodzi.
1: Teraz dużo tego jest, tak, ale muzyka musi płynąć z serducha, nie?
0: No
1: to musi być wyczute, wiesz, no, te covery akurat trafiły tutaj na te wydawnictwo, no bo to nam się podobało, tak? To nam się podobało od zawsze, to nam żarło, to nam leżało, wiesz, i po prostu to ciągnie, tak? To ciągnie. Dobrze mnie znasz nas na tyle, żeby wiedzieć, że różnej muzyki, różnistej żeśmy słuchali, tak?
0: Tak.
1: A tutaj, no, czy to punk, czy to metal, jakiś, czy to nowa fala, no cokolwiek, muzyki
0: oczywiście
1: eksperymentalne. No było tego, no całe multum, wiesz, Paweł, no żyjemy tak, trochę na tym świecie,
0: dokładnie,
1: nie? To tam człowiek już tam z niejednego pieca chleb żar.
0: Oprócz
1: tak?
0: tego kiedyś nie było dostępu takiej muzyki jak teraz, jak coś przyszło z zagranicy, to się dobrało, tak?
1: No dokładnie, dokładnie, pamiętasz te czasy.
0: Czy to był metal, czy to było pop, czy new wave, tak jak mówisz,
1: tak,
0: czy punk.
1: No jak to zażarło cokolwiek z zachodu, jak wpadło w łapy, to tam, wiesz, no nagrywało się gdzieś z jakiejś płyty, na kasetę, na taśmę i później aż do białości się to ścierało.
0: Dokładnie.
1: Tak? No, a teraz to człowiek ogłupiały chodzi, bo jest tyle tego wszystkiego, że to naprawdę sobie to przefiltrować, wszystko ułożyć, to jest naprawdę niemały wyczyn, nie?
0: Ciężko, dokładnie. No to dobra, to przejdziemy zaraz do właśnie doboru tych utworów, o których mówiłeś i w ogóle w którym kierunku idziecie i co chcecie jeszcze zrobić, ale to zobaczymy. Natomiast teraz ja proponuję znów kolejny przerywnik muzyczny, który by poszedł właśnie z tej nowej płytki, tak jak podkreślam dla was, kochani, tylko dla was, dopiero się ukaże. Co proponujesz, Jaruś?
1: No tam chyba w kolejności leci Ramones, bo tam chyba są 4 numery Ramonesów i 3 z innej parafii, ale okay, też w konwencji utrzymane. No to może Ramones, I Wanna Live.
0: Okej, okay, I Wanna Live, Ramones, oczywiście w wykonaniu Old Punkers. Lecimy, ludzie!

0: No dobra, to poleciał kochany Ramones, wszyscy się cieszą, ja się cieszę, co niektórzy pewnie powskakiwali na stół i pogo zaczęli tańczyć, nie? Także jest różnie, ale dobra, wracając, właśnie, jak układacie swój ten harmonogram muzyczny, powiedzmy, tak? Który kawałek zagrać? Kto ma największą, że tak powiem, wpływ na to?
1: No to wiesz, no to trzeba by było zacząć od składu, no póki był Adam jeszcze na basie i Cukier na drugiej gitarze. Na początku żeśmy nagrywali wysoki, wszystkie partie gitarowe nakładał. Mm-hmm. Natomiast przyszło do głowy nam, że może faktycznie na jakieś deski byśmy tam trafili i przed jakimiś ludźmi coś tam zagrali. No, a żeby to wybrzmiało, no to dobrze by było, żeby druga gitara cały czas tam, wiesz, podkład dawała.
0: No,
1: jakiś,
0: dokładnie,
1: nie?
0: Dokładnie.
1: No i był Cukier. Cukier miał swój projekt. Adam miał tam swoje... No inne sprawy.
0: Tak, inne sprawy życiowe pewnie, nie jak to w życiu.
1: Więc tutaj żeśmy się rozejrzeli z Piotrem za innymi ludźmi, którzy by mogli i chcieli do nas dokoptować. No i trafił do nas Biały, tak? I Jacek Siemieniecki, którego też już znałem dużo wcześniej, tak? Bo...
0: A też muzyk trójmiejski.
1: Tak, tak? Dokładnie.
0: No.
1: Też projekt ciągnie. No wskoczył do nas i strasznie mu się to spodobało, wiesz.
0: Wow.
1: I zaczął tak dziobać, no i tyle świeżości chłop wniósł do tego naszego projektu, że to aż byłem zaskoczony, nie?
0: No to
1: co
0: pięknie.
1: On ma w tej bani po prostu nawalone, to jest szok, nie?
0: Ale pozytywne wibracje, cały czas neutrony balą.
1: No jest niemożliwy kolo, nie?
0: No to fajnie.
1: Także można się spodziewać jakichś nawet autorskich projektów w niedługim czasie, bo mamy taki pomysł, żeby tam te ścieżki i
0: no
1: sobie
0: właśnie,
1: ponagrywać.
0: O to się miałem zapytać, no że będą.
1: Marek Wiernik, jak w Trójce Anarchię naszą puszcza w naszym wykonaniu,
0: no.
1: To właśnie też mówi, no mam nadzieję, że niedługo z jakimś tam autorskim projektem, bo nie ukrywam, że bardzo czeka na to, nie? No to no też... pozdrowienia dla Marka. No i co? No i słuchaj, Włodka żeśmy wzięli, bo Włodek też tam sroce spod ogona nie wypadł. Chłop już tam chyba z 40 lat w tym świadku muzycznym siedzi, co ten tam na tym basie wytrzyma. Tam projektów ma też na morgi po prostu. No, ale też się znalazł u nas i też mu zażarło, tak? Też mu się spodobało. No i tak sobie ciągniemy, wiesz, no. Jakieś tam próby są, no rzadko, bo to wiesz, no nie jest zawodowstwo, tak? No nie czarujmy się, nie jest to zawodowstwo, ale na tak wyższym poziomie amatorskim, no i wiesz, no, co się nauczy człowiek, no to idzie do tego studia, podkłada swoją ścieżkę, tak, drugi później tam za jakiś czas przychodzi, podkłada swoją, Rafał to wszystko do kupy później zbiera, tak, miksuje to, no, master i szała, nie? Można wydawać, nie?
0: No i pięknie. Najważniejsze, tak. Że macie gdzie grać i się spotykacie, nie?
1: No w tym mieście nie jest łatwo. To znaczy w Gdańsku, sam Gdańsku, tam z jakimiś salkami.
0: A tutaj... tam gracie, czy...
1: Tak, zgadza tam, się, żeśmy na razie tam było jakiś czas, a teraz na Rzemiance mamy tam jakąś salkę, ale chyba też do końca czerwca. No i tak się dzieje, Pawle, tak się dzieje.
0: No
1: trzeba, wiesz, nie? Z prądem albo pod prąd, no cały czas mus płynąć, nie? Pod prąd to trzeba mocniej wiosłować.
0: Tak jest, i muza musi być, i prąd musi być do tego, nie? Wiadomo.
1: Zgadzam.
0: Słuchaj, Jareczku, no dobrze. Ja proponuję znów jakimś dźwiękiem przywalić tutaj, żeby nam tu się nie za nudno zrobiło, bo wiadomo, ludzie przede wszystkim kochają muzykę, a pogadać też można. Dobra, to co znowuż wypuścimy, jak myślisz?
1: No to, wiesz, no żeby tak na uspokojenie, no bardzo ten numer nam się podobał, nawet żeśmy popełnili teledysk do niego, Angelic Upstarts, bo to tak blisko serca, blisko tego, co się w Gdańsku działo. No pamiętam, jak pierwszy raz usłyszałem ten numer, to normalnie łzy w oczach były, nie?
0: Nie dziwię się, ja powiem ci szczerze, też go wysłuchałem, ale zaraz o tym opowiemy. Dobra, Angelic Upstarts, tak?
1: A Solidarity.
0: Solidarity. Słuchajcie, kochani, wsłuchajcie się w te dźwięki bardzo głęboko. Lecimy.

0: No właśnie, Solidarity, kochani, to jest właśnie ten kawałek, który przypomina nam właśnie o tych wydarzeniach, tak, które wydarzyły się w Gdańsku, Solidarność, sierpień 1983 i to jest naprawdę coś pięknego, piękny utwór. I powiem ci, Jarek, on naprawdę oddaje ten czas i słuchając tego, jak ty nawet śpiewasz, jak się wczułeś w to, no to aż dreszcze po ciele przechodzą. Opowiedz coś, jak nagrywaliście ten teledysk. Już widzę nawet łzy w twoich oczach. Ale to jest piękne, bo tu czujesz to. Dobra.
1: Kiedyś żeśmy tam próbowali jakieś sesje zdjęciowe robić na terenie tej stoczni, która no właściwie już nie jest stocznią, nie?
0: Bo ktoś ją sprzedał.
1: No i żeśmy tak chodzili z Piotrem, z Wysokim i z Arturem po tych obiektach. Artur miał ten telefonik, Wysoki miał gitarę. No i żeśmy sobie tak zaczęli kręcić, tak? No, no ładunek emocjonalny, no jak będziecie chcieli, to zawsze zachęcam, możecie sobie tam sprawdzić teledysk. Naprawdę jest, a ze stoczni to już tam prawie nie ma co zbierać, nie? Także, no właściwie tyle.
0: Jareczku, powiedz nam wszystkim, gdzie możemy ten teledysk zobaczyć, żeby tak szybko można do niego było dotrzeć, bo co niektórzy będą chcieli nawet jeszcze dzisiaj, sądzę, popełnić to wydarzenie i wejść sobie i zobaczyć ten wasz teledysk.
1: Albo na YouTubie możecie sobie tam Old Punkers pisać przez A oczywiście.
0: Punkers.
1: Tak, Punkers, albo na Facebooku jest też jakiś tam... Artur prowadzi jakąś stronę i tam linki do tego też powinniście sobie ustrzelić, bo mamy tam parę teledysków w sumie. No ze 4 chyba będą nawet.
0: No fajnie i właśnie dobrze, że wy kręcicie to i można w ten sposób cały czas mieć z wami kontakt, tak? Na wizus i muzycznie.
1: Tak, jak już
0: ja
1: mówiłem.
0: Jeszcze ci się zapytam, słuchaj, bo tą pierwszą epkę wypuściliście, ile tam było egzemplarzy, ile się ukazało tej płyty?
1: Nie wiem, 300, to chyba 300 było. Tak,
0: czy można
1: tak.
0: Już gdzieś jeszcze nabyć?
1: Nie, ale jakby ktoś tam chciał, to tam może napisać tam na stronie, to tam mu wyślemy, nie?
0: Macie Facebooka czy stronę?
1: Na stronę, na Facebooku.
0: Na Facebooku, tak? Okej, na Facebooku, czyli Old Punkers, jak się wpisze, to jest... To...
1: Zgadza się.
0: Okej, super.
1: Tak, i tam można się tam z nami porozumieć, to tam, jak będzie ktoś chciał, to możemy wysłać płytkę. No nie ma problemu.
0: No to fajnie, bo to jest bardzo ważne. Okej, super. Jak już jesteśmy przy pierwszej płytce, to ja jeszcze ci się spytam o jedną rzecz. Skąd te logo zespołu i skąd nazwa?
1: Aha, żeś mnie wziął pod włos. Logo zespołu to Adam, nasz pierwszy basista, wymyślił. Bardzo fajnie to leży. Takie żółte literki w konwencji takiego, no nie wiem, no takiego punkowego stylu może, tak mi się wydaje.
0: Świetne jest logo.
1: A co ja ci mam naprawdę ci o tym, o tej nazwie zespołu powiedzieć? Dobra. To Paweł Sarnał, który tutaj ten wywiad prowadzi, nam podsunął taki pomysł, nie? Old Punkers, no czemu nie, tak? Było Lady Punk, jest Old Punkers. Może być,
0: każdy nie? Każdy ucień w zażaru i jest to, co jest.
1: Dokładnie
0: jest
1: cudownie, dokładnie
0: fajnie.
1: Tak. Idzie do przodu, jest milutko.
0: Idzie do przodu. Powiedz o jakichś tam planach koncertowych, bo wiem, że coś tam byście chcieli grać, jakieś sztuki macie tam w zanadrzu, coś, o czymś myślicie, tak? No, bo chcielibyśmy was zobaczyć na żywo, no co tu ukrywać?
1: No 12 września dopiero będziemy mieli, a to z uwagi na wyjazdy naszych tam członków zespołu, tak? Jakieś tam obowiązki familijne, tam rodzinne występują, no trzeba, wakacje są, to trzeba gdzieś tam pojechać. Oprócz tego ludzie, którzy stanowią naszą publikę, tam się rozjeżdżają, tam gdzieś na zloty motorowe, tu, tam, owam. Ale wydarzenie już jest na Facebooku. 12 września mamy grać w Paszczy Lwa, tak?
0: W Gdańsku,
1: Oliwie. Fajna buda, jest super. Można nas zobaczyć, a przede wszystkim posłuchać, nie?
0: No to ludzie, wiecie o co chodzi. 12 września lecimy wszyscy do Gdańska. Tak jest. Autobusy, tudzież pociągi, trzeba już aranżować wypad. Fajnie to brzmi. Sądzę do tego czasu jeszcze nie raz tam te wasze kawałki gdzieś tam polecą w radio i oczywiście to się jak gdyby większa gawieć, że
1: zbierze.
0: Tak powiem.
1: Tak, no liczymy na to. Liczymy, nie ukrywam, liczymy na to.
0: Oczywiście, że tak. Trzeba trzeba wspierać i oprócz tego trzeba żyć z wami rock'n'rollowo, jak to się mówi.
1: Oczywiście tak? Bez ciśnienia, ale liczymy, nie? Liczymy, bo to zawsze jest milutko, nie? No, tak bez muzyki to tam życie tak kulawo by chyba szło.
0: No, dokładnie.
1: Jaka by ona nie była.
0: Okej, okay, Jaruś, to co? Następny kawałek, no bo co? Jak lecimy, to lecimy.
1: No to dawaj Ramonesów, Swallow My Pride. Zawsze mnie to kłuło w serce, bo to taka skoczna, wesoła piosenka. Taka szkolna.
0: Ale, tak jest. No ale to teraz paki na full lecimy,
1: no
0: chyba,
1: jak,
0: nie?
1: Że nie, jak tam.
0: No, rozkręcamy gwizdki i co? I lecimy, ludzie. Ramones!

0: Jaruś, zdradź nam datę, kiedy ukaże się ta właśnie ostatnia, nowa wasza epka.
1: Słuchajcie, no nawet wam nie powiem, kto nam to tłoczy, bo to Adam by wiedział, Śniaski, bo dalej mamy kontakt z Adamem, z naszym pierwszym basistą. Dużo nam pomaga, dużo koło orkiestry chodzi, ale materiał jest wysłany, projekt okładki, ten graficzny też Adam zrobił, więc w przyszłym tygodniu najprawdopodobniej to już tam będziemy to mieli. Nie wiem, ile tego ma wyjść, 200 czy 300 sztuk też. No, ale jest to jakiś ślad, tak? Coś tam po nas zostanie.
0: Na pewno zostanie. Ja liczę na następne epki, a może i całą płytę.
1: No, będziemy właśnie teraz z tym projektem autorskim ruszać, chociaż tak jak Ramonesów, żeśmy zaczęli w sumie od Sex Pistols, ale najwięcej mamy Ramonesów, no to żeśmy doszli do wniosku, że no nie mamy jeszcze sztandaru Blitzkrieg Bop.
0: No, tak.
1: No i będziemy go chyba dłubać. Nie? No to wejdzie na warsztat i chcemy to porobić i może tak się stać, że na tej trzeciej płycie to będzie jeden jedyny cover, tak?
0: O.
1: A reszta będą tam autorskie numery.
0: No to już się cieszę, już się cieszę. Na pewno jak się ukaże, to tutaj w Radio Centrum na pewno wypuścimy wasze projekty, także będziemy
1: dziękuję,
0: się cieszyć.
1: Dziękuję,
0: będę
1: panie
0: obserwował.
1: Pawle.
0: Nie ma za co, drogi Jarku. Przerywnik zrobimy muzyczny, wypuszczamy następną pigułę, co?
1: No to już nie będzie Ramones, tylko to będzie Johnny Cash, ale w takim wykonaniu bardziej punkowym, w stylu Social Distortion. Oni zrobili ten numer i tym żeśmy się właśnie bardziej wzorowali, bo no wiecie, no Johnny Cash, no sorry, nie?
0: Cowboy. No,
1: a tutaj wiesz, Social Distortion idzie z takim kopem, że i to właśnie Jacek, nie? To dzięki Białemu, żeśmy zrobili ten numer, bo on dokoptował do nas i rzucił taki pomysł, słuchaj, no może to. No czemu nie? No jedźmy z tym, nie?
0: Okay.
1: Także Social Distortion, Ring of Fire i no i oczywiście Johnny Cash.
0: No,
1: dzięki Johnny.
0: Dzięki Johnny. Słuchajcie, zakładamy co? Kowbojskie kapelusze, tak? Kowbojki na nogi i na konia, tak?
1: Siodła i naprzód.
0: Jak macie dzieci jeszcze na takich, to osiołki, takie konie były, to możemy sobie wskoczyć i udać prawdziwego kowboja. Odpalamy ten numer. Dobra, słuchajcie ludzie, co się dzieje? Rock and roll dla całego.
1: Ring
0: lecimy.
1: Ring of Fire, panowie.
0: Tak jest.
1: I panie.
0: Tak jest.

0: fajnie, bardzo mi się podoba ten aranż. Co tu dużo gadać, jest to punk rock, tylko fajnie inaczej podany. Bomba, bomba. Słuchaj, Jarek.
1: A jeszcze H-Bloxów, jakbyś posłuchał, wersję H-Bloxów, to zabija, nie? Dokładnie. Tam dopiero jest pobudowany ten numer. Szacun dla nich przy okazji.
0: I dla was też,
1: Dzięki.
0: Słuchaj, Jaruś, i najważniejsze pytanie, chyba tak mi się wydaje, jak twoja rodzina, słuchaj, ty masz pięcioro wspaniałych dzieci i jest też młoda dziewczyna, która też potrzebuje opieki, a tutaj ojciec rock'n'rollowiec. Jak to godzisz, chłopie, to wszystkie te obowiązki razem, a tutaj, wiesz, pogo i wiesz.
1: Dzięki mojej kochanej małżonce, nie? No i dzięki tym dzieciom, nie? Bo są już takie ogary, że no też szacun dla nich, chwała im za to, że potrafią się zająć sobą, jedno drugim, tak? I tata ma troszeczkę czasu, żeby tam zjechać, czy to do studia, czy na próbę, czy się skończyć. Kolegami spotkać, dzięki.
0: Jasne. A jak im puszczasz swoje kawałki, to jaki jest odbiór? Pozytywny czy negatywny? Czy w ogóle poznają ojca, jak śpiewa?
1: Tak, oczywiście, bo ja ich indoktrynuję w aucie, nie? To tylko, no wiesz, żeby się nauczyć tam słów, wiesz, bo co innego wejść do studia, tak, i z karteczki powiedzieć, a co innego na deski wyjść, tak? No to płytka sobie jakaś tam leci w kółko, no i ojcu się tam w główce układa. I stara się zapamiętać, nie?
0: No to super. Ekstra. A kto jest największym fanem twojej
1: muzyki? Chyba Marcelina najmłodsza, nie? Ten z pierwszej płyty B-side jej trafił do serca. Ona już wie, który jest piosenka, która płyta tatusia, nie?
0: No słuchaj, bo z tego co wiem, to nie macie menadżera, tak, kapeli?
1: No nie mamy.
0: No, menadżer wam rośnie.
1: No rośnie menadżer. Ona już nawet w studio była, bardzo, bardzo jej się podobało, choć troszeczkę za głośno, ale na pierwszej płycie najstarsza córka śpiewała tam takie chórki w I Just Wanna Have Something To Do, także lubię tego numeru bardzo posłuchać.
0: No, wyobrażam sobie. To jest miłe, nie? Jak dzieci mogą, kurczę, wiesz. Ja też mam, jeśli chodzi o tą audycję autorską, to mam taki swój dżingiel. Dzieciaki jeszcze były młode, nagrały się, wiesz. Dwóch chłopaków. Zapraszamy na program naszego tatusia. Wiesz, o co chodzi?
1: Pamiętam.
0: Do dzisiaj ten dżingiel zasuwa, wiesz. Nawet się nie pytałem, czy chcą jeszcze, żeby był, czy nie chcą, bo wiesz, różny może być odbył wśród rówieśników, nie? Mają dystans do tego centralny, także jest okej. Fajnie, Jaruś. Wiesz co, powiem ci tak. Natrafiłem na tej nowej epce na wspaniały kawałek, który łączy naprawdę pokolenia, a to jest kawałek Heroes z Davida Bowiego.
1: No on jest taki odmienny, ale to takie chwyta za serce, bo to jest no wiesz, tak jak było w Ring of Fire, to tak samo jest w Heroesach, że nie bezpośrednio braliśmy Heroes od Davida Bowiego, tylko braliśmy no wiadomo, od Lemiego, tak?
0: Tak.
1: No i tam taka gitara, taka syrenowata leci, pamiętam, przez prawie cały numer i jakiś tam fantastyczny przetwornik miał Campbell przy tej gitarze, ale myśmy takiego nie mieli i Piotr zaczął rozbierać na części pierwsze ten numer i doszliśmy do tego, że tam Peter Fripp przecież podgrywał Bowiemu i tam taką melodyjkę, chociaż ona jest schowana, jej tak nie słychać, to Hollywood Vampires tak grał,
0: właśnie,
1: że
0: Johnny Depp tam
1: dokładnie, że tam jest tak fajnie posortowane to wszystko, każdą jedną partię słuchać i tam usłyszycie sobie tą melodyjkę i z niej właśnie Piotrek wyszedł, czyli przebudował całkowicie numer, przearanżował i wyszło tak wyszło nawet, ja się tam lubię podśmiać z tego, że tak Def Leppardowsko. Old Punkers gra Def Leppard. Ale riff jest przepiękny, idzie, płynie sobie ten numer, naprawdę jest, nie chcę tutaj nas zachwalać, nie, ale tak jak z Arturem, czy tam z innymi rozmawiamy tutaj z zespołu, to chyba ten numer jest taki, no najdojrzalszy, a poza tym jest inny, tak, bo nie jest w sumie punkowy. Także jakbyś mógł Pawełku puścić, to...
0: Oczywiście, serducha aż mi szybciej zaczyna bić, bo ten kawałek, jak sobie wspomnę jeszcze, przepraszam, że wejdę w słowo, ale jak sobie wspomnę ten film Dzieci z Dworca Zoo o narkomanii niemieckiej, niemieckiej, no to po prostu wiesz, tam też przewodnią jak gdyby ten jest ten kawałek właśnie Heroes, właśnie lata 70., koniec lat 70., to powiem ci, cały czas odżywa ta pamięć stara i jak teraz mogę go wypuścić w waszym wykonaniu, które mi się bardzo podoba, to tym bardziej mi to jara, stary, także ludzie, no teraz ogromne święto, co kto ma, tego niech się tutaj przytuli do swojej kochanej żony, czy tudzież dziewczyny, czy kogokolwiek. Jest to coś...
2: W dzisiejszych czasach.
0: Tak, czy partnerki, dokładnie, czy partnera. W każdym bądź razie tańczmy, bo to jest kawałek do zbliżenia i do tego, żebyśmy byli chociaż na chwilę bohaterami w tych trudnych dniach. Pamiętajcie, Heroes, Heroes, Heroes i Old Punkers.

0: Jaruś, no cóż, powiem ci tylko tyle. Ja cieszę się, że w ogóle przyjechałeś dzisiaj do nas, że jesteś u nas w studio i że możemy tą płytkę dla naszych tutaj słuchaczy wypuścić. Jeszcze zapytam się, czy planujecie też wyjazdy, może ewentualnie jakieś zloty motocyklowe, bo tam wiem, że takiej muzyki jest zawsze za mało. Wręcz by było wskazane, żebyście tam też byli. Co o tym sądzisz?
1: Wiesz, no Piotrek jest najarany. Ja też bardzo chętnie tam bym sobie odświeżył tam pewne miejsca i chętnie byśmy zagrali, ale to jeszcze nie w tym sezonie, wiesz. No sezon motorowy jest tam do września, powiedzmy sobie, do końca września, nie? No są twardziele, co jeżdżą cały rok. Osobiście nawet znam takich, tak? Ale no nie mamy takiej, jak to się mówi, harmonogramu, tak? Grafiku na ten, żeby sobie na cały rok poukładać, bo to łatwe to nie jest, nie?
0: A jeszcze bez osoby, która by się tym zajęła w ogóle profesjonalnie, nie?
1: No bo nie, do takich rzeczy... podogrywać, wiesz, czas wolny, szacun tutaj dla Artura, przecież Artur mieszka w Szwecji, tak?
0: On tutaj... Chodzi o bębniarza.
1: Tak, nasz bębniarz, tak. Także, no tutaj lata tym samolotem w tej i dlatego tej pakamery jakiś...
0: Nie myśleliście, żeby mu zakupić jakąś awionetkę, co?
1: No ale to po trzeciej płycie, nie? Sprzeda w 100 milionach egzemplarzy, to mu kupimy awionetkę.
0: No, to jest dobry pomysł.
1: Z przyczepką, bo Artur nie umie latać sam, więc będzie w przyczepce.
0: No i super. Chłopak się będzie cieszył.
1: Jasne.
0: Dobra. No tak, zgadza się, bo tutaj no organizacja przede wszystkim, tak jak powiedziałeś, na pewno no jakaś menedżmentka albo jakiś ktoś, kto by profesjonalnie zajmował się kontaktem waszym medialnym, nie? Zespołu z organizatorami też.
1: No, jak to wyjdzie na wyższy level, to czemu nie, nie? Jeżeli ktoś by chciał, to na razie charytatywnie. Tak jak my.
0: Słuchaj, Jarek, bądźmy optymistami.
1: Jest
0: pewnie, że
1: wiesz,
0: tak.
1: Trzeba wózek do przodu pchać, a nie tam do tyłu. Wiesz, to co było, to minęło. Teraz idziemy do przodu. Póki para jest, póki zdrowie dopisuje, trzeba grać.
0: No oczywiście, nie biadalić, tylko grać. Dopóki para w organizmie. To co, para w ruch, koła w ruch, tak? To co lecimy? Następny numer? Tam chyba jeszcze ile nam zostało?
1: No tam z tej epki to już chyba żeśmy wszystko puścili, bo tam jest 7 numerów. To może teraz...
0: Powróćmy do tej pierwszej epki, która jest równie dobra i też tam mamy piękne pigułki, kochanieńki.
1: No Sex
0: też...
1: Pistols już mamy puszczony. Tak. No to co tam dalej? No jest Shina Iza Punk Rocker, jest Pet Sematary, no i jest Iggy'ego Popa Beside You i Just Wanna Have to Something to Do Ramonesów. No i na koniec jeszcze Police tam się udał.
0: O właśnie, ale to wiesz
1: Message in the Battle.
0: To ja sobie myślę, że ten Police jeszcze zostawimy sobie chwileczkę, na potem może na koniec, a teraz wypuśćmy z dwurureczki może, tak jak to się mówi. Pierwszy strzał i drugi strzał zaraz po tym, to może zapowiedz dwa utwory, które byśmy wypuścili. Co ty na to?
1: No to, żeby być w klimacie, no to Shina Iza Punk Rocker 1, 2, 3, 4 i Pet Sematary później niech leci.
0: Okej, i dodajmy, że już macie klipy do tych utworów, tak?
1: Tak, do Shiny i do Pet Sematary mamy klipy.
0: To co, odpalamy Ramones?
1: Ramones.
0: Tak,
1: Shina Iza Punk Rocker!
0: Yeah! Lecimy! 1, 2,

0: Jareczku, no cudownie, cudownie dzisiaj z tobą było, fajnie się rozmawiało, fajnie nam poopowiadałeś o tej płycie, a życzę wam oczywiście wszystkiego naj, żeby kurde to się rock'n'rollowo rozkręciło. No i dzięki ci, że przybyłeś.
1: Mi się podobało, bo twoja komitywa tutaj, wiesz, twoje towarzystwo mi pasuje.
0: Dzięki.
1: Więc jeszcze tylko chciałem powiedzieć, drodzy słuchacze, Paweł w RC Kalisz pierwszy raz przeprowadził wywiad i miałem ten zaszczyt, że to akurat była moja osoba tutaj.
0: No dzięki ci, dzięki. Wiesz, oczywiście przed samym podejściem do tego wywiadu nachy mi prawdę spadły, także ze strachu oczywiście, ale jest okej, okay, udało nam się, to jest najważniejsze, wybrnąłem z tego cało, oczywiście z twoją pomocą. No i cóż, ja przypuszczam, że to nie jest nasza pierwsza i ostatnia wizyta twoja w naszym radiu, będzie następna, sądzę, nie raz. Pojawicie się może z całym zespołem, czego wam bardzo życzę i będziemy mogli tutaj gdzieś niedaleko was zobaczyć w Kaliszu. No bardzo, bardzo sobie...
1: W okolicach, no jasne, no jasne, jasne. Jak będzie taka możliwość, to tutaj wpadamy z orkiestrą i może być wywiad, może być koncert, może być cokolwiek. Nie? Będziemy myśleć o tym i będziemy parli w tą stronę. Dzięki.
0: No to super. To co, Jaruś, jeszcze na koniec, jak się by zmieściło, to polecimy z The Police Message in a Bottle, bo to jest rzeczywiście coś niesamowitego, także na sam koniec może się zmieści jeszcze kilka taktów tego utworu, może cały, dobra?
1: The Police?
0: Okej, okay. Bye Metale, bye Jarek, bye Old Punkers. Lecimy.
1: Strzała, drodzy państwo.
0: No, buziaki, hej!